co tak miły ci łoskot? Co tak stoisz z tyłu i tak patrzysz z troską? Przez przypadek przywidziony tu starym śladem, więc cię trochę to martwi, czy my jeszcze damy radę? Ba, mocny cię chapnął dylemat, czy to jeszcze światło, czy już smuga cienia jest? I czy to już słabszy stos, pobledszy głos i rzadszy włos i na tym kanale

bądź gotów na więcej, bowiem to nie jest darcie, aby to jest cała opowieść. I to taka, w której każdy jest bardem, więc sprawdź petardę z tych nie najmłodszych już gardeł. Był w sobie z tej polifonii trochę goryczy i trochę ironii. To pierwsze pomiń, drugie zostaw i istotę rzeczy chwyć słysząc, jak pomnożone brzmi to przez tysiąc jab. A każda z nich dwie dekady zipping, więc trudno się dziwić, że nam czasem zachrypi. Ten hałas, co bezsprzecznie jeszcze umie w ruch, choć już mniej orbi, już bardziej urbi. Jeszcze drżą szyby w oknach, ale te japy już wiedzą, że darcie japy długo nie potrwa i że szkoda czasu choćby odrobiny, bo widzisz, jutro jest jutro, a dziś

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA wnuchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nucę, nie myl tego z Tiny Desk.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy. Teraz gramy.
2: Yo, kolejne miechy cisną bolecą. Polskę przejechałem, chciałbym uciec jak najdalej stąd. To nie przez problemy z sianem, zmęczony kombinowaniem, a

0: Podasie, Podasie, Podasie.
1: To dawaj.
2: Ogarniemy to.
3: Czwórka. Polskie Radio.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w Czwórce.

Ten dzień nie był zwyczajny, choć z pozoru taki sam jak każdy inny. Niepokojąco spokojnie. Młodzi ludzie, tacy sami jak my, pragnący żyć. Duszne sierpniowe popołudnie, 17:05. Swe żniwo bez litości zbiera śmierć. Tak po prostu.

0: typisch Merklag.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Gramy!

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Rozpędziło mi

mood, chcę zachować go na wieki. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, bo już dawno zdjąłem ćwieki. Włączam się chill out, nikt mnie nie tyra. Zigzag McQueen, nas nie zatrzymasz. Przecieram oczy, whisky jak winam. Uśmiech mam jak z Windowsa spina.

stopami, że życie mam piękne, życie usłane topami. Przed naturą czuję respekt, jestem zawsze nastukany. Tego się nie wyrzeknę, moich fanów, bliskich i rodzinne osiedle.

Może czas mu wtyczkę wyjąć. Zmywaj już zagrywką, czas powiedzieć adios. Pytasz, czemu rap gra jeszcze mi nie zbrzydła? To za mikrofonem sklejam połamane skrzydła.

0: Gramy. Gramy. Teraz gramy.
1: To nie chińska układanka, którą ciągle mam układać. To nie chińska układanka.
2: Okej, okay, jo. Pani psycholog mi mówiła, umiej zadać sobie pytania. Zadałem, zmieniło się od ich zadania. Ich zadania to jest to, co tam śpiewają w Tamagotchi. Ja chcę tańczyć, kochać, tańczyć się, nie smucić i zostawić coś po sobie, no bo czemu nie? I nie pykło z młodą serią, weź nie przejmuj się. Nauczyłeś się na niej rzeczy, dla nowej będziesz lepszy. Wiem, że mógłbyś być dla tamtej starej, ale ją to jej nowy typ też ją

stary, taka kolej rzeczy. Jeśli jest szczęśliwa, to co się nie cieszyć, bez reszty w to wsiąkasz i wiem, że tak bywa. Ale pomyśl, twoja przyszła, to też czyjaś była. Nie będziesz tam pierwszy, to ciekawy wątek. Ja skłamałbym, mówiąc, że zmienia cokolwiek. To dla mnie ważne, żeby było fajnie, w zgodzie z samym sobą naturalnie.

0: gdzieś tam zapytasz, hej, jak leci, ona powie ci od serca i spotkacie się na kawę następnego dnia. Przypomnicie sobie, jak było i że w sumie tak. Myślicie oboje, w sumie czemu nie spróbować? Jak tak nie będzie, pojawi się nowa. Pojawi się nowa, yo. Przyszła żona. Pozdro z Krakowa.
1: Do niej chińska, yo.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Przepraszam pana, na czym ta kolejka?
2: Koniec kolejki, a początku nie widać. I przyszło mi stanąć tu w miejscu bez piwa.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
0: Czwórka z pokoju na lato.
1: Pokoju na lato.
0: Zaprasza Kasia Dydo.
1: Kasia Dydo.
3: Dzisiaj czwórka prosto z pokoju na lato, letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego. Tutaj łapiemy oddech, tutaj próbujemy się wyluzować. Jeżeli jesteście gdzieś tutaj w pobliżu, no to wpadajcie do nas poczuć tę cudowną letnią miejską atmosferę. No ale potem nie wiemy, jak do końca ten dzień się rozkręci, jak się zakończy. Być może gdzieś wylądujemy na jakiejś imprezie. No jeszcze niedawno było tak rzeczywiście, że impreza kojarzyła się z późnym wieczorem, głośną muzyką, powrotem nad ranem. No a dzisiaj też coraz więcej osób wybiera inny scenariusz. Spotykają się nie wieczorem, tak jak my dzisiaj planujemy, tylko o poranku. No i tańczą z kubkiem kawy w ręku, bez alkoholu, bez presji, no i też bez konieczności zarywania nocy. Skąd wziął się pomysł na takie wydarzenia? Dlaczego coraz więcej osób zamienia drinka na kawę i parkiet ten wieczorny na parkiet poranny, tak mniej więcej koło godziny 10? No i czy to jest tylko chwilowa moda, czy początek nowego miejskiego stylu życia? O tym porozmawiam z osobą, która świetnie rozkręciła takie poranne imprezy w mieście, czyli Mikołaj Kudełka dzisiaj razem z nami. Projekt Niedzielni. Jeżeli nas słuchają warszawiacy, to na pewno nieraz byli na takiej porannej imprezie i doskonale się bawili. Mikołaja doskonale znają. Dzień dobry, witaj w pokoju na lato.
4: Witam, dzień dobry. Witam.
3: No jak tam funkcjonujesz o godzinie 16:30? To już jest dla ciebie końcówka dnia. O godzinie 20 idziesz spać, żeby być zwarty i gotowy, żeby jutro o godzinie 10 rozkręcić imprezę w mieście.
4: No ja dzisiaj mój dzień rozpocząłem również imprezę poranną, tylko na prywatnym po prostu evencie. Niedawno skończyłem, ale nie, czuję się dobrze, w porządku.
3: Te imprezy są mniej męczące niż te nocne. Właściwie stąd wziął się pomysł na niedzielnych, żeby właśnie no, nie zarywać nocy. No bo wiadomo, że DJ-e bardzo często mają bukowane sety DJ-skie, a między 2 a 5 na przykład. To stąd pomysł, żeby nie grać się po nocy, żeby jednak się wyspać, ale jednak poczuć ten muzyczny vibe.
4: Czy stąd pomysł? Może nie do końca, ale myślę, że głównie myślę o naszym projekcie. Chcieliśmy, żeby nasze imprezy były trzeźwe, no bo wiadomo, w nocy alkohol, tak, więc chcieliśmy być taką trochę kontrą do tych imprez wieczornych, czyli jak jest wieczór, to my jesteśmy rano, jak jest alkohol, to u nas nie ma alkoholu, ale też jak się okazało, mnóstwo ludzi właśnie chyba woli jednak wstać rano i przyjść na imprezę, niż po prostu zarywać nockę.
3: Czy pamiętasz pierwszą edycję, pierwsze takie poranne granie? Czy baliście się, że nikt nie przyjdzie tańczyć o godzinie 10 rano?
4: No oczywiście, że tak. Mieliśmy grube rozkminy i zakładaliśmy taką opcję, że jak przyjdzie, nie wiem, 20-30 osób, to że będzie naprawdę super, bo kawiarnia nie była jakoś bardzo duża. No i miło się zaskoczyliśmy, ponieważ przyszło około 130 osób na pierwszą imprezę i stąd też powstało takie flagowe, ja zawsze robię zdjęcie przed imprezą. Przepraszam.
3: Wskakujesz na stół DJ-ski. Chciałam zapytać, jak te stoły DJ-skie się w związku z tym mają, bo zawsze mi się wydaje, że one są jednak trochę niestabilne, a wielokrotnie widziałam takie zdjęcie, jak po prostu stoisz na stole DJ-skim razem z całym sprzętem. Czy nie jest ci go szkoda?
4: Nie, oczywiście wcześniej muszę skontrolować to, czy dam radę wejść na taki stół i czy uda mi się w ogóle na niego wejść i coś tam zrobić, więc jak mogę, to wchodzę, jak nie dam rady, no to muszę odpuścić.
3: Powiedz, co w ogóle sprawia, że ludzie chętnie tańczą o poranku? Jak myślisz? Bo na pewno dużo o tym rozmawialiście, jak widząc sukces imprezy Niedzielni, bo ona się odbywa w różnych miejscach w mieście. No to na pewno dyskutowaliście na ten temat, wymienialiście jakieś uwagi. Co w ogóle powoduje, że ludzie chcą przyjść o godzinie 10 rano i chcą tańczyć, chcą się bawić na trzeźwo, ale właśnie o poranku?
4: Kurczę, myślę, że jest dużo ogólnie powodów. Ludzie ze swoich jakichś takich prywatnych rzeczy przychodzą, ale no to jest tak, no jest zarywanie nocki, gdzieś tam ta mikroniechęć może do tego alkoholu, ale poznawanie też ludzi, do tego też dochodzi taniec, przychodzą ludzie, którzy

0: Lubią się też napić kawy. Chcą się napić tej kawy, więc sobie piją też kawę. Powodów jest mnóstwo. Dużo ludzi też do nas gdzieś tam się odzywało, że fajnie, że stworzyliśmy taką alternatywę, dlatego że dla nich to była jakaś odskocznia od właśnie tego drugiego, innego trochę życia. Więc to było bardzo fajne i po prostu serducho nam się raduje.
1: Relaks w czwórce.
2: Dzisiaj relaksujemy się w pokoju na lato. To jest letnia przestrzeń Muzeum Powstania Warszawskiego. Są tutaj leżaki, mamy cudowną zieleń, mamy dobrą atmosferę, lemoniadę i oczywiście dobre jedzenie, ale też no, sporo dobrej muzyki, no, w związku z tym, że tutaj jest czwórka. Ale w ogóle o tej muzyce dzisiaj rozmawiamy, bo rozmawiamy o imprezowaniu, ale nie wieczornym, tylko tym w ciągu dnia, bo coraz więcej osób chce tak imprezować, nie chce zarywać nocy, no i przede wszystkim chce też imprezować na trzeźwo. I w związku z tym dzisiaj razem z nami Mikołaj Kudełka, który jest DJ-em projektu Niedzielni, który w Warszawie, ale być może też i w całej Polsce jest już bardzo dobrze znany, rozpoznawalny, jest po prostu hit, powiedzmy sobie to szczerze. W ogóle mam ostatnio wrażenie, że clubbing w 2026 roku wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Już czytam takie artykuły dotyczące tego, że kluby upadają, bo ludzie nie chcą się bawić stricte w klubach, tylko w innych przestrzeniach. Czy też masz takie obserwacje? Też to zauważyłaś.
0: Bardzo nie chodzę często do klubów nocnych.
2: Ale sukces nie... waszej imprezy, która nie odbywa się w klubie, tylko odbywa się w kawiarniach, w jakichś takich przestrzeniach miejskich, nie jest to stricte klubowa impreza.
0: Znaczy, jeśli miałbym powiedzieć o naszych imprezach, no to frekwencja dopisuje. Ale jeśli chodzi o życie nocne w klubach, to tak myślę, kurczę, pół na pół.
2: Ale rzeczywiście zauważyłam, że w tym środowisku coraz więcej zaczyna się mówić na ten temat. Zresztą jakiś czas temu też byłam na takiej dużej imprezie w Amsterdamie, na takim dance weekendzie. I to też polegało na tym, że przez cały dzień DJ-e grali w różnych przestrzeniach, nie tylko tych klubowych, ale właśnie w piekarniach, w kawiarniach, na ulicach, w sklepach. Wszędzie można było spotkać DJ-a. No i w ogóle coraz częściej też słyszymy i mówi się o tak zwanych date time parties, o coffee rave'ach, o morning dance, czy sober parties. To są takie określenia, które udało mi się znaleźć i które chyba wcześniej w clubbingu w ogóle nie egzystowały.
0: No mam wrażenie, że wcześniej nie. Było coś takiego kiedyś dawno, dawno temu, jak Technoranek. Prowadzili to przez jakiś czas, ale wydaje mi się, że to gdzieś tam jakoś się tak rozeszło troszkę, więc z takich rzeczy, które były dawno, tylko pamiętam coś takiego.
2: Jak układa się set DJ-ski, wiedząc, że będzie się grało w ciągu dnia inaczej niż ten wieczorny?
0: To zależy. Ogólnie ja, czy gram wieczorem, czy gram rano, staram się dostosować muzykę do miejsca, w którym gram i też jakiego rodzaju to jest impreza. Ja się nie przygotowywuję ogólnie.
2: Czyli nie masz przegranych setów DJ-skich?
0: Nie.
2: Nie grasz tych, które dobrze znasz?
0: Nie.
2: Rozumiem, doświadczenie.
0: Nie, bez przesady, nie. Zdarzają się takie, kiedy jakby gram coś, co już znam, tak, ale ja się nie przygotowywuję, nie układam sobie playlisty na danego giga, tylko po prostu lecę na freestylu i obserwuję tłum i to, na co mam ochotę.
2: Ile bangerów grasz w przeciągu jednej godziny? Muszę to wiedzieć. Powiedz to początkującej DJ-ce.
0: Czekaj.
2: Muszę to wiedzieć.
0: Jeszcze raz, ile czego?
2: Bangerów? Czyli takich hitów, wiesz, hitów? Po prostu, które wszyscy znają.
0: No, ostatnio.
2: Wiesz, leci fajny no. utwór, wiadomo, DJ-ski, który świadczy o tym, że jesteś dobrym DJ-em, no bo jednak a zresztą za chwilę cię o to jeszcze zapytam. Selekcja jest ważna, umiejętności techniczne. No, mówią, że selekcja ważniejsza. No ale wybierasz te naprawdę dobre DJ-skie utwory, no ale potem musi polecieć jakiś banger. No to ile tych bangerów jest u Niedzielnych?
0: No nie wiem, na Niedzielnych to powiedzmy, że tych bangerów puszczałem trochę więcej kiedyś, teraz już troszkę mniej, ale ostatnio grałem w barze Studio wieczorem. No to tam był banger za bangerem i...
2: A tak nie wolno podobno robić.
0: Jak nie? Aż dostałem wiadomość od kolegi, z którym grałem, że mówi, o, widzę, że mocno lecisz. Tam napisał Martin Garrix, że jestem coś tam.
2: A to my
0: tam...
2: zawsze wtedy mówimy, o, widać, że DJ-owi nie chciało się robić selekcji.
0: Nie, ja po prostu płynąłem z imprezą i to kilka bangerów poleciało, no. Tak.
2: No, a twoim zdaniem co świadczy o tym, że DJ jest dobry? Jego selekcja czy umiejętności techniczne? Jakbyś miał z tych dwóch rzeczy wybrać, to na co byś najpierw postawił?
0: No przede wszystkim chyba na jakieś umiejętności, moim zdaniem podstawowe, że trzeba miksować utwory.

0: Majcha w górę, majcha w dół i leci.
1: Trochę nie uznaję tego, że play pauza, puszczenie tak muzy, więc dla mnie to nie jest granie, więc najpierw miksowanie utworów, a potem co miksujesz, jak miksujesz, to już tam druga rzecz.
0: Mikołaj Kudełka dzisiaj był razem z nami, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

popatrz jak tańczę. Oni wybierają szkołę, ja wybieram sample. Nie widzę was, no bo zasłania mi Cartier. Trochę wyrosłem, kusa bluzka designer. Jak będę duży,

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
3: Co można robić w letni weekend? Czwórka podpowiada.
0: Przerwa weekendowa. Zaprasza Alicja Michalska.
4: Wszystkie kina w całej Polsce żyją w tym momencie oczywiście Odyseją, filmem, który opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom, próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej, ale jest to także idealna okazja dla nas, by wrócić do tekstu źródłowego, czyli do Odysei Homera, który pomimo tylu lat wciąż zachwyca. W tym pomoże nam nie kto inny jak Marek Węcowski, historyk, badacz starożytności i autor najnowszej książki Homer na nasze czasy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
4: Był pan już w kinie na Odysei?
5: O, dwukrotnie.
4: Szybko.
5: Szybko, tak, tak. Raz w dniu premiery w Grecji, drugi raz kilka dni temu w Warszawie.
4: Jak wrażenia?
5: Bez spoilerów, bardzo dobre. Homer byłby zadowolony, mówiąc żartobliwie. Nolan bardzo głęboko przemyślał Homera. Miał też zapewne dobrych konsultantów i niezależnie od tego, że film musi się na wiele sposobów od pierwowzoru literackiego oddalać, to są w nim bardzo, bardzo różne nawiązania, niekoniecznie wprost pokazane do Homera, jego techniki poetyckiej, jego świata wyobraźni. Bardzo mi się podobał.
4: Ja nie byłam, więc nie mogę chwilowo podzielić się opinią, no ale jest to w moich planach, bo ja akurat jestem bardzo ciekawa, jak
5: bardzo polecam.
4: Podana ta historia, prawda, filmowo, ale najbardziej ciekawi mnie jednak tak naprawdę fenomen dzisiejszy tego dzieła i to, że pomimo tylu lat wracamy do antyku i jesteśmy ciekawi w sumie jak to było z tym Homerem i czy w ogóle było, więc może zacznijmy od podstaw. Kim właściwie był Homer i co dziś historycy wiedzą o nim na pewno, no a co pozostaje jednak cały czas hipotezą?
5: Cała postać Homera jest hipotezą. Wiemy o tym, że posiadamy poematy, które dwa wielkie poematy, Iliady i Odyseje, które się zachowały i które przez wiele wieków starożytności przypisywano Homerowi. Kim jednak był Homer, tego nie wiemy. Nie wiemy nawet, czy w ogóle był, w tym sensie, że niektórzy badacze współcześni uważają, że poematy te powstały w sposób dość spontaniczny i jednocześnie poprzez długotrwałe funkcjonowanie w tradycji ustnej rozmaitych opowieści epickich, które dopiero kiedyś ktoś późno bardzo zebrał w kształty, które my dzisiaj posiadamy. I to, co jest najważniejsze, to jest właśnie fakt, że mamy do czynienia z utworami, które nie tylko przetrwały przez tysiąclecia, ale które bardzo szybko już w starożytnej Grecji uzyskały status zupełnie wyjątkowy. Taki, przez który cała literatura grecka

0: i później europejska może być odczytywana jako seria nawiązań do Homera, czy to Iliady, czy to Odysei. Te teksty były w kulturze absolutnie fundamentalne, co jest dziwne z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że te teksty inaczej niż na przykład Biblia nigdy nie stały się tekstami świętymi. To były teksty, które otwierały się na polemikę, na krytykę, na inne alternatywne wersje opowiadania o ludziach i bogach, a z drugiej strony, kiedy już jesteśmy w świecie starożytnych Greków, to musimy sobie wyobrazić, że sposobem, w jaki Grecy starożytni najczęściej poznawali Homera, nie było czytanie książki Iliada albo Odyseja, tylko było wysłuchiwanie wykonania artystycznego przez pieśniarza jakiegoś epizodu Iliady albo Odysei. Bardzo rzadko, tylko na niektórych szczególnie ważnych świętach, na przykład w Atenach, wykonywano Iliadę i Odyseję w całości, co musiało być bardzo długie. Ale podstawowym sposobem, mówiąc nieładnie, konsumpcji dzieła literackiego w starożytnej Grecji, nie tylko zresztą Homera, było słuchanie wykonania. Przy czym te wykonania w wypadku poezji epickiej, jak Homer najczęściej, było związane z jakimś świętem religijnym. Kiedy ludzie gromadzili się, żeby uczcić jakiegoś boga czy boginię i przy tej okazji recytowano ku chwale, ku czci bóstwa kawałek Homera. Ale ludzie, którzy jak my mogli przeczytać, mając własną kopię, całą Iliadę bądź całą Odyseję przez wiele, wiele dziesięcioleci, jeśli nie wieków, było zapewne bardzo niewielu. I to kolejny paradoks, jakim cudem właściwie z tego punktu widzenia ta książka mogła się narzucić na największy artystyczny, intelektualny autorytet starożytnym Grekom.
1: No i mamy taką sytuację, że dla wielu osób Odyseusz jest bohaterem pozytywnym, ale czy rzeczywiście, bo on jest sprytny, manipuluje, długo nie wraca do domu. Jak w ogóle starożytni patrzyli na takiego bohatera?
0: No on jest dwuznaczny, nie tylko starożytni, ale i ludzie późniejszych wieków równie często potępiali Odysa i na przykład w Boskiej Komedii Dantego jest on za swoją przewrotność i wiarołomność jest w piekle. Ale tak naprawdę jest jednocześnie dobry i zły. W tym swojej przewrotności, w swojej obrotności, w swoim cynizmie niekiedy. No oczywiście musimy brać pod uwagę na to, że nasze kategorie moralne są bardzo różne od starożytnych. Więc na przykład to, że Odys, kiedy już jest blisko domu, postanawia jeszcze zostać u swoich gospodarzy, a może jeszcze gdzieś popłynąć, po to, żeby zyskać więcej darów, które należą się gościom w tamtej kulturze i wrócić do domu bogatszym. Jesteśmy prawie po 20 latach rozłąki, a on nadal myśli o tym, żeby się wzbogacić, zanim wróci do domu. Bardzo dla nas trudna do pojęcia psychologicznie sytuacja. Tymczasem dla Greków jest to absolutnie normalne. Jego prestiż, a ten zależy między innymi od jego majątku i od darów, które otrzymał od innych ludzi, jest najważniejszy dla niego jako króla, przyszłego, wracającego króla Itaki. To, co on robi, zatem odkładając nieco swój powrót do domu, jest logiczne i godne pochwały.
2: Przerwa. Przerwa. Weekendowa. Przerwa.
1: A jak weekend, to oczywiście dobra książka. Taką mamy dzisiaj dla was, bo z nami w studiu Marek Węcowski, historyk i autor książki Homer na nasze czasy. Dzisiaj zaglądamy do tego świata Homera i próbujemy rozszyfrować, jak tak naprawdę dzisiaj odczytywać to wielkie dzieło. Premiera nowego filmu o Odysei pokazuje też, że znowu wracamy do tego Homera. Jestem bardzo ciekawa, czy według pana, jako badacza starożytności, takie powroty do Homera pojawiają się szczególnie wtedy, kiedy świat przeżywa jakąś niepewność albo kryzys?
0: W ogóle powroty do klasyki, czyli do czegoś, co wydaje nam się trwałe, co było zawsze, co może być jakimś punktem oparcia, są szczególnie częste w trudnych chwilach dziejów naszej cywilizacji. Zarówno pierwsza, jak i druga wojna światowa to był czas wielkiego powrotu Homera, wielkiego powrotu do lektury Homera, jako próba zrozumienia tego, co się dzieje. Wojny jako najważniejszego, co determinuje determinuje nasze losy.
1: Czyli jak trwoga, to do tego, co stałe?
0: I tego, co również inni przed nami rozważali w podobnych sytuacjach. Mhm. Pierwsza wojna światowa to z kolei wielki czas wspaniałej, młodej, angielskiej, brytyjskiej poezji nawiązującej do Homera, która ma w Anglii taki status jak trochę u nas poezja pokolenia Kolumba.

0: Jakubów, poezja Baczyńskiego czy Gajcego. Ale Homer jest również takim punktem oparcia dla myślenia o kulturze, dla myślenia o cywilizacji, tak jest między innymi w filmie Nolana, ponieważ wydawać się może, że jednocześnie mamy do czynienia w akcji tego utworu z początkiem czegoś i końcem czegoś. W czasach tak trudnych jak nasze, kiedy wielu ludzi wieszczy nieuchronny koniec cywilizacji, czy to z powodu katastrofy klimatycznej, katastrof ekonomicznych, czy wojen. Mm-hmm. Myśmy już zapomnieli o tym, jak bardzo ten świat jest niestabilny przez ostatnie dziesięciolecia. A teraz wiemy już, że jest. To Homer daje nam pewien obraz, zwłaszcza w Odysei, świata, który jednocześnie jest światem dawnych herosów, którzy już odchodzą, i jednocześnie jest światem bohatera, który dla wielu Greków był herosem tego, co Grecy nazywali kolonizacją, a więc momentu, kiedy Grecy zaczynają masowo zakładać swoje miasta na Sycylii, w Italii, w Zatoce Neapolitańskiej. W związku z tym sama ta opowieść jest dla nas dzisiaj jednocześnie początkiem i końcem obrazu pewnej cywilizacji.
1: Czy to nie jest trochę tak, że współczesny odbiorca trochę jednak idealizuje starożytność, bo my mamy tendencję do myślenia o antyku jako o epoce mądrości i harmonii. Oczywiście. I nawet pokazują to filmy, prawda? Historię, Odyseja, która teraz jest grana, i nawet to się zarzuca temu filmowi, że jest to trochę romantyzowanie tych czasów. To jest problem? Czy...
0: To jest problem i zawsze był w kulturze. Grecki świat był okrutny, pełen nierówności, z naszej perspektywy takiej czysto estetycznej, brudny, nieestetyczny, ale Odyseja Nolana takiego świata idealizowanego nie pokazuje. Jest to świat, który pokazany jest jak zawsze u Nolana w taki sposób, by przy użyciu maksymalnej liczby efektów specjalnych, efektów technicznych, które nie są elektroniczne, zbliżyć nas do tego świata i na poziomie właśnie obrazu tego, jak żyją ludzie, i na poziomie obrazu tego, jak ludzie myślą, jakie są ich systemy wartości. Przy czym trzeba jedno zastrzeżenie ważne od razu tutaj poczynić. Odyseja to nie jest książka historyczna, ona nie pokazuje nam żadnej epoki historycznej. To jest gra wyobraźni poety myślącego o dawnych, heroicznych, mitycznych czasach. W związku z tym zarzuty, że ktoś nosi nie taki hełm, albo że jakieś elementy historii epoki brązu nie są tam oddane wiernie, pozbawione są sensu. To jest poezja, a nie książka historyczna.
1: Warto obejrzeć film, ale warto też sięgnąć do źródeł tej opowieści, czyli do Odysei, albo warto sięgnąć też do książki Marka Węcowskiego, Homer na nasze czasy. Bardzo dziękuję
0: bardzo panu dziękuję.
1: Za rozmowę w czwórce.
2: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Nie mogę odbierać teraz, nie? Z wami rozmawiam. Nie odbieram. Dobrze.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: It don't make sense if I stay here, but everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own, sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right, been awake since five.

sentence if I stay here. But everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own. Sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right. Been awake since five.

0: rap, been awake since 5.
1: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy w czwórce. W czwórce.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Jak szanować zieleń i pieniądze? Podpowie wam redakcyjna żaba, czyli Marta Hoppe.
4: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
5: W studiu goście Emilia Schneider, naturalne kiszonki z Doliny Baryczy, właścicielka firmy, która kisi od wielu, wielu lat i w zasadzie od kilku pokoleń. Cześć.
6: Cześć, dzień dobry.
5: Czy ty już po śniadaniu z ogórem kiszonym?
6: Akurat z pomidorem, słuchaj.
5: No, sezon na pomidory to też jest. Teraz jest sezon na wiele ciekawych i pysznych rzeczy, no ale to też jest sezon na kiszenie ogórków. Czy to jeszcze nie sezon?
6: Absolutnie szczyt sezonu. To jest właśnie ten moment.
5: Ten moment, żeby zakisić ogórki. U was tradycja tego kiszenia to jest no, ponad 60 lat. Dziadek z babcią wpadli na pomysł, że to jest dobry biznes, czy że właśnie mają coś w sobie, umieją zrobić dobre kiszonki i tak spróbują. Najpierw dla sąsiada,

0: może dla rodziny i tak się rozkręciło.
1: Historia jest niesamowita, bo zaczęło się od dębowych beczek. Mój dziadek z zamiłowania był stolarzem, uwielbiał robić wszystko, co się da w drewnie, a po wojnie, kiedy osiedlił się właśnie z dawnego Stanisławowa w Dolinie Baryczy, miał mnóstwo zamówień na dębowe beczki. Robił tych beczek nawet 300 rocznie. I oczywiście mieszkając na wsi, mieli z babcią gospodarstwo, mieli wszystko, co każdy rolnik miał, żeby samodzielnie się wyżywić. No i pewnego roku obrodziło im i ogórków, i kapusty, i babcia mówi, a może my też byśmy zakisili.
0: Możemy też do tej beczki.
1: Tak, no skoro mamy te beczki i mamy te ogórki, no to zakiśmy więcej. I tak to się zaczęło. Czyli zaczęło się od dębowych beczek, potem od kiszenia, od ogórków, no i urodziło się im dwóch synów, mój tata i mój wujek, im kolejne właśnie dzieci. No i tak zaczęliśmy tą tradycję kiszenia od dębowych beczek, a teraz już kisimy wszystko, co urośnie na naszych polach.
0: Ale to dobrze macie, bo kto się urodzi, to już wiadomo, że ma robotę zapewnioną.
1: Tak, dokładnie.
0: A ile ogórków się w takiej beczce mieści? Jak duża to jest w ogóle beczka?
1: Teraz mamy trochę inne beczki, już nie kisimy w dębowych, chociaż wiem, że tak romantycznie dalej by wyglądało i byłoby wspaniale, ale z ciekawostek, ogórki w dębowej beczce kisi się raz i co roku powinna być nowa, świeża beczka z nowej dębiny, dlatego dziadka biznes się kręcił z tymi beczkami. Teraz już od dwóch pokoleń kisimy w takich klasycznych plastikowych beczkach, ale to są też wymogi czystości, prawne i inne tam historie. I one są w różnych rozmiarach. Największe mamy 200-litrowe, no i tam się mieści ze 160 kilo ogórka.
0: Naturalne kiszonki z Doliny Baryczy. Jechały, ale nie dojechały. Słoik po drodze postanowił wypaść, mili z torby i mamy tylko zapach ogórków kiszonych, ale porozmawiamy teraz o tym, jak zrobić takie dobre ogórki kiszone, no bo przecież każdy z nas może spróbować.
1: Czyli tak, bierzemy ogórki, teraz ogórków świeżych jest bez liku.
0: No to czekaj, które ogórki?
1: No wiem. Słuchajcie, najlepiej na jakimś lokalnym ryneczku. Rozejrzyjcie się, gdzie dookoła możecie kupić.
0: W Warszawie kiszeniaki,
1: są
0: tak
1: takie
0: zwane
1: miejsca. Tak. I też wcale to nie jest tak, że szukamy tych najmniejszych. Dobrze jest, jeżeli lubicie, wiadomo, że wszyscy lubią malutkie ogórki, ale dobrze jest do takiego kiszenia, do słoika włożyć sobie przynajmniej jednego średniego, trochę większego, bo on już jest taki dojrzalszy. To znaczy, że ma w sobie sporo naturalnego cukru, a bakterie probiotyczne, które rozpoczynają całe kiszenie, potrzebują mieć jedzenie, żeby zacząć się namnażać. I właśnie ten naturalny cukier w warzywach to jest ich pierwszy pokarm i pożywienie, więc jak lubicie malutkie ogórki, które są takie jeszcze niedojrzałe, no to dobrze do tego słoiczka włożyć jednego trochę większego.
0: To mamy ogórki,
1: mamy ogórki.
0: No ale to jeszcze nie wszystko. I słoik to jeszcze nie wszystko.
1: Tak, słoik dobrze jest mieć, słuchajcie, taki prosto ze zmywarki, czyli czyściutki, wyparzony idealnie. Wkładamy do tego ogórki, ciasno, czosnek i koper. I to właściwie jest wszystko, co nam jest potrzebne i woda z solą. Możemy, jak chcemy, chrzan, możemy liście winogron, możemy różne inne przyprawy, możemy sobie włożyć papryczkę, jak chcemy, na ostro, ale taka podstawowa receptura to jest właśnie ogórek, czosnek, koper i czosnek, nie musimy go obierać tak do ostatniej łuski, łupinki, żeby była czysty ząbek. Nie musimy się tak męczyć. Ważne tylko, żeby ściągnąć tę pierwszą suchą łuskę z czosnku, przekroić czosnek w poprzek, żeby od razu uwolnić jego olejki eteryczne, niech nas tutaj wspiera i dodajemy całą gałązkę kopru, najlepiej z tymi nasionami, z łodygą, ze wszystkim, zwinąć takie gniazdko i przydusić tą całą naszą kiszonkę od góry koprem. Czasami ludzie dają na spód, czasami do środka. My bardzo polecamy na wierzch, dlatego że kiedy będziemy ten nasz słoik już się kisił i pracował, bąbelkował i buzował, czasem może nam wyciec coś, ale ten koper nam obroni ogórki przed zepsuciem. No i solanka, najważniejsza rzecz, zimna, kranowa woda, nieprzegotowana, dlatego że zależy nam na tym, żeby to była woda twarda. A jak przygotowujemy, no to kamień, wapń i magnez zostają nam w czajniku i zostajemy z wodą miękką. Woda miękka szybciej nam rozmięka warzywa.
0: Dlatego są takie kapcie potem.
1: No, jak chcemy twarde ogórki, kranówką zalewamy i się w ogóle nie boimy. Ja wiem, że w Warszawie jest dobra kranówka.
0: Tak jest.
1: Dodajemy łyżkę soli na litr wody, porządnie rozmieszamy i taką właśnie solanką zalewamy wszystko. Sól polecam kamienna, najlepiej taka nasza polska z
0: prosto
1: kopalni.
0: Z
1: tak, albo z kłodawy. To jest świetna sól. Zalewamy i teraz najważniejsze. Zalewamy na maksa. Tworzymy menisk wypukły, czyli tak, żeby nam się trochę rozlało. Jak przy kiszeniu wam się narozlewa, to bardzo dobrze. Zakręcamy, chowamy w głęboki talerzyk, znaczy układamy na głębokim talerzyku.
0: Do góry nogami?
1: Nie, normalnie. I czekamy 2-3 dni, 4. 5. Zależy jak lubimy. Jak lubimy takie lekko podkiszone, to już na drugi dzień niektórzy jedzą.

0: Małosolne wtedy.
1: Tak, tak. Ja natomiast wolę takie, no już przebarwione, już takie mocniej podkiszone, więc latem, no to powiedzmy 4-5-dniowe, ale jeżeli chcemy jeszcze mocniej ukiszone, no to po tych 4-5 dniach chowamy do lodówki i one nam sobie będą powolutku dochodzić do siebie. Ważne jest, żeby odstawić te pierwsze dni, żeby nie były narażone na nagłe uderzenia gorąca, czyli nie na oknie, nie na promienie słoneczne, ani nie blisko zmywarki, czy kuchenki, czy piekarnika.
0: Ale skąd wiadomo, że ten ogórek się nie zepsuł? Bo czasami tam się coś dzieje, tam buzuje, tam kipi, tam mogą zachodzić różne ruchy. I pytanie, czy to są te w dobrą stronę, czy tam jednak się coś dzieje, co może sprawić, że towar się popsuje?
1: Najczęściej to jest w dobrą stronę, jak jest bąbelkowanie, syczenie, buzowanie, pojawia się pianka, robi się wypukłe wieczko, to są to same dobre znaki. Tutaj się musimy tylko cieszyć, to znaczy, że fermentacja się zaczęła i to właśnie spontanicznie, samoczynnie, czyli te bakterie probiotyczne się namnażają w super ilościach, w różnorakich rodzinach bakterii probiotycznych, co też jest bardzo ważne, bo wspiera nasz organizm na wiele poziomów i na wiele sposobów. Jak odkręcimy taki słoik, sobie zajrzymy i tam będzie syczało, nawet tak lekko gazowało, to znaczy, że to właśnie jest dwutlenek węgla, który uwalniają te żywe bakterie probiotyczne i to znaczy, że wszystko się udało, że te bakterie probiotyczne żyją, a my je zjemy i dzięki temu nasze życie też będzie lepsze.
0: Ale czasami takie białe coś się pojawia, taki biały nalot albo na tym ogórku, albo właśnie na górze, na wierzchu tej wody. No i to jest pytanie, pleśń, czy właśnie to są te dobre rzeczy?
1: Ten biały nalot to nie jest dobra rzecz, ale to nie jest jeszcze pleśń. Jeśli tam będziemy mieć zielony, kożuch szary, to nie jest przyjemnie, ale ten biały nalot to jest pierwszy sygnał, że zaczyna się dziać źle. I to jest wtedy, kiedy ogórek nam wystaje ponad zalewę. Czyli kiedy nie chcieliśmy sobie pobrudzić blatu i zostawiliśmy kawałek jakiejś pustki powietrznej, przestrzeni, no to w tym momencie właśnie bakterie już docierają i się nam tutaj rozwijają różne mikroorganizmy, których nie chcemy. Dlatego to zalanie po sam korek jest bardzo ważne i jeszcze ułożenie kopru na samej górze i zalanie tego kopru też jest pięknym buforem, który chroni nasze ogórki przed tym zabieleniem, a potem zepsuciem.
0: Mówimy o słoiku, czyli do słoika te ogórki trzeba włożyć, ale są też takie inne, na przykład gliniane, kamienne pojemniki, słoiki, no takie duże misy. Tak. Czy to też jest dobre rozwiązanie, bo tam wtedy możesz włożyć tego więcej. Mhm. Trzeba przykryć talerzem, jeszcze przyłożyć kamieniem, żeby talerz ten powietrze nie dochodziło. To też jest dobra metoda?
1: To jest też dobra metoda, ale rzeczywiście bardzo ważne jest, żeby odciąć dopływ powietrza.
0: Nie tylko ogórki są polską tradycją, bo jeszcze jest drugie warzywo, które też często kisimy, a potem jest jeszcze ich wiele. Ale to drugie to...
1: Królowa kapusta.
0: Kapusta kiszona, no i schabowy, albo inny jakiś dodatek niemięsny, ziemniaczki.
1: Tak, tak, tak. Kapusta kiszona to jest coś, co mamy w naszym DNA. Naprawdę jak spotykam dzieciaki, które mówią, że proszę pani, ale ja tego nigdy nie jadłam, bo ja myślę, że ja nie lubię. I jak spróbują, to mówią, a jednak lubię, nie wiedziałam.
0: Albo ja nie jadłam, bo ja myślę, że to zepsute. Tak, mówią często za granicą.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, albo że będzie kwaśne, ostre, nie takie. A potem się okazuje, że to wciąga i że mamy na to ochotę. To znaczy, że nam to jest po prostu potrzebne.
0: No dobrze, i teraz jak wy tradycyjnie kisicie kapustę? Czy wchodzicie do beczki z czystymi stopami i ugniatacie tą kapustę, czy jednak też ta trochę poszło do przodu i te nogi tam w tej misce i w tej beczce raczej nie krążą?
1: No i teraz się zdziwię.
0: No dawaj.
1: Po pierwsze, kisimy w takich dużych basenach i to są baseny między 5 a 25 ton. Kapusta uwielbia się kisić w dużej masie i dalej jest deptana, ale i na dodatek przez panów. Natomiast w specjalnych białych butach, w białych kombinezonach i mam taką ciekawostkę, bo ta nasza kapusta, kiedy wyszliśmy z pola do ludzi i zaczęliśmy częstować, zaczęliśmy zapraszać na różnych festiwalach, jarmarkach i zaczęła zdobywać różne nagrody, to ja pojechałam do babci i dziadka już pod 90 i opowiadam, słuchajcie, ta wasza kapusta zdobywa takie nagrody, jest tak niesamowicie. A babcia już miała zaniki pamięci i nagle tak jakby się przebudziła, patrzy na mnie i mówi, no tak, bo jest porządnie udeptana.
0: Emilia Schneider, naturalne kiszonki z Doliny Baryczy. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Nabrałam apetytu na kiszonki. Mam nadzieję, że wy też.
1: Dziękuję bardzo.
2: Tacy goście.
3: Tacy goście.
2: Tylko w czwórce.
3: Tylko w czwórce.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z Najlepszych. Dominika Płonka. Miłego dnia.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Dosyć tego weekendowego imprezowania. Zaczynamy nowy tydzień, na zegarach godzina 7.
1: Pogoda.
0: Po weekendowym cieple poniedziałek przyniesie nieco więcej chmur i przyjemniejsze temperatury. W Warszawie około 23 stopni, słońce będzie przeplatać się z chmurami, no a po południu możliwe przelotne opady i lokalne burze. W Krakowie 24 na plusie, ciepło i umiarkowanie słonecznie, choć parasol może się przydać. Nad morzem zdecydowanie świeżo, Gdańsk około 20 stopni z większym zachmurzeniem, wiatrem i chwilami przelotnym deszczem.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxi.

0: Czwórka to słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Numery asi tede. Jako warszawski deszcz. 2011. Prawdę powiedziawszy.

0: To warszawski deszcz, 11 minut po godzinie 7. Zaczynamy nowy dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, jest poniedziałek. Tak, wiemy, to słowo potrafi zabrać kilka punktów energii jeszcze przed pierwszą kawą. Ale spokojnie, od tego właśnie jest kawa. Albo herbata, albo kawa i herbata jednocześnie. Właściwie nie oceniamy. Pijcie o poranku, co tam wam w duszy gra. Jeżeli wasz budzik dzisiaj wygrał pierwszą rundę, no to gratulujemy. Jeżeli nie, no to w sumie najważniejsze, że wstaliście. Przed nami poranek pełen dobrej muzyki, ciekawych historii, no i też powodów do uśmiechu. Zaczynamy nowy tydzień z założeniem, że poniedziałek też może być całkiem sympatyczny, chociaż kawa nadal, wiadomo, pozostaje jego największym ambasadorem.

0: 18 minut po godzinie 7. Wake me up.
1: Poranek czwórki.
0: Powiedzmy sobie szczerze, poranne wstawanie to jedyny sport, w którym większość z nas przegrywa z poduszką, ale naukowcy uspokajają, są sposoby na to, żeby było łatwiej, żeby lepiej się wstawało. Po pierwsze, światło. Wystarczy odsłonić zasłony albo wyjść na kilka minut na zewnątrz, albo przynajmniej stanąć przy oknie. No to jest zawsze jakiś sposób. Mózg dostaje wtedy sygnał, halo, dzisiaj dzień się już rozpoczął, a nie, że jeszcze 5 minut możesz zostać w łóżku. Po drugie, nie wciskamy drzemki. No to jest tak jak rozstać się z kimś 5 razy w ciągu 10 minut. Za każdym razem boli tak samo i w ogóle jest to bez sensu. No i po trzecie, ruch. Kilka prostych ćwiczeń albo spacer do kuchni po kawę też się liczy, zwłaszcza jeżeli wracamy z pełnym kubkiem. No ale skoro o kawa mowie, badania sugerują, że najlepiej wypić ją dopiero po około godzinie od przebudzenia. No jedno jest pewne, poniedziałek nie stanie się piątkiem, ale z odrobiną światła, ruchu i dobrym humorem zdecydowanie łatwiej go oswoić.

0: Poranek czwórki.
1: 24 minuty po godzinie 7, tak? Czas o poranku płynie nieubłaganie, zwłaszcza w poniedziałek, jeżeli lecicie na godzinę 8 do pracy, no to jest już, że tak powiem, najwyższa pora, żeby zacząć się zbierać, ogarniać, myć zęby, brać prysznic, robić śniadanie i po prostu na radości polecieć dzisiaj do pracy. Jeżeli jeszcze jesteście w łóżku, to nie ukrywamy, trochę zazdrościmy, no a co? Fajnie też byśmy się chcieli trochę jeszcze poprzewalać z boku na bok pod pościelą. Ale poniedziałek dzisiaj, więc zaczynamy planowanie. Planowanie tego, co się wydarzy w weekend. No, być może część waszych weekendów jest spontaniczna, no ale część być może zaplanowana. Jak planowanie wyjazdów, no to wiadomo, od razu też pakowanie walizki. Ale my tu pakujemy walizki przez cały czas. To są walizki, które możecie zgarnąć z czwórki. W poranku czwórki za moment rusza nasz konkurs. Dokładamy do naszej walizki przedmioty. W sumie cztery przedmioty się tam znajdą. Kolejne pojawią się w następnych audycjach na waszym zadaniem. Jest tu ważnie słuchać, no i zapamiętać zawartość. Wieczorem wielkie rozpakowywanie, otwieramy naszą walizkę, no i sprawdzamy, kto zapamiętał wszystkie cztery przedmioty. Pierwsza osoba, która do nas się dodzwoni, poda zawartość naszej walizki, może tę walizkę zabrać na wakacje.
0: Konkurs czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: 26 minut pozostało do godziny 7. Jeżeli chcecie zgarnąć walizkę z czwórki, no to po prostu musicie nas uważnie słuchać.
0: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

0: Dr. Sipes, Deploy, Małpi, to już za nami piosenka o wyrównywaniu rachunków. Poniedziałek to jest idealny dzień, żeby zrobić sobie rachunek sumienia i sprawdzić, kto co tak naprawdę jest nam tam winien. Wyrównywanie rachunków jest bardzo dobre w życiu, ale też bardzo dobre jest pakowanie walizek i my to robimy cały czas z uśmiechem na twarzy. W czwórce pakujemy walizki, które wy możecie wygrywać. Ja tylko przypomnę, że w tym konkursie chodzi o to, że pakujemy tę walizkę, 4 przedmioty w ciągu dnia tam lądują, no i na koniec dnia rozpakowujemy tę walizkę, no i sprawdzamy, kto zapamiętał wszystkie 4 przedmioty. No a pierwszy przedmiot wyląduje w walizce już teraz.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Jesteście tam, słuchacie, bo teraz do walizki wkładamy winyl, bo dzisiaj nasza walizka to jest walizka fana muzyki. Więc winyl, no, musiał się po prostu tam znaleźć. Wiadomo, winyl to jest taki święty graal tak naprawdę fana muzyki. Ludzie kolekcjonują w tej chwili winyle i kto ma fajniejszą kolekcję winyli, no, tym myślę, no, widać, że jest większym fanem muzyki. Dzisiaj jako pierwszy przedmiot wylądował tam winyl. Ja przypomnę, kolejne przedmioty będą się tam pojawiać w ciągu całego dnia. A więc przez cały dzień po prostu musicie z uśmiechem słuchać czwórki.
1: Letnia zabawa. Czwórka.

0: 19 minut pozostało do godziny 8. Budzimy was w czwórce.
1: Ale lato.
0: No, ale to w

0: wspaniały czas, żeby zrobić coś, czego wcześniej się nie robiło. No, wyobraźcie sobie, że wracacie z pracy i marzycie tylko o kanapie, ale gdyby tak zamiast kolejnego wieczoru przed ekranem wybrać się na jakąś małą przygodę, nie trzeba wyjeżdżać za miasto ani planować jakiejś wielkiej wyprawy. Czasami wystarczy telefon, odrobina ciekawości, no i chęć odkrywania miejsc, które mijamy tak naprawdę każdego dnia, ale w ogóle na nie nie zwracamy uwagi. No i tutaj wlatuje nam takie trudne słowo jak geocaching, czyli nowoczesna zabawa terenowa. To jest połączenie spaceru, gry i poszukiwania ukrytych skarbów. Na całym świecie, uwaga, są ich miliony, schowane w parkach, w lasach, na osiedlach, a nawet w samym centrum miasta. Jak zacząć swoją przygodę z geocachingiem? Co można znaleźć w skrytkach? Czy naprawdę są miejsca w Warszawie, obok których codziennie przechodzimy, nie mając pojęcia, że czeka tam jakiś mały skarb? O tym wszystkim opowiedzą nasi goście Anna Sawak-Grzybowska i Łukasz Gołębiewski z Geocaching Warszawa.
1: Geocaching jest grą terenową, więc tutaj podobieństwo do Pokemonów jest rzeczywiście duże. Ja jako osoba, która sama mam jakieś doświadczenia z Pokémon Go, mogę powiedzieć, że gry są podobne, ale znacząca różnica jest taka, że w geocachingu nie szukamy czegoś wirtualnego, szukamy czegoś rzeczywistego. Na całym świecie poukrywane są pojemniki, które właśnie nazywamy cachami i z pomocą GPS-a, a tak naprawdę aplikacji mobilnej, której ten GPS wykorzystuje, szukamy tych pojemników. A miejsca są ciekawe, bo cache zazwyczaj są ukryte w miejscach, które opowiadają jakąś historię, a drugi element to właśnie odnaleźć ten pojemnik.
2: Każdy cache musi mieć logbook, czyli taki zeszycik, karteczkę, coś, na czym możemy się wpisać, że rzeczywiście tam byliśmy. Tam wpisujemy swój nick i potem możemy to zalogować online. Ale jeżeli pojemnik jest większy, to możemy tam dorzucić dowolne gadżety, dowolne zabawki i zasada jest taka, że możemy jeden przedmiot wziąć, zostawiając drugi o podobnej wartości. Bardzo często są zrzucane na przykład monety, takie drewniane kolekcjonerskie, które możemy wtedy wymieniać sobie jeden do jednego i kolekcjonować.
1: Ja chyba najbardziej lubię w kaszach znajdować travel bagi. To są takie przedmioty podróżne, które mają najczęściej przyczepioną blaszkę metalową i na niej wybity kod. I o to chodzi w tej części zabawy, że musimy te przedmioty przenosić z pojemnika do pojemnika. Więc kolejni gracze biorą sobie ten przedmiot, sprawdzają w internecie po kodzie jego opis, no i tam jest wpisany jakiś najczęściej cel, typu chciałbym, żeby ten pojemnik pojechał do Japonii na przykład. I kolejni gracze, ich celem jest przenoszenie ze skrzynki do skrzynki coraz bardziej w tą stronę, w którą sobie autor zażyczył.
0: No brzmi naprawdę bardzo dobrze. Geocaching to się nazywa. To jest chyba taka gra komputerowa, ale w realu. Więc jeżeli na co dzień czujecie się jak NPC, czy jak taka postać z gry, która tak naprawdę nie ma dla nikogo żadnego znaczenia, to grając w geocaching możecie poczuć się jak super bohater. Świetny sposób na aktywne spędzanie czasu, rodzinny spacer, poznawanie ciekawych zakątków, no i też spojrzenie na dobrze znane miejsca z zupełnie innej perspektywy.
3: To jest nowość czwórki.

0: Dynamiczna klubowa kompozycja Get Me Down, Neil Archives i Joria Smith to jest za nami. To jest nasza nowość w czwórce.
1: Poranek czwórki.
0: No to jest poranek czwórki i tutaj robimy wszystko, żeby wam się wstawało po prostu jak najlepiej. Poniedziałek to jest taki dzień, w którym rodzi się najwięcej ambitnych planów. No to właśnie dzisiaj postanawiamy, że od teraz będziemy chodzić wcześniej spać, wstawać bez drzemki, pić 2 litry wody, codziennie ćwiczyć, czytać książki, uczyć się języków, no i jeszcze znaleźć czas na medytację. Wiadomo, i wszystko planujemy oczywiście przed 8 rano, no ale z postanowieniami jest trochę jak z zakupami spożywczymi. Żywczymi na głodnego. W teorii miały być sałata, pomidory i jogurt naturalny, a w praktyce wracamy z chipsami, lodami i czymś, czego nawet nie pamiętamy, że włożyliśmy do koszyka. Dlatego proponuję małą zmianę. Zamiast planować, że od dzisiaj zmienimy całe życie, może wystarczy jedno postanowienie. Wypić kawę, uśmiechnąć się do ludzi i nie pokłócić się z budzikiem. A jeśli to się uda, no to jutro można pomyśleć o kolejnych sukcesach. W końcu nawet naukowcy powiedzą, że małe kroki prowadzą dalej niż wielkie plany odkładane na następny poniedziałek. Tak.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest. 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni, 39,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 990.

0: nie, my tak nie gramy.
1: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
0: Czwórka, to słychać.

0: Tak, to jest poniedziałek, a na zegarach godzina 8.
1: Pogoda.
0: Nowy tydzień, zaczniemy w spokojniejszej, bardziej odświeżonej aurze. Warszawa budzi się z temperaturą około 23 stopni, z mieszanką słońca, chmur, no ale po południu pogoda może pokazać bardziej dynamiczne oblicze. W Krakowie zapowiada się całkiem ciepło, do 24 stopni, idealnie na spacer między jedną a drugą chmurką. A jeśli wybieracie się nad Bałtyk w Gdańsku, to tam 20 stopni na plusie, morska bryza i zdecydowanie lżejsze powietrze przypomną, że lato ma wiele twarzy.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.

0: 9 minut po godzinie 8. W końcu mamy poniedziałek. Wiem, czekaliście.
1: Poranek czwórki.
0: Z uśmiechem witamy wszystkich, którzy są już na nogach i tych, którzy fizycznie wstali, ale psychicznie nadal u nich jest niedziela. Kubek kawy, może herbata, a może zimny prysznic i jakieś negocjacje z budzikiem zakończone rozejmem. No nieważne, jak wygląda wasz poniedziałek, jak wygląda wasz poranek. Cieszymy się, że jesteście razem z nami. Obiecujemy dużo dobrej muzyki, ciekawe rozmowy. No i zero poniedziałkowego marudzenia. No dobra, odrobina jest dozwolona. W końcu to jest poniedziałek, a marudzenie to jest nasz sport narodowy.
2: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los i możesz tam spać.

0: świat jak z rolki na Insta. Na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś może i wiatr.
1: Świat jak z rolki na Insta. Na niebie jest tinta bez filtra.
0: Zachody i zorze i może gdzieś może i

Zachody i zorze, zachody i zorze. Nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.

0: say? All right. Who's hungry?
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
2: Właśnie, who's hungry? To jest bardzo dobre pytanie o poranku. 16 minut po godzinie 8 to jest poranek czwórki. Tutaj was budzimy na nowy dzień, ale też i na nowy tydzień. No i dla jednych poranek zaczyna się od kawy, a dla innych od polowania na skarby. Gdy właściwie większość z nas jeszcze śpi, to są tacy, którzy przeczesują targi staroci, pchle targi, giełdy, szukając przedmiotów z historią. No i wśród takich osób właśnie jest Marysia i Mateusz Małachowcy, którzy wpadli dzisiaj do nas, do studia z różnymi fajnymi skarbami, a ja teraz będę próbowała się dowiedzieć, jak odróżnić bezwartościowy bibel od przedmiotu, który ma wartość kolekcjonerską. Czy na targach staroci nadal można znaleźć prawdziwe okazje, czy można się targować, czy to jest jednak w złym tonie. Dzień dobry, witajcie w czwórce, miło was widzieć o poranku, uśmiechniętych, zadowolonych.
3: No,
2: wy to chyba często wcześniej wstajecie. Lubicie wstawać o poranku, prawda?
4: Tak, tak, jesteśmy rannymi ptaszkami. Tak, tak.
3: Sen jest dla słabych.
4: Tak, kto lubi spać w poniedziałek?
2: Jak wcześnie trzeba wstać, żeby coś fajnego w ogóle upolować na targu staroci?
3: I tu zaskakująca odpowiedź. Nie trzeba wstawać rano.

0: wcale. Można jechać o dowolnej porze i zawsze można coś upolować.
1: A nie ma takiej obawy, że inni będą szybsi i wykoszą nam jakieś fajne przedmioty?
0: Jest FOMO, wiadomo, zawsze, ale trzeba do tego podchodzić z pełnym spokojem i naprawdę traktować to bardziej relaksacyjnie, wiesz, tak
1: bardziej... O nie, to jest jak rywalizacja, to jest jak sport, ja czuję.
0: Ale właśnie ja jestem bardziej zwolennikiem tego, żeby na pełnym luzie do tego podchodzić i czerpać przyjemność z tego... polowania.
2: Tak, my zawsze mówimy, że chodzimy na starociowe spacery szlakiem starociowych targów, więc dla nas raczej staramy się tak same pozytywne jakieś określenia temu przepisywać. Właśnie nie na zasadzie rywalizacji, kto w stanie szybciej jechać już, bo gonimy na co dzień. A dla nas targi staroci te weekendy, a teraz i nie tylko, bo i w tygodniu można szukać staroci, bo jest jarmark dominikański, więc to przez 3 tygodnie można tych staroci szukać, wybieramy się tam w przyszłym tygodniu, też poszukać w tygodniu czegoś ciekawego, jesteśmy ciekawi, jak tam to będzie wyglądać, ale nie gonimy, nie śpieszymy i tak jakoś też patrzymy na te przedmioty, kupujemy to, co nam się podoba, potem też szukamy historii tych przedmiotów, tak no musimy coś poczuć, o, musi być jakaś więź taka, że...
0: Tak.
1: Czy idąc na targ staroci, macie coś takiego jak strategia, czyli najpierw szybki jakiś rekonesans, czy od razu kupujecie, gdy tylko coś wpadnie wam w oko? Jak rozplanowujecie swoją wizytę na targu staroci? Ja jednak cały czas dalej w kategorii gry miejskiej.
0: Tak, można jak najbardziej podchodzić do tego na zasadzie takiej.
1: Polowanie.
2: Tak, bo to jest polowanie.
1: Hunger Games.
0: Ale wiesz co, są targi, znaczy na każdym targu staroci są takie ranne ptaszki, że jest godzina 5 rano, handlarze dopiero się rozstawiają, a oni z latarkami potrafią chodzić i szukać po prostu, wiesz, w kartonach, tak. Zaglądać po prostu, co tam się wystawia. To jest jedno podejście, a drugie podejście, tak jak my to robimy, my raczej po prostu spacerowo staramy się chodzić. Wiesz co, my wychodzimy z założenia, że te obiekty mają już swoje lata, to są stare przedmioty, więc... one już swoje przeżyły. Także jeżeli jeszcze chwilkę na nas poczekają, to się im nic kompletnie nie stanie.
2: Ale jest taka presja, jak się widzi kartonowe królestwo i mnóstwo ludzi dookoła grzebiących i że ja też tam muszę pogrzebać, żeby coś popatrzeć. Może ktoś coś mi weźmie sprzed nosa. Jest taka adrenalinka, ale ja tak doradzam raczej się nie poddać tym emocjom, na chłodno spojrzeć na to wszystko. Co ma do nas trafić? Prędzej czy później do nas trafi. Tu zdrowy rozsądek też się liczy. A przede wszystkim wiedza, z którą się idzie na targ staroci.
1: No to za chwilę o tej wiedzy, o tym, co tak naprawdę trzeba wiedzieć, wybierając się na targ staroci i szukając cennych i przyjemnych przedmiotów, które później będą gościły przez następne lata w naszych domach. To opowiemy za moment. Marysia i Mateusz Małachowscy dzisiaj razem z nami, twórcy profilu Sztuka Polskiego Designu. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak polować na targach staroci. Zostańcie z nami. Nie kręćcie gałką.
2: Nie.

0: Inspiracje. Inspiracje. Kasi.
1: No ja dzisiaj próbuję zainspirować was do tego, żebyście ruszyli na pchli tarki, spróbowali o poranku upolować jakiś piękny przedmiot i w związku z tym dzisiaj razem z nami Marysia i Mateusz Małachowscy z profilu Sztuka Polskiego Designu. Oni polują, oni wiedzą, jak znaleźć dobry przedmiot na targu staroci. Czy w ogóle do tego potrzebna jest jakaś wiedza? Czy można nauczyć się rozpoznawania dobrego wzornictwa?
2: Można się tego nauczyć, można wyszkolić swoje oko. A ważne jest też taka nasza wewnętrzna wrażliwość na piękno, co nam się podoba i potem zacząć tak, po prostu od tego, co nam się podoba i potem zgłębiać historię danego przedmiotu, to jest historia przedmiotu, potem historia miejsca, w którym powstawało, historia projektanta, potem innych miejsc, innych projektantów i tak to się wszystko rozszerza i buduje. Do tego, jeżeli jest dostępna, dobrze kupić sobie jakąś literaturę albo poszukać katalogów w internecie, takich online, starych, niektórzy tak archiwizują. I to przede wszystkim opatrzyć oczy. Nawet jeżeli nie idziemy z myślą, a kupię, to chodźmy na targ, zobaczmy, żeby potem nie dać się nabrać na przykład w internecie, bo targi staroci przenoszą się do internetu, są różne oferty.
1: I co w internecie oszustwa?
2: Są podróbki też szkieł i porcelany, więc naprawdę dobrze trafić też na dobrego sprzedawcy, który nam też trochę coś opowie o danej rzeczy. Poczytać, pooglądać, podotykać, to jest też, tego nie zrobimy w internecie.
3: No właśnie, wydaje mi się, że tak naprawdę główną przewagą takiego targu staroci nad tym handlem internetowym jest to, że możemy coś zobaczyć na własne oczy, obejrzeć z każdej strony. Często jest tak, że te obiekty, wiadomo, ze względu na to, że mają swoje lata, to posiadają różnego rodzaju drobne uszkodzenia, jakieś obtarcia, ubicia, na które nawet nie mówię tutaj o złej woli, ale osoba sprzedająca może po prostu nie zwrócić na to uwagi, a dla nas na przykład to już będzie coś, co całkowicie jakby wyklucza dany przedmiot, no nie? No bo polujemy na coś, co chcielibyśmy, żeby było w stanie no bardzo dobrym na przykład, a tam coś jest nie tak i w internecie możemy tego nie zauważyć, a na targu staroci metodą macania możemy tutaj oczywiście wybadać.
1: A sygnatura pomaga?
2: Pomaga, tak. Jak jest sygnatura, to jesteśmy w domu.
1: A zawsze jest sygnatura, czy nie?
2: Nie zawsze. Są różne historie co do na przykład figurek, niektóre nie mają sygnatur i są różne historie, że były wynoszone z fabryki w dawnych latach przez pracowników. No dla nas to są takie legendy dziwnej treści, w które nie wierzymy tak do końca, nie ufamy im i czasami warto nawet sobie poczekać albo odłożyć troszkę więcej, bo te figurki i porcelana z dawnych lat potrafi no bardzo wysokie kwoty osiągać. Mhm. Odłożyć, żeby mieć tą pewność, tą sygnaturę i wiedzieć, co się ma, bo to są obiekty też inwestycyjne. Może nie jak złoto, ale...
3: Ale
1: Ćmielów chyba jest w cenie.
2: Bardzo, tak. Bardzo. Ćmielów w ogóle stara porcelana.
3: Stara porcelana i stare szkło.
1: Polska.
2: Polska, tak. Ale też...
3: Zagraniczne też, no jest wiele takich manufaktur.
1: A co jest taki teraz hot?
3: Oj.
2: No właśnie to, co powiedziałaś, Ćmielów. Teraz Ćmielów i Ćmielów produkuje nadal. Jest AS Ćmielów, są fabryki porcelany ćmielowskie, które produkują zarówno te użytkowe porcelany, jak i te figurki dekoracyjne, odtwarzają te dawne wzory, ale na szczęście łatwo to rozpoznać, bo charakterystyczna jest ta sygnatura, jest AS Ćmielów. I to nam mówi, że to jest współczesne. Też ma to swoją wartość. To nie można powiedzieć, że nie. Ale my szukamy tych z dawnych lat.
1: No to za chwilę opowiem.

My też o przedmiotach, które przynieśliście tutaj do nas, do studia. Będzie historia Jerzyka, bo Jerzyk tutaj budzi najwięcej emocji, więc o przedmiotach, które nasi goście przynieśli do studia i też w ogóle o polowaniu na cenne przedmioty na pchlich targach, tym bardziej, że polujemy najczęściej o poranku, to jest taki dobry moment, żeby wybrać się na pchli targ, ale bez przesady po prostu, bez jakiejś, że tak powiem, nadmiernej rywalizacji i kłócenia się o te przedmioty. O poranku nie jest to wskazane. Marysia i Mateusz Małochowcy dzisiaj razem z nami, twórcy profilu Sztuka Polskiego Designu. Za moment wracamy.

0: ale lato.
1: Ale lato.
2: A my właśnie latem wysyłamy was na różne targi staroci, żebyście mogli trochę upolować jakichś pięknych przedmiotów. I w związku z tym dzisiaj razem z nami Marysia i Mateusz Małachowcy, twórcy profilu Sztuka Polskiego Designu. To z nimi razem dzisiaj polujemy. Mówimy, dzień na dobry. Co warto dzień zwrócić dobry. Się uwagę, o której godzinie tam śmignąć na ten targ. No i jak upolować cenny przedmiot. Te przedmioty, które tutaj do nas przynieśliście, to jest jakaś wasza złota kolekcja?
3: Parę tam, cztery. Jesteśmy w czwórce, cztery przedmioty.
2: No wszystko właśnie, się zgadza. Się zgadza. Co to za przedmioty?
4: Tak, dobrze. To ja w takim razie zacznę od tego najbardziej chyba...
2: Dobra, dawaj tego jeża, który wygląda jak mysz,
4: najbardziej
2: tak naprawdę.
4: Tajemniczy obiekt, który

0: tutaj dzisiaj mamy...
1: I budzi najwięcej emocji.
0: Jesz. Jest to New Lookowa figurka. New Lookowa, czyli w stylu New Look, który był bardzo popularny, szalenie popularny w Polsce od lat 50.
2: Taki nowy styl w latach 60.
0: Figurka, która przedstawia jeża, figurka porcelanowa, figurka, która ma takie bardzo delikatne malowanie, słuchajcie, jest, widać, że jest ręcznie malowana, bo każdy z tych czarnych obiektów, jeżeli nie widzicie, to ja wam wyjaśnię, każdy z czarnych elementów, który jest naniesiony na białą porcelanę, jest malowany ręcznie, który ma tutaj właśnie podkreślić to, że jest to jeż. Kształtem Kasia powiedziała, że przypomina mysz, ale ja bardziej jestem za
1: tym... Właściwie to ja nie wiem, co on przypomina.
2: No i właśnie bardzo dobrze, bo one, te figurki nowego stylu lat 60., 50., końcówka lat 50., 60. miały właśnie trochę tak zakrzywiać rzeczywistość. Czyli miała być ta asymetria, miękkie linie, opływowe kształty. To wszystko miało nawiązywać, a nie przypominać. Więc fajnie, że każdy z nas trochę może sobie wyobrazić coś innego. Widzi w tym jakieś podobieństwo. Właśnie ty widzisz mysz, my widzimy... Znaczy może dlatego, że wiemy, że to jesz.
0: Wiemy, że to jesz, ale jeżeli chodzi o styl New Look, no to mamy tutaj też obiekty, które również je... jakby reprezentują.
2: Tak, tak. Mamy takie dwa ze sobą miniaturowe wazoniki. Jeden to Karolina i kostka. Kostka, która też już tutaj wywołała dyskusję, i że kostki nie przypomina, bardziej taki gorset z suknią, ale jest to kostka, projekt Danuty Duszniak z lat 60., wykonana w zakładach porcelany stołowej Karolina w takim zdobieniu pikasiakowym metodą wybieraną, czyli najpierw była szkliwiona, później była wydrapywana, no i takie charakterystyczne oczka na niej czarne zostały zrobione. To taki opis dla Państwa, jeżeli nas nie oglądacie, a słuchacie, to żebyście sobie mogli wyobrazić.
0: Taka wyobraźcie mała, sobie kostkę.
1: Już wiemy,
0: kostka.
1: Że będziemy na to polować.
2: Tak. I tutaj właśnie jest w tej porcelanie ważny ten spód, czyli sygnaturka. Wiemy, że powstała w Karolinie, a pani Danuta Duszniak pracowała dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Tam projektowała, a jej wzory były produkowane właśnie w Ćmielowie, w Karolinie, w innych zakładach porcelany. I mamy również Lidię. Lidia jest z nami. Jest Kasia, ładnie. Mateusz, Marysia i Lidia.
0: Tak.
2: Mała
0: imię,
2: porcelanowa.
0: Piękny wazonik.
2: Też bardzo smukła. Tutaj takie zdobienie jest natryskowe. Jest z góry, jest żółta, potem tak fangorowo, ja mówię, przechodzi ta barwa w biel, żeby znowu przejść w taką zieleń na końcu. Jest ćmielowa. Mamy sygnaturę i kiedyś cena 40 zł.
1: A teraz?
2: A teraz
1: na targu ile?
2: Teraz ona jest mniejsza.
0: Około 200 zł.
2: Tak, 200-250. Nam, no, ludzie nie wierzą, ale udało się kiedyś upolować właśnie z kartonu za 10.
0: 10 zł. Tak.
1: No i tak właśnie, polujemy na targach.
0: Słuchajcie, 4 rano ustawiacie budzik i biegniecie na najbliższy targ. Jest jeszcze z nami harfa. To jest akurat szklany wazonik. W skrócie powiem, projekt pani Eryki Trzewik-Drost. To są lata 70. Pani Eryka Trzewik-Drost, wybitna projektantka, jeżeli chodzi o polskie
2: żyjąca?
0: Szkło. Żyjąca. 94 lata. Sprawdziłem przed wejściem jeszcze, żeby się upewnić. Pozdrawiamy panią Erykę gorąco.
2: Tak,
0: pani
2: wszystkiego
0: Eryka,
2: dobrego.
0: Pani Eryka,
1: to jeszcze tylko krótko zapytamy, pozdrawiamy również, ale czy na targach staroci targujecie się? Wypada czy nie?
2: Zależy, jaka cena pada.
0: Tak. Tak.
2: Jeżeli bardzo wysoka, my bardzo coś chcemy do kolekcji,
1: to się zaczyna.
2: A jeżeli nam na czymś nie zależy, cena jest wysoka, to nie widzimy pola. Jakby to trzeba trochę tak wyczuć. Czy jest to właśnie pole do negocjacji,
0: tak, czy
2: nie.
0: No.
2: Ja korzystając z okazji tylko, bo jesteśmy na antenie czwórki, chciałabym życzyć mojemu mężowi wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, zdrowia, szczęścia, pomyślności, udanych łowów.
0: Dziękuję.
2: Spełnienia marzeń, dużo zdrowia i poszerzania kolekcji.
0: Bardzo dziękuję, bardzo miło.
1: No nie wiedziałam, ale też oczywiście dołączam się do tych życzeń, wszystkiego dobrego, no i też udanych łowów na targach staroci. Dzisiaj razem z nami Marysia i Mateusz Małachowcy. Bardzo dziękuję, no i życzę wam pięknego dnia, po prostu have fun, bawcie się dzisiaj dobrze i celebrujcie ten piękny dzień.
0: Dziękujemy bardzo, trzymajcie się.
2: Do zobaczenia, usłyszenia.

0: 17 minut pozostało do godziny 9. Budzimy was na nowy dzień.
1: Poranek czwórki.
0: A w poranku czwórki budzimy na nowy dzień, pijemy kawę, przygotowujemy śniadanie, opowiadamy historię nie z tej ziemi, a przy okazji też pakujemy walizkę.
1: Konkurs czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: No bo wiadomo, że wakacje to jest czas pakowania walizek. Jedni zabierają tylko to, co niezbędne, inni potrafią do walizki wpakować pół domu. My stawiamy na trzecią opcję, czyli do naszej walizki każdego dnia wkładamy 4 przedmioty, ale za to bardzo nieprzypadkowe. Przez cały dzień wspólnie pakujemy walizkę. W poranku czwórki włożyliśmy jeden przedmiot. Kolejne pojawią się w następnych audycjach. No i waszym zadaniem jest uważnie słuchać, no i oczywiście zapamiętać całą zawartość. No a wieczorem czas na wielkie rozpakowywanie. Otwieramy naszą walizkę, sprawdzamy, kto zapamiętał wszystkie 4 przedmioty. Ta osoba, która pierwsza do nas się dodzwoni, zapamiętała wszystkie 4 przedmioty, poda je na antenie, może zgarnąć walizkę. No a pierwszym przedmiotem, który wylądował dzisiaj w naszej walizce, to jest winyl, bo dzisiaj pakujemy walizkę fana muzyki. Zostańcie razem z nami, słuchajcie nas przez cały dzień, no i po prostu wygrywajcie walizki.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

0: Jazz i Invisible to już za nami, 12 minut pozostało do godziny 9, tutaj budzimy was na dobry początek dnia i dobry początek tygodnia, chociaż nie ukrywam, że trochę żyjemy jeszcze tym, co wydarzyło się w miniony weekend i dlatego na moment zajrzymy do Augustowa. Kolorowe, pomysłowe i niepowtarzalne. Takie były tegoroczne 29. Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym w Augustowie. Wystartowało 16 ekip, które stworzyły niepowtarzalne, pływające konstrukcje. Impreza po raz kolejny, wiadomo, zgromadziła tłumy.
1: Załoga wiosła w dłoń! Cała naprzód!
2: Rzucaj cumy!
3: Pal tą maszynę!
1: Odpalamy!
4: Pierwsze miejsce otrzymuje ekipa z Raciborza z pływadłem Oskar.
5: Trzeba nagrodzić ekipę.
6: Zdobywca pierwszego miejsca Edward Ciop z Raciborza.
5: To jest to. Całą 8-osobową grupę, która poświęciła mnóstwo czasu i wysiłku. Od 3 miesięcy pracowaliśmy, włożyliśmy troszkę energii w to wszystko, serca. Z ciężkim bólem się rodziły te rzeczy, ale wyszło jednak, efekt był świetny.
7: Zawsze myślimy coś pokazać, co jest w Augustowie i koło Augustowań, żeby pokazać piękne naszych stron. Czwarty raz teraz jesteśmy.
0: Na autorów najlepszej konstrukcji czekało 12 tysięcy złotych, za drugie miejsce przewidziano 8 tysięcy złotych, za trzecie 5 tysięcy złotych. Jeśli kręci was taka kasa i macie dużo pomysłów, no to zacznijcie już teraz konstruować obiekty pływające. A kto wie, być może ta kasa będzie wasza, a przy okazji, no wiadomo, dobra zabawa w czasie pływania na byle czym w Augustowie gwarantowana.

0: Autopromocja.
1: W piątkowy wieczór to wy układacie playlistę. Gramy co chcecie, nie ma gotowego scenariusza ani zamkniętej listy utworów. Tworzymy ją razem. Jak będzie brzmiał ten piątek, to zależy od was. Swoje propozycje zostawiajcie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: Na zegarach godzina 9. Dzień dobry, mamy poniedziałek.
1: Pogoda.
0: Ten dzień nie będzie upalny, ale za to bardzo przyjemny. W Warszawie termometry pokażą około 23 stopni, chwilami słonecznie, chwilami pochmurnie, z możliwością przelotnego deszczu. W Krakowie ten przywita nas temperaturą około 24 stopni, zachęcając do aktywności na świeżym powietrzu. Natomiast Gdańsk postawi na orzeźwienie, około 20 stopni na plusie, więcej chmur i morski wiatr, który skutecznie przypomni o bliskości Bałtyku. To dobry dzień, żeby mieć pod ręką okulary przeciwsłoneczne, ale niewielki parasol też się przyda.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.

0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
0: Volkswagen.

0: 9 minut po godzinie 9, to jest poniedziałek, a my zaczynamy nowy dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, jeżeli właśnie robicie pierwszą kawę, no to witamy. Jeżeli robicie już drugą, no to witamy jeszcze serdeczniej. A jeśli zastanawiacie się, dlaczego weekend trwał 2 dni, a poniedziałek wygląda, jakby miał trwać co najmniej tydzień, to jesteście we właściwym miejscu. Mamy plan, trochę muzyki zamiast drzemki, kilka dobrych historii zamiast ziewania i sporą dawkę dobrego humoru zamiast narzekania. Bo poniedziałek jest trochę jak budzik, no nie da się go wyłączyć, ale można sprawić, żeby był odrobinę przyjemniejszy.

0: 17 minut po godzinie 9, to jest poranek czwórki, do godziny 10 z uśmiechem was budzimy, a przy okazji też nie ukrywamy tego, że weekend trochę nam tutaj cały czas pobrzmiewa. A dlaczego, o tym przekonacie się już za moment.
1: Poranek czwórki.
0: No bo jeszcze kilka lat temu wystarczył wspólny wieczór w mieście. Dzisiaj coraz częściej mówimy o 3-dniowym wyjeździe, budżecie porównywalnym z wakacjami i planie imprezy rozpisanym co do godziny. I tutaj mowa o wieczorach panieńskich i kawalerskich, które stały się bardziej świętem przyjaźni, ale może też przy okazji projektem organizacyjnym z wysokim budżetem i presją mediów społecznościowych. Kiedyś wieczór panieński oznaczał kolację z przyjaciółkami, no i tam może jednego szampana. Dzisiaj trzeba mieć paszport, aplikację do dzielenia rachunku, walizkę kabinową i limit na karcie większy niż na wakacje. Czy wieczory panieńskie i kawalerskie wymknęły się spod kontroli? Ile dzisiaj kosztuje powiedzenie koleżance: baw się dobrze przed ślubem? I czy da się zorganizować niezapomnianą imprezę bez kredytu i tygodnia urlopu? O tym będziemy mówić już za moment w poranku czwórki.

0: Ale lato. Ale
1: lato. Ale to wiadomo, śluby, jak śluby, to wieczory kawalerskie oraz wieczory panieńskie. Teraz obowiązkowo na wieczorach kawalerskich i panieńskich piżamy. Wszystkie takie same muszą być. Balony, różowe kapelusze, sesja zdjęciowa o wschodzie słońca, harmonogram napięty bardziej niż podczas delegacji służbowej. A jeżeli wracacie samolotem, warto pamiętać, że pilot naprawdę nie ma przycisku. Wyłącz imprezę. A imprezy przeciągają się i trwają nie kilka godzin, tylko kilkanaście, cały weekend. Czasami to się nawet rozciąga na cały tydzień. Dzisiaj wieczorom kawalerskim i panieńskim postanowiła przyjrzeć się Weronika Puszkar.
2: Cześć! Nawet ostatnio koleżanka mi opowiadała, kiedy wspominałaś teraz o tym, że te wieczory panieńskie tak się przeciągają, że dostała zaproszenie na takie spotkanie i składka była po 2000 zł, więc ona zrezygnowała, no bo stwierdziła, że no zaraz to wesele, więc to też jest przecież duży wydatek, a tutaj się okazuje, że jeszcze musi dorzucić aż tyle na wieczór panieński. Ale wieczory panieńskie i wieczory kawalerskie dzisiaj bardzo często przedostają się również do mediów z powodu różnych afer, do których dochodzi na miejscu. Ostatnio mieliśmy przecież tę sytuację z dziewczynami, które leciały do Chorwacji i one zrobiły straszne zamieszanie w samolocie. Tam nawet leciała panna młoda, już przebrana za pannę młodą, miała welon i miała jakąś sukienkę wskazującą na to, że ona jest panną młodą. No i dziewczyny oczywiście tam krzyczały, pokłóciły się ze sobą, przeklinały, nawet jakoś wchodziły w dyskusję z innymi pasażerami. Do tego stopnia, że zostały wyprowadzone z samolotu, a więc nawet nie doleciały do Chorwacji na swój wieczór panieński i musiały niestety z tej imprezy zrezygnować. No i oczywiście też dostały mandat, ale dobrze, że jeszcze mogą dalej latać, bo ja wiem, że czasami można dostać taką karę, że jesteś w ogóle, wiesz, na jakiejś czarnej liście danej linii lotniczej i nie możesz wtedy przez
1: łaskawiej
2: jakiś czas.
1: Potraktowano.
2: Tak, więc jeszcze wydaje mi się, że nie jest tak najgorzej. No, co ciekawe, też żyjemy w takich czasach, że oczywiście zaraz ktoś to nasze zachowanie będzie nagrywał, więc ten filmik od razu znalazł się w internecie. Ale analogicznie do takiej samej sytuacji właściwie doszło na wieczorze kawalerskim. To już kilka dni temu, gdzie również panowie lecieli z Poznania do Albanii. No i oni stwierdzili, że przebiorą się za jakąś ochronę, za policjantów, bo mieli też takie czapki z napisem polis. I jeden z mężczyzn nawet powiedział, że ma ze sobą materiał wybuchowy. No więc został potraktowany no, zgodnie z zasadami, więc jeżeli ktoś twierdzi, że ma coś takiego przy sobie, chociaż to już było po całej odprawie, no to i tak weszła tam Straż Graniczna, no i stwierdziła, że oczywiście ostatecznie takiego materiału wybuchowego nie ma, no ale że tak zachowywać się nie można. Zresztą nawet kapitan stwierdził, że nie chce z nimi lecieć i też musieli opuścić samolot, też dostali mandat, a więc ten wieczór kawalerski znowu skończył się jeszcze zanim się zaczął.
1: O wieczorach kawalerskich i wieczorach panieńskich dzisiaj opowiada nam Weronika Puszkar. Zaczęła od afer.
2: Zaczęłam od afer, a za chwilę porozmawiamy o

0: tym, ile to wszystko dzisiaj kosztuje.
1: No to o tym też będzie mowa. W ogóle to jest taka bardzo dziwna impreza, bo bardzo często jest tak, że druhny zapraszają koleżanki z różnych etapów życia, panny młodej, ze szkoły, ze studiów i pracy i zdarza się, że połowa grupy widzi się w ogóle po raz pierwszy i od razu jest taki, wiesz, przymus zabawy, że ma być fajnie. O wieczorach kawalerskich, panieńskich dzisiaj rozmawiamy na Antenie Czwórki o poranku. Przy okazji was zapytamy, jak wyglądał wasz wieczór panieński albo kawalerski. Może ktoś chce nam opowiedzieć.
0: I ile kosztował?
1: No, to nas dopiero interesuje. 22 kierunkowe do Warszawy, 645-2100.
2: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie, jak babrówkę pykło na raz.

0: Ile to kosztuje? W sumie dużo. Dzisiaj rozmawiamy o wieczorach panieńskich i kawalerskich. Jest nawet takie zjawisko, które nazywa się wedding burnout. Uczestnicy wesel mówią o tak zwanym zmęczeniu kosztami i liczbą imprez towarzyszących właśnie za mąż pójściu, tudzież jak ktoś się żeni. Zaręczyny, panieński, ślub, poprawiny, no to jest spore obciążenie nie tylko dla samej pary, ale też i dla gości.
1: Tym bardziej, że to się dzieje, no właściwie jedna impreza się kończy, druga się za miesiąc zaczyna i cały czas musisz mieć ze sobą ten taki worek z pieniędzmi, żeby cię na to wszystko było stać.
0: Lepiej mnie nie zapraszaj.
1: No, szczególnie jeżeli jesteś blisko z tą panną błoną, no to czujesz taką presję, że wypadałoby pójść. Czy z panem młodym i na ten panieński kawalerski.

0: No i oczywiście na wesele. Ja nawet ostatnio rozmawiałam z moją przyjaciółką, która poszła na wieczór panieński i ten wieczór panieński, no tak zakłada się, powinien tak z nazwy przynajmniej, że to wszystko trwa w jeden wieczór. No ale to już nie dzisiaj. Dzisiaj co najmniej wynajmuje się jakiś domek na kilka dni, wyjeżdża się gdzieś poza miasto, a więc to wszystko trzeba opłacić. No poza tym, że opłacasz nocleg, no to wiadomo, jakieś picie, jakieś jedzenie, no i oczywiście dodatkowe atrakcje, no bo dzisiaj to też mam wrażenie, że wiele osób sobie nie wyobraża tego, żeby po prostu spędzić czas razem, tylko musi być jakaś taka atrakcja ekstra. No i tam te dziewczyny zaczęły sobie zastanawiać się, co może być dla tej panny młodej atrakcyjne, czy jakieś lepienie z gliny, czy może jakiś w ogóle lot z balonem. Każda ma trochę inny pomysł. Też tak jak wcześniej mówiłyśmy, że często są to osoby z różnych środowisk, więc trochę nie wiedzą, jaki jest budżet innych dziewczyn i tak dalej. No ostatecznie różne pomysły padły i nawet jedna dziewczyna, która no, była gościem, miała być gościem tego wieczoru pańskiego, stwierdziła, że ona jest masażystką i że ona może taki masaż zrobić i że ona bierze 500 zł za godzinę. To po prostu byłam w szoku, że coś takiego w ogóle jej przyszło do głowy, że wiesz, jako gość stwierdziła, że jeszcze może na takiej imprezie zarobić. No ale wiadomo, także z tego się robią już ogromne koszty. No i kiedy przychodziło do już podliczenia tego wszystkiego, no to okazało się, że część dziewczyn na to nie stać, więc zaczęły się wykruszać. Więc od razu robi się wtedy taka napięta atmosfera, że no jak to, przez kilka miesięcy stwierdziłeś, że będziesz. No a jak już im bliżej tego wieczoru pańskiego, to okazuje się, że nie masz tych pieniędzy i rezygnujesz, no i wtedy koszty jednak rozkładają się na mniejszą liczbę
1: osób.
0: No ja
1: próbowałam sprawdzić, ile kosztuje wieczór panieński czy kawalerski i już wiadomo, że koszty są wysokie w zależności od miejsca i atrakcji. Uczestniczki bardzo często wydają od 1000 do nawet 4000 złotych i w tej kwocie oczywiście są noslegi, transport, dekoracje, stroje, atrakcje, no i też prezent dla panny młodej, no ale tak, 4000 na jedną osobę, no to naprawdę koszt jest bardzo wysoki.
0: No tak, szczególnie, że jeszcze musisz na przykład dojechać do jakiegoś miejsca. Są w ogóle też takie agencje, które organizują ci całą tę imprezę i to też już jest bardzo wysoki koszt. Oczywiście wszystko zależy od tego, co sobie wybierzesz, no bo mamy różne atrakcje i ja na przykład znalazłam, że można zamówić sobie takiego party busa szkolnego, czyli trochę się czujesz jakbyś no, w takich chyba amerykańskich filmach, bo u nas nigdy nikt takiego busa chyba nie widział. No i w takim busie już spędzasz no, godzinę, dwie, no bo to też się nie wynajmuje na całą noc, tylko powiedzmy na godzinę. No i koszt takiego busa, gdzie tam masz jakieś telewizory, jakąś muzykę, jakąś rurę jeszcze do tańca, to jest 2000 zł od osoby. No wiadomo, im więcej, tym trochę lepiej. Możesz sobie jeszcze do tego wszystkiego dokupić tancerza za 900 zł. To też taka atrakcja ekstra. No i oczywiście fotografa i jakieś tam już jedzenie i picie, które oni ci zorganizują, jeszcze jakieś gry. Więc w zależności od tego, czy dołożysz sobie jeszcze jakieś atrakcje dodatkowe, ten koszt rośnie. Ale można też sobie zamówić taki wieczór, podczas którego lepicie z gliny. To są takie warsztaty ceramiczne. No i to już jest trochę taka tańsza impreza, bo to kosztuje jakieś 260 zł od osoby. No i później oczywiście dostajesz ten garnek, który ulepisz.
1: Który zostaje z tobą na całe życie, wiadomo, do gotowania po prostu obiadów.
0: Tak, więc to jest, nie każda dziewczyna też lubi taką imprezę, wiesz, szaloną, no to wtedy warsztaty ceramiczne. No to wtedy już dla tych spokojniejszych.
1: Ja bym nie chciała dostać garnka.
0: No nie wiem, no. Ale tak wieczory panieńskie też często wydają
1: mi się...
0: To jest
1: taka zapowiedź przyszłości, tak będzie wyglądało teraz twoje życie.
0: No tak.
1: Z garnkiem w tle.
0: Dlatego się zastanów dwa razy, zanim zdecydujesz się na wieczór panieński. Dokładnie powiedz, co... No ty już nie, no ale...
1: A nigdy nie wiadomo.
0: Nigdy nie.
1: Powiedzmy sobie to szczerze. Czy wieczory panieńskie i kawalerskie wymknęły się spod kontroli? Ile dzisiaj kosztuje powiedzenie koleżance? Baw się dobrze przed ślubem.
0: Dużo kosztuje. Dużo kosztuje, jak widzimy. No oczywiście to też wszystko zależy od miasta. Bo im większe miasto, no to te koszty trochę
1: dziękujemy rosną. Już bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: Weronika Puszkar, wielkie dzięki.

0: 17 minut pozostało do godziny 10, to jest poranek czwórki. Tutaj nastrajamy Was na dobry dzień, a przy okazji pakujemy walizkę.
1: Konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Bo tak to już jest. Wakacje to jest czas pakowania walizek. My te walizki pakujemy bardzo konsekwentnie przez cały dzień. W poranku czwórki włożyliśmy tam pierwszy przedmiot. W kolejnych audycjach pojawią się następne przedmioty, no a waszym zadaniem będzie uważnie słuchać i zapamiętać całą zawartość. Wieczorem wielkie rozpakowywanie naszej walizki. Otwieramy walizkę, sprawdzamy, kto zapamiętał wszystkie cztery przedmioty. Jeżeli uda wam się szybko do nas dodzwonić, no to istnieje duża szansa, że ta walizeczka powędruje w wasze ręce i to wam będzie towarzyszyła w podróży. A dzisiaj o poranku do walizki włożyliśmy winyl, bo dzisiaj pakujemy walizkę fana muzyki. Jakie tam przedmioty pojawią się jeszcze, no to po prostu zostańcie razem z nami na fali, słuchajcie czwórki, no i też bawcie się dobrze oraz zgarniajcie nasze walizki.
1: To jest nasz letni konkurs.
2: Letni konkurs.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.

0: 12 minut pozostało do godziny 10, poranek czwórki powoli dobiega końca, ale dobrej energii nie zabraknie. Nowolulu Zupczyńska pojawiła się w studiu, uśmiechnięta, zadowolona, chociaż twierdzi, że po weekendzie ma zakwasy, co jakoś specjalnie mnie nie dziwi, bo ja jednak uważam, że DJ, bycie DJ-ką, to jest po prostu fizycznie wykańczająca robota.
1: Tak, zwłaszcza kiedy trzeba dojść na miejsce swojego grania i zajmuje to godzinę, bo całe miasto jest sparaliżowane, tak było w ten weekend na Łódź Summer Festival.
0: No ale poza tym też no, DJ-ka stojąc za dekami cały czas się porusza. Ja ucząc się DJingu od Nakeda ciągle słyszałam, no, ale co ty tak stoisz przy tych dekach? No baw się! Tańcz! Tak. Ty musisz tańczyć, bo cały naród chce z tobą tańczyć.
1: Tak, nabijasz kroki sobie, wiesz, na aplikację. To jest taki bonus.
0: Sprawdzałaś to kiedyś, ile nabiłaś?
1: Tak. W ciągu nocy ja nabijam tak, wiesz, 15-18 tysięcy.
0: No. Ile kalorii tracisz? Dużo, nie?
1: Oj, nie wiem. Właśnie może powinnam więcej jeść.
0: A ty właśnie jesz w trakcie? Ja widziałam, jak Charlotte DeWitt na przykład ma podawaną pizzę.
1: A, no to jest najlepszy sposób. Pizza podczas DJ seta to jest po prostu must, naprawdę. Polecam wszystkim.
0: Chociaż smutna wiadomość do nas dotarła a propos Charlotte DeWitt, bo rozstała się ze swoim partnerem, a była to jednak ulubiona para świata muzyki elektronicznej, tak, no więc jednak trochę przykro, ale w sumie ładnie się chyba rozstali i bardzo ładny ten wpis, więc no cóż, no czasem miłość się kończy.
1: No właśnie, a czasem się zaczyna może latem, więc mam nadzieję, że tutaj nasi słuchacze są w klimatach wakacyjnych, zakochanych, bo ja mam dla nich dużo muzyki pozytywnej właśnie, która może się zakochanym bardzo przydać.
0: To po godzinie 10 Lulu Zupczyńska. No w każdym razie, nawet jeżeli nie miłość do drugiego człowieka, to miłość do muzyki tutaj się na pewno
1: dokładnie i o to
0: rozpocznie.
1: Chodzi.
0: Czwórka to słychać, Lulu Zupczyńska za moment na antenie czwórki, a ja dziękuję bardzo za miły poranek. Życzę wam udanego dnia. Kasia Dydo, do usłyszenia.
2: Poranek czwórki.

Beztroskie marzenia, świat się ciągle zmienia, kręci się ziemia. Spocone moje ciało, wiatru ma za mało. Wszystko to sprawiło, że w duszy mi zagrało. Ciepło, ciepło, ale nie za gorąco. Nigdy więcej zimno na stojąco, mówię to, bo rapuję, protestuję i manifestuję.

0: wakacje. Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
2: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
2: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
3: Czyli dla ciebie.
2: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Minęła 10. Pogoda. Kolejny kapryśny poranek kapryśnego lata. Tak jak od jego początku, będzie dziś trochę słońca, trochę deszczu. Na zachodzie zaczynają pojawiać się już powoli pierwsze przejaśnienia. W centrum i na wschodzie kraju nadal utrzymuje się dosyć spore zachmurzenie. Miejscami już teraz występują przelotne opady deszczu, a w ciągu kolejnych godzin mogą dołączyć do nich lokalne burze. Cały dzień poza wieczorem zapowiada się dosyć deszczowo. Termometry pokazują teraz od 18 do około 23 stopni Celsjusza. Na południu temperatura wynosić będzie 19-22 stopnie Celsjusza. Wiatr z północnego zachodu wyraźnie jest odczuwalny, zwłaszcza na otwartych przestrzeniach i nad morzem, ale nie martwcie się, pod koniec tygodnia wróci do nas piękne lato.
1: Autopromocja.
2: Już po robocie? To świetnie. Czas na powrót do domu z czwórką. Po robocie to 3-godzinna audycja, w której mikrofon jest wasz. Macie w zanadrzu ciekawą historię? Chcecie podzielić się komentarzem? A może opowiecie nam o swoich planach? Poprowadźmy tę audycję wspólnie, gdziekolwiek jesteście. W samochodzie, na spacerze, w domu czy na urlopie. To co, dogadani? Słyszymy się od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. I najważniejsze, po robocie nie gadamy o robocie. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w ten piękny, deszczowy troszeczkę poniedziałek. Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, z wami do godziny 13:00 i oczywiście będzie energetycznie i będzie pozytywnie i będziemy się rozpędzać na cały weekend i na cały tydzień, cokolwiek kto chce. Moi drodzy, dzisiaj w planie bardzo dużo oczywiście, jak zawsze, Saltwave Festival, na który pojedziemy z czwórką już w ten weekend. Będziemy też mówić o The Rave the Planet, będziemy mówić o Cloud Festival, odezwie się też Faustyna Maciejczuk, moc wrażeń, moc atrakcji, no i będzie można wygrać oczywiście walizeczkę, jak to codziennie w czwórce. Seb Junior rozpoczął nam selekcję muzyczną dzisiaj, a następnie zagra Joy Negro, czyli rozpędzamy się na razie w klimacie disco, a będzie jeszcze bardziej elektronicznie, potem nawet trochę może popowo, zobaczymy, co czas przyniesie.

To był Diomut w czwórce z kawałkiem The More I Need. A teraz cóż, trochę nowości od czwóreczki dla was. To będzie Georgia Smith i Nia Archives, kawałek Get Me Down na playliście czwórki. Nia to jedna z osób odpowiedzialnych za renesans dżunglu. Brytyjska producentka, DJ-ka i wokalistka połączyła w swojej muzyce klasyczne breakbeaty z lat 90. z soulem, R&B, no i oczywiście pięknym własnym wokalem. Jej występy na Glastonbury, Coachella czy Primavera Sound potwierdziły tylko, że jest jedną z najgorętszych postaci brytyjskiej elektroniki. Sama Georgia Smith, już grałam wam nieraz tę artystkę, to artystka, która kojarzona jest z soulem i R&B, również Get Me Down, to trochę bardziej klubowy klimat, piosenka o uwolnieniu się od toksycznej relacji i odzyskaniu kontroli nad własnym

0: życiem, a całość oparta jest oczywiście na tanecznym, house'owym pulsie, no bo trzeba takie emocje czasami wytańczyć. Nia Archives, Georgia Smith, Get Me Down na playliście czwórki teraz dla Was.
1: Nowość w czwórce. To słychać.

26 minut po godzinie 10. Lulu Zupczyńska, czyli Cougar z wami jeszcze do godziny 13. Luke Werner zagrał nam z połamanym kawałkiem Don't. To jest premiera sprzed 2 tygodni tego holenderskiego producenta i DJ-a. My dzisiaj mocno w klimacie nowości i mam dla was jeszcze trochę świeżynek z gatunku elektronicznego oczywiście. Nie muszę, myślę, przedstawiać słuchaczom Olivera Heldensa. To jest niezwykle utalentowany, znany na całym świecie DJ i producent. Jeden z twórców Future House'u tak naprawdę. Wypłynął w latach 2000 hitem Gecko w 2014 roku. To był jeden z kawałków, który zdefiniował brzmienie tego gatunku. Rozwija też równolegle projekt Hilo, który jest trochę mroczniejszy, wydaje techno, takie cięższe klimaty elektroniczne. Prowadzi też swój label Hell Deep Records, który oczywiście promuje młodych producentów. No i cóż, pokazuje teraz swoją jaśniejszą twarz twórczości w reworku utworu Freeze. I.O.U. to jest 1983 rok. Jeden z moich ulubionych kawałków alternatywnych z lat 80. No właśnie, mimo że alternatywnych, to jednak dosyć popularny numer. Można powiedzieć, że przeniósł tą muzykę elektroniczną undergroundową z klubów do popowego mainstreamu. No i za produkcją tego utworu stała prawdziwa legenda Arthur Baker, który odpowiedzialny był chociażby za Planet Rock producenta Afrika Bambaataa. Ten kawałek dotarł na 2. miejsce brytyjskiej listy przebojów i 1. miejsce amerykańskiej listy Dance Club Songs. No ciekawa jestem, jak będzie z kawałkiem Olivera Heldensa. Myślę, że jest duża szansa, że będzie zdobywać szturmem listy przebojów. To charakterystyczne I.O.U. z utworu od razu na pewno rozpoznacie. A to właśnie ciekawe, bo teraz

Rozmawialiśmy za kulisami, że współcześnie ludzie rozpoznają tylko fragmenty piosenek zamiast całości. Ciekawa jestem, czy rozpoznacie ten właśnie fragment. Oliver Heldens, Kreider, The Young Punks, A, E, U, O, U. A potem Greg Alanis i Summer Girl.

0: czwórka gra Saltwave Festival.
1: Greg Alanis, Summer Girl w czwórce. No właśnie, no bo mamy lato. A jak lato, to oczywiście moc wydarzeń, moc atrakcji i moc festiwali. I my jesteśmy dla was zawsze na tych najbardziej godnych polecenia. Oczywiście na przykład na Defender Saltwave Festival, który odbędzie się już w ten weekend 31 lipca i 1 sierpnia na lotnisku w Jastarni, w wyjątkowej scenerii Półwyspu Helskiego, dosłownie między Zatoką Puckią a Bałtykiem. Rozmawialiśmy z Anią Osińską z Good Taste Production, która opowiedziała nam trochę o promocji tego wydarzenia i o samej atmosferze. Zadaliśmy jej kilka pytań. Właśnie, Ania, scena ustawiona w wodzie to znak rozpoznawczy Saltwave Festival. Jak z roku na rok rozwijacie ten koncept, aby zaskakiwać publiczność, nie tracąc wyjątkowego klimatu wydarzenia?
2: Scena ustawiona na wodzie to rzeczywiście jest znak rozpoznawczy Defender Saltwave, ale mam wrażenie, że dzieje się tak z dwóch, może trzech powodów. Pierwszy jest zupełnie przez nas niekontrolowany, ale oczywiście jesteśmy go świadomi, czyli fakt, że ta scena jest nad wodą, ale jest też nad zatoką i tam pojawiają się te najpiękniejsze zachody słońca, które tak bardzo przyciągają festiwalowiczów właśnie na tę scenę. Druga to jest line-up, który co roku zaskakuje tym, kto tam gra, jak długo gra, jakie to są połączenia. No i trzeci element to jest Ledon, który jest nazwą festiwalu, właśnie umieszczoną w wodzie i to jest ten element, który po festiwalu i w trakcie festiwalu widzimy najczęściej na zdjęciach, na relacjach festiwalowiczów.
1: No właśnie, scena na wodzie to taki charakterystyczny punkt tego festiwalu, który zaskakuje kameralną atmosferą, wakacyjnym klimatem, plażą i oczywiście morzem, które dookoła się rozpościera. Jeszcze line-up w tym roku jest niezwykle obiecujący. Crystal Fighters, Grand Soul, Salvatore Ganacci z Soku, no i polskie gwiazdy. Jan Rapowanie, Vito Bambino, Kukon, Zalia, Liwka, jest z czego wybierać, również polscy DJ-e, śmietanka polskiej elektroniki na scenach elektronicznych się znajdzie na tym festiwalu. No i do tego wyścig autostopem, moi drodzy. Nie wiem, czy można się jeszcze zapisywać, ale sprawdźcie koniecznie na stronie. Od lat to jest wyścig, który towarzyszy wydarzeniu, jakim jest Saltwave Festival, Defender Saltwave Festival. Można zapisać się i wygrać. 6 par autostopowiczów startuje z Poznania, aby dostać się do Jastarni na ten Defender Saltwave Festival. Wspaniała zabawa. Mam nadzieję, że zdążą na Crystal Fighters, które teraz dla was w czwórce. Numer z Claptonem, Turn Up the Love z Maja.

0: Defender Salt Wave Festival już w ten weekend w Jastarni, a tam Crystal Fighters, które zagrało nam właśnie w czwórce utwór Manifest z roku 2023. No i cóż, Jastarnia daleko, daleko od Warszawy, skąd nadajemy. Dobrze się na taką podróż dobrze spakować.
1: Konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Wy już doskonale znacie zasady tego konkursu, pewnie nie muszę wam ich tłumaczyć, ale na wszelki wypadek powiem jeszcze raz, że żeby wygrać walizkę w czwórce, a codziennie można ją wygrać, wystarczy słuchać nas przez cały dzień i zapisywać sobie przedmioty, które wkładamy do walizki czarnej, żółtej, oczywiście w czwórkowych kolorach. Można taką walizkę wygrać codziennie, zapisując przedmioty i dzwoniąc do nas po godzinie 18, podając, jakie przedmioty włożyliśmy do tej walizki. Dzisiaj, moi drodzy, mamy specjalną bardzo walizeczkę, przynajmniej dla mnie, to jest walizka fana muzyki. Oczywiście wiadomo, że jedynie fani muzyki, dobrej muzyki słuchają nas tutaj w czwórce. Ja do walizki dzisiaj wkładam bardzo szczególny również dla mnie przedmiot, to będzie, uwaga, uwaga, gramofon. Gramofon, zapomniany troszeczkę przedmiot, chociaż wraca do łask. Winyle coraz częściej pojawiają się na półkach mieszkań, moich również, coraz więcej tych winyli gromadzę, ale jeszcze gramofonu nie mam, więc mam nadzieję, że będę mogła z tej walizki gramofon wyjąć i wam ją wręczyć osobiście wieczorem. Moi drodzy, po 18 dzwonicie, podajecie wszystkie cztery przedmioty i walizka Ochnik może być wasza. A skoro podróże, no to wybierzmy się jeszcze na koniec tej godziny do Wielkiej Brytanii, do samej stolicy mianowicie. Zabierze nas tam Crystal Fighters znowu, które, przypomnę, już w ten weekend pojawi się na festiwalu Defender Salt Wave w Jastarni. I love London, no bo jakże tu nie kochać tego miasta. Słyszymy się w kolejnej godzinie. Cześć!

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą.

0: jest też sporo innych promocji.
1: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: nie, my tak nie gramy.
1: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
0: Czwórka, to słychać.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: Nad Polską chwilowo chłodniejszy front atmosferyczny. Od rana nad większością kraju sporo chmur, a w wielu regionach pojawi się także przelotny deszcz. Największa szansa na opady i lokalne burze we wschodniej oraz centralnej Polsce. Na zachodzie powinno pojawić się trochę więcej przejaśnień. Temperatura dzisiaj wyraźnie niższa niż w ostatnich dniach. W Gdańsku około 20 stopni, w Warszawie 21, w Łodzi 20, w Poznaniu 22, również we Wrocławiu. W Krakowie około 21 stopni, a w Lublinie 19. Wiatr dzisiaj dosyć intensywny z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. W czasie burz mogą porywy wiatru dochodzić nawet do około 50-65 km na godzinę. Dlatego trzymajcie mocno swoje nakrycia głowy podczas popołudniowych spacerów.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299 zł.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: 8 minut po godzinie 11. 11, prawie jakby 8. Trudno do siebie dojść po tym intensywnym weekendzie. Ja tak przynajmniej mam po moich przeżyciach w Łodzi na Wood Summer Festival. Całe ciało boli, moi drodzy. Kawy nie ma, bo ekspres się zepsuł. Trudno. Ale oczywiście muzyka nam pomaga w tym trudnym czasie poniedziałkowym. Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, z wami do godziny 13. No i będziemy się rozpędzać, będziemy się rozbudzać. Co innego nam pozostało? Moi drodzy, Disco House oczywiście zagra Archie Versace i Super Mini Fired Up w remiksie Full Intention, a potem Zemiu i Martin Eigenberg, Don't You Let the Feeling Go.

0: czy są wśród słuchaczy pani K-popu. Jeśli tak, to mamy dla was naprawdę niezłą polecajkę na przyszły gorący miesiąc.
1: Imprezowy latarnik.
0: Sound in Colors oraz K-Pop Exposé odbędzie się 15 i 16 sierpnia 2026 roku w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. To pierwsza tak duża plenerowa impreza K-popowa w Polsce i jedna z największych tego typu w Europie. Organizatorzy postawili na line-up łączący największe gwiazdy z nową falą K-popu. Na scenie pojawią się Atis, Icon, Stacy, Madain, Atheart i The Wind. No i każdy z tych zespołów wystąpi podczas obu dni festiwalu. Co wyróżnia to wydarzenie? Interaktywna oprawa. Każdy uczestnik otrzyma zsynchronizowaną z koncertem opaskę LED, która będzie reagować na muzykę, światła i efekty specjalne, zamieniając publiczność w element widowiska. Cóż, organizatorzy podkreślają, że ten festiwal ma być czymś więcej niż serią koncertów. To będzie wydarzenie inspirowane największymi azjatyckimi produkcjami, łączące muzykę, technologię i kulturę fanowską. Oczywiście, a celem tego wydarzenia jest przyciągnięcie nie tylko polskich fanów, ale także publiczności z całej Europy. Moi drodzy, fani K-popu, niech tłumnie pojawią się 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Sound in Color K-pop Exposé. Wtedy właśnie tam się odbywa. Warto sprawdzić to wydarzenie i zapisać sobie je w kalendarzu. No to co? Coś prosto z Azji dla was muzycznie, choć tym razem będzie to Japonia, Flyday Chinatown w remiksie Night Tempo, a potem Milton Shadow i Music is My Life.

Milton Shadow, Music is my life w czwórce. Jeśli ten kawałek was nie obudził, no to już naprawdę nic wam dzisiaj nie pomoże. Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, z wami do godziny 13, a wy słuchacie audycji Czwórka, to słychać. Dużo nowości dzisiaj dla was i bardzo dobrze, trzeba być na bieżąco. Mam dla was kilka jeszcze takich pięknych świeżynek. Barry Can't Swim, jedną z nich stworzył bardzo niedawno, bo ten singiel ukazał się 24 lipca, dosłownie tydzień temu. Barry Can't Swim to artysta, który pochodzi z Edynburga i jest jedną z największych gwiazd

0: nowej brytyjskiej elektroniki aktualnie. Właściwie zaledwie w kilka lat przeszedł drogę od grania w małych klubach do występów na największych festiwalach świata, takich jak Glastonbury, Coachella, Primavera Sound czy też Shiget. House, jazz, soul, afrobeat, muzyka elektroniczna grana na żywo, to wszystko w jego muzyce się zawiera. No i stawia na żywe instrumenty. To jest bardzo istotne dzisiaj w tej dobie DAW-ów i elektronicznych sampli. Stawia na fortepian, na organiczne brzmienie. Jego muzyka jest dzięki temu bardzo emocjonalna, ale jednocześnie również klubowa, no bo ta tłusta stopa, wiadomo, dzisiaj jest jednak potrzebna. Jego debiutancki album When Will We Land z 2023 roku okazał się ogromnym sukcesem i zdobył nominację do Mercury Prize, a sam Barry stał się jednym z najczęściej wymienianych nazwisk nowej fali brytyjskiej elektroniki. No i tak jak mówi jego pseudonim, Barry nie potrafi pływać, mimo że pochodzi z kraju pełnego jezior i wybrzeży. Dance, Dance, Dance, świeżynka z jego katalogu, tym razem w stronę French Touch, trochę nawiązuje do brzmień Daft Punkowych, Cassiusowych, ale nadal jest tam dużo emocji, jest tam dużo tej połamanej, żywej perkusji. Mnie się to bardzo podoba. Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance w czwórce, a potem Bel Air, Just Up.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: we're here for, having a good time.
1: Bel Air, Jazzed Up w czwórce. My mamy 33 już minuty po godzinie 11. No i cóż, wiecie, że my zawsze tutaj podróżujemy. Można też wygrać walizkę, o czym już niedługo znowu opowiem. No ale właśnie, podróże małe i duże. Dzisiaj także tak będzie.
2: Igłą po mapie. Po mapie.
1: Dzisiaj Afryka i Włochy dla was. Projekt Afrykanizm stworzony przez Boba Sinclaira i DJ-a Gregorego. Jego celem było połączenie house'u z afrykańską perkusją, wokalami i muzyką plemienną, czyli niezwykle oryginalnie. To był projekt początku lat 2000 i ta seria miała doskonale ogromny wpływ na rozwój tribal house'u oraz afro house'u, który dzisiaj jest bardzo popularny. Jak wiemy, w muzyce klubowej utwór Jemania nawiązuje do bogini morza czczonej w religiach afro-brazylijskich. W Brazylii każdego roku tysiące ludzi składa jej kwiaty i ofiary wrzucane do oceanu, prosząc o szczęście i bezpieczne podróże. Takich podróży oczywiście wam również życzę, a najbezpieczniejsze podróże to oczywiście te muzyczne. Afrykanizm, Jemania, a potem po włosku troszeczkę, Pleasure Voyage, Allo from Lon i utwór Stupendo.

0: Włochy i Afryka. Ciekawa jestem, gdzie wy się wybieracie w te wakacje. Gdziekolwiek to będzie, my możemy wam się pomóc spakować na tę podróż.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Oczywiście codziennie możecie wygrać walizkę w czwórce, żeby się na taką daleką podróż spakować. Ta walizka jest dosyć duża, dosyć pakowna, także to musi być jakieś dalekie miejsce, żebyście mogli dużo zmieścić ubrań i innych rzeczy do niej. Jak ją wygrać? No bardzo to jest proste. Musicie po prostu zapamiętać, co codziennie wkładamy do walizki, a codziennie wkładamy do niej oczywiście zupełnie inne przedmioty. Dzisiaj mamy bardzo wyjątkowe walizkę dla fana muzyki, czyli to coś dla was z całą pewnością. Ja do tej walizeczki dzisiaj włożyłam gramofon, przedmiot pożądany przez wiele osób i na pewno również przez was, bo przecież fani muzyki nas tutaj słuchają w czwórce. Moi drodzy, Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, z wami do godziny 13. Jeszcze 16 minut do 12, więc trochę czasu i trochę dobrej muzyki spędzicie jeszcze dzisiaj z nami. Pamiętajcie, codziennie do wygrania walizka, ja włożyłam do niej gramofon. Dzwonicie po 18, mówicie, jakie przedmioty włożyliśmy do środka i walizka Ochnik może być wasza. A skoro podróżę, to jeszcze was zostawię z Portugalią. Coloque se Canudo, to jest utwór Superman Lovers, oparty na samplu z piosenki Liquid Cavern, to jest 1983 rok. Na tym samym samplu opierała się piosenka Melody Techno Disco Tool, kultowa piosenka house'owa. No i cóż, podróżujemy, słuchamy i słyszymy się po godzinie 12.

0: Autopromocja.
1: Już po robocie? To świetnie. Czas na powrót do domu z czwórką. Po robocie to 3-godzinna audycja, w której mikrofon jest wasz. Macie w zanadrzu ciekawą historię? Chcecie podzielić się komentarzem? A może opowiecie nam o swoich planach? Poprowadźmy tę audycję wspólnie, gdziekolwiek jesteście. W samochodzie, na spacerze, w domu czy na urlopie. To co, dogadani? Słyszymy się od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. I najważniejsze, po robocie nie gadamy o robocie. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest. 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni, 39,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Na zegarach prawie 12.
1: Pogoda. Pogoda.
0: Wychodząc dziś z domu, nie zapomnijcie parasola. Nad Polską sporo chmur, w wielu miejscach pojawią się także przelotne opady deszczu. Najwięcej słońca na zachodzie kraju, natomiast na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podlasiu pogoda będzie bardziej kapryśna. Tam możliwe są również burze. Na termometrach od 19 stopni na wschodzie do około 22 stopni w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Nad morzem około 20 stopni. Wiatr sprawi, że temperatura odczuwalna będzie zdecydowanie niższa i warto mieć przy sobie przynajmniej lekką kurtkę. Nocą trochę spokojniej, mniej wiecznie.

0: choć temperatura może spaść nawet do 12 stopni Celsjusza. Ale nie ma się co martwić, już od czwartku czeka nas upragniony powrót upalnego polskiego lata.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
3: w co ja to wszystko zmieszczę?
2: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniu również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
4: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
5: Czyli dla ciebie.
4: Czyli dla ciebie.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Parcels i Hideout w remiksie Disco Despair. To zagrało nam teraz w czwórce na początek tej pięknej godziny. Już prawie 8 minut po 12. Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. Od godziny 10 do godziny 13. Najlepsza muzyka, najlepsza elektronika i nie tylko. Jak zawsze dużo się u nas dzieje. Dużo polecajek, dużo konkursów. Również dziś jeszcze porozmawiamy o Cloud Festival, trochę wspomnień. Przypomnimy sobie też wywiad z Justyną Maciejczuk. Zagramy odrobinę klasyków, no bo czemu nie? Zostańcie koniecznie z nami do godziny 13, a w zasadzie to cały dzień, bo czemu nie? Najlepsza muzyka oczywiście w czwórce. Teraz Beardy, Best There Ever Was i Jay Caruso, Under a Groove.

0: Czwórka jest dla Was zawsze na najciekawszych wydarzeniach, najciekawszych koncertach i najciekawszych festiwalach. I właśnie ostatnio na Cloud Festival wpadła Zuza Zielińska, zapytała uczestników o to, kto najbardziej podobał im się na tym właśnie festiwalu.
1: Jaki był najlepszy koncert, na jakim byłeś ever?
2: Ever? Wydaje mi się, że Żaba. Naprawdę, Żaba robi bardzo dobry performance. Jeden z najlepszych, jeżeli chodzi i ogólnie o ludzi, i o energię. Ewentualnie z Clouda na przykład, to powiedziałbym, że Ken Carson dotychczas, bo Ken robi naprawdę, no po prostu zajebiste pogo, jest ciekawie, jest naprawdę, no dużo emocji i tak naprawdę wrażeń, które są, nie? Nie ma takiej przymułki, ludzie też się dobrze bawią, także no, ta dwójka.
1: Najlepszy koncert, jaki kiedykolwiek widziałeś?
3: Słonia w Złotowie.
1: A czemu?
3: No to mój ulubiony artysta, od dzieciaka słucham. No, nie mogę inaczej powiedzieć po prostu, nie?
1: Billie Eilish.
4: Dlaczego?
1: Bo słucham jej od 2017 roku, jest to moja ulubiona wykonawczyni all the time i po prostu kocham Billie Eilish nad życie, dlatego mój ulubiony koncert.
5: Wydaje mi się, że najbardziej to chyba Tyler w Krakowie w tamtym roku.
6: Ja tak samo Tyler.
0: No właśnie po to chodzimy na koncerty, po to jeździmy na festiwale, żeby takie wspomnienia potem zachowywać w sercu na długie lata, żeby te wrażenia z nami pozostały. Cóż, Cloud Festival, niezapomniane również letnie wspomnienie dla fanów rapu i nie tylko. A my jeszcze trochę wspominek dzisiaj dla Was mamy. Z Faustyną Maciejczuk rozmawiał we wtorek w audycji De Gustibus Bartek Czarkowski.
7: No to jak jest z Radiohead, kiedy usłyszałaś po raz pierwszy ten album i kiedy zakładam, że tobą wstrząsną, bo to są chyba takie emocje, kiedy się po raz pierwszy słucha tej płyty.
8: Totalnie co innego mam w głowie. Bardzo rzadko podchodzę do albumów jako do całości. Może to jest jakieś takie, nie wiem, w jakiś sposób egoistyczny, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale zwykle trafiam na jeden utwór, którego potrafię słuchać cały czas i wiem tylko, że Tom York napisał tę piosenkę po trasie koncertowej, która go strasznie wymęczyła. Mhm. I mam wrażenie, że to jest właśnie ta emocja, którą tutaj czuję. Jakaś taka ulga, ale też zmieszanie i tak jak wcześniej właśnie puszczałeś pęd.

0: kojarzyć ostatnio to Pent. I dlatego ten Thom Yorke tutaj swoim anielskim głosem. No.
1: Czyli on to uspokaja, ale to oznacza, że jest prawdopodobieństwo, że nie słyszałaś nawet płyty Kidei w całości?
0: Tak. Ja jestem nawet pewna, że nie przesłuchałam tego w całości.
1: Fantastyczna informacja. No to jest jednak pewnie różnica pokoleniowa, nie chcąc robić z siebie boomera, dobrze, użyjmy słowa boomera, to myślę, że jest to po prostu różnica pokoleniowa, która wynika z naturalnych już konsekwencji tego, jak moje pokolenie przyjmowało muzykę i jak twoje przyjmuje i jak konsumuje muzykę i rzeczywiście konsumuje po prostu fragmentarycznie.
2: No właśnie, fragmentarycznie. Mało osób już słucha pełnych albumów, zwłaszcza osób pokolenia młodszego, pokolenia Z, nie mówiąc już o pokoleniu Alfa. Wszyscy właściwie dzisiaj chyba myślimy singlami, może nawet fragmentami tiktokowymi, ale na pewno singlami. Taki singiel wydała sama Faustyna Maciejczuk. Nie był on częścią żadnego albumu, choć był częścią projektu Zorza w zeszłym roku. To był utwór Baw się dobrze z Cats and Dogs. Wykonywała go z kilkoma innymi artystami, między innymi z Mary z Polski i z Łozem wykonywali Cats and Dogs te numery na Zorzy. Ja w zeszłym roku im towarzyszyłam, było mi bardzo ciekawie. Mam nadzieję, że to wspomnienie właśnie teraz do mnie wróci. Cats and Dogs, Faustyna Maciejczuk, Baw się dobrze, a potem Super Taste i Supernova.

0: Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, z wami w czwórce jeszcze do godziny 13. A tutaj cóż, koncerty, festiwale, wydarzenia muzyczne, świeżynki, premiery również, ale oczywiście także klasyki.
1: Klasycznie o tej porze.
0: Utwór Empire of the Sun, Walking on the Dream, ukazał się w 2008 roku i do dziś pozostaje największym przebojem austriackiego duetu Empire of the Sun. Można powiedzieć chyba, że jest to już klasyk. No, prawie 20 lat, dzisiaj klasyki w zasadzie nawet po 10 latach już można tak właśnie nazwać piosenki, które cieszą się dużą popularnością. To wszystko się bardzo szybko zmienia, bardzo szybko przemienia. Sam Walking on the Dream nie był właściwie wielkim hitem od razu i swoją popularność zdobywał stopniowo przez kolejne lata. Przeżył odrodzenie dzięki reklamom, dzięki mediom społecznościowym, dzięki TikTokowi również oczywiście, jak to zwykle bywa. Ja na imprezach grałam często wersję Blondish, która ukazała się w zeszłym roku. Ona była taka bardziej deepowa, bardziej elektroniczna, a dzisiaj mam dla was wersję projektu The Software, bardziej house'owo, nawet powiedziałabym bardziej groove'owo. Oczywiście mamy tam zachowaną, charakterystyczną melodię Walking on a Dream, ale jeszcze do tego ten groove, ten feeling, ten bass. Cóż, no, poczujcie to sami. The Software, Walking on the Dream, a potem jeszcze fantastyczny klasyczek z 2006 roku, czyli Dirty Old Un, Turn Me On w remiksie Freemasons.

0: Czwórka. To słychać.
1: Let's get right into it.

0: Słuchacie Czwórki, a w niej oczywiście między innymi klasyka. Taką klasykę możecie sobie również u nas zamówić.
1: Gramy co chcecie.
2: Gramy co chcecie.
0: Dokładnie tak, w piątki o godzinie 18 mamy dla was specjalną audycję. Gramy co chcecie. No właśnie, wystarczy, że wyślecie nam maila albo zadzwonicie do nas na 645-2100. Możecie też napisać na mediach społecznościowych, a my zagramy numer, który chcecie usłyszeć na antenie. Odzwonimy do was, również zapytamy, dlaczego taki akurat numer wybraliście. Mogą się nawiązać bardzo ciekawe rozmowy tutaj. Zamawiajcie klasyki, premiery, to co wam w duszy gra, możecie u nas usłyszeć w piątki po godzinie 18. A skoro klasyka, no to oczywiście Fatboy Slim, jakżeby inaczej. Mam dla was takie pomieszanie, połączenie, taki miks, no bo Fatboy Slim kojarzy nam się raczej z klasycznym graniem, ale nadal produkuje, wydaje nowe kawałki. Jeden z nich wydał ostatnio również z legendą Felixem the House Catem. Utwór nazywa się Funk Drunk. Jest to funkowy numer klasycznie house'owy, ale ma też energię obu tych producentów. Ukłania się w kierunku klubowego brzmienia przełomu lat 90. i 2000, czyli to, co wszyscy kochamy najbardziej. Funk Drunk, Felix the House Cat, Fatboy Slim. To dla was teraz w czwórce, a potem jeszcze Davide Def i What You Need.

0: To jest Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
1: Pamiętajcie, że codziennie w Czwórce możecie wygrać walizkę firmy Ochnik i jest to niesamowicie proste. Musicie po prostu zapamiętać wszystkie 4 przedmioty, które wkładamy do walizki każdego dnia i po 18 zadzwonić do nas, podać jakie są to przedmioty. Walizka Ochnik może być wasza. Ja dzisiaj do tejże walizki włożyłam gramofon. Wspaniały przedmiot dla fanów muzyki i nie tylko. Każdemu może się przydać, żeby troszeczkę sobie w domu rozruszać atmosferę, posłuchać czegoś dobrego. A jak nie, no to zawsze można włączyć Czwórkę, bo tam oczywiście dobra muzyka gra cały czas. No i gra również jeszcze teraz, przynajmniej do godziny 13, a tak naprawdę cały dzień. Neil Francis, Show Me Right, teraz w Czwórce dla was.

0: Słuchacie Czwórki, a w naszym studiu jest już Kamil Jasiński.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Trochę taki nierozbudzony, ale przyjdzie do czego ostatecznie.
1: Próbuję cały czas się rozbudzić, już chyba 3 kawy wypiłem. No jeszcze tak organizm nie domaga po weekendzie, a po prostu się nie wyspałem.

0: Nie to, że coś, nie to, że co. Elektrolity są uzupełnione.
1: Oczywiście, no bo ty byłeś na Muse Festiwalu.
0: Byłem na Muse Festiwalu i bardzo mało spałem, właściwie, ale trochę spałem w nocy, to nie jest tak, że nic nie spałem, musiałem też wrócić, nocka zarwana, później próba odsypiania nieudana, no i taki człowiek dzisiaj jest trochę przylepiony albo odklejony właściwie. Nie wiem, jak lepiej, które lepsze jest określenie, ale super było. Kamil w San Diego, co posłuchał, to jego. Naprawdę było dobrze.
1: No właśnie, no wiesz, ja znam to, bo to jest całe życie DJ-a, właśnie jeżdżenie, do późnych godzin się tam siedzi, potem się znowu wraca tym samochodem, to można oszaleć już naprawdę.
0: Ale miejscówka super, odizolowana trochę od miasta, bo tam 20 minut trzeba no pół godziny może od Torunia. I rzeczywiście jedzie się przez takie pola kukurydzy, nic tam nie ma, nic tam nie ma i puch, pośrodku niczego. Pałac i przy samym wejściu, przy samym terenie tego festiwalu był normalnie dom rodzinny. I pierwszego dnia, wow, jak fajnie, co się dzieje, a drugiego dnia, jak przyjechałem, no to już byli tak troszeczkę skonsternowani tym, co, może nie poddenerwowani, ale zaskoczeni tym, co jest w stanie tam publiczność festiwalowa zaprezentować, jaką formę i jakie kreacje.
1: No właśnie, no przynajmniej sobie muzyczki posłuchali, powiem tak. A jeżeli nie...
0: tam im niosło właśnie w taki sposób, ale i jeszcze była taka grupka festiwalowiczów, podjechała i centralnie pod ich chatą się rozstawili furą i tam jeszcze robili sobie before, ale dobrego seta puścili, to posłuchali.
1: Moi drodzy, before tam, a after oczywiście w czwórce, tutaj najlepsza muzyka. Kamil Jasiński za chwilę z wami. Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, była z wami do godziny 13 prawie, a teraz DJ Burgerhead. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni.

0: przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599 zł.

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: No niestety, początek tygodnia będzie pochmurny, wietrzny i chłodny. Najbliższe dni będą niezbyt przyjemne.

0: W poniedziałek prognozowane są burze z deszczem i do tego silny wiatr, który w porywach osiągnie nawet 90 km na godzinę, a we wtorek nie będzie padało, ale będzie tylko pochmurnie.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: 10 minut po godzinie 13, poniedziałkowe, popołudniowe, dzień dobry. Z informacji ważnych, dzisiaj dzień chodzenia na szczudłach, ale dopiero niedawno dowiedziałem się o tym, że jest dzisiaj takie święto i normalnie przyszedłem do pracy. Szczudła zostawiłem akurat w piwnicy, następnym razem za rok, na drobie zaległości, ale jeżeli wy dzisiaj się gdzieś wybieracie, no to warto o tym pamiętać. W jaki sposób, jakie obuwie, chociaż nie, obuwie to i tak normalne jest, chociaż bosa stopa i szczudły. W każdym razie dzień chodzenia na szczudłach. To dzisiaj, no i też dzisiaj taki dzień pofestiwalowy. Powroty do rzeczywistości bywają trudne, no ale pełne skupienie, mobilizacja. Mam nadzieję, że u was ze zdrowiem i z wyspaniem jest lepiej niż

0: już u mnie. Niezmiennie zapraszam na 3 godziny i walizki, i gadżety, i konkursy, i zgadywanki, i książki. Ojejku, już mi się w głowie kręci tyle tego w audycji. Jak my to wytrwamy? Przez 3 godziny jesteśmy razem. Kamil Jasiński, kłaniam się i zapraszam.
1: Nowość na playliście.

0: Już mamy 18 minut po godzinie 13. Zielona noc i Hubert. No i skoro zielona noc, no to trzeba się pakować.
1: To jest nasz letni konkurs.
2: Letni konkurs.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Przypominam zasady. Od samego rana pakujemy się, no i nie możemy się spakować i w audycji po robocie jest wielkie rozwiązanie. Przez cały dzień do naszej czwórkowej walizki lądują 4 przedmioty. Każdego dnia te przedmioty są związane z jakimś innym tematem przewodnim. No i w popołudniówie ląduje 3 przedmiot. 2 już były, których nie mogę wam powtórzyć, no bo jednak trzeba uważnie słuchać czwórki. Natomiast teraz ląduje 3 przedmiot.
1: Do walizki czas włożyć.
2: Do walizki czas włożyć.
0: Słuchawki, bo dzisiaj mamy walizkę fana muzyki. No i rzeczywiście słuchawki mam na głowie, więc teoretycznie naprawdę fizycznie, już bez ściemniania, bez magii radia, mogę schować do walizki słuchawki. To jest 3 przedmiot. Co było wcześniej? Mam nadzieję, że udało wam się to zanotować. Jeżeli nie, no to walizka fana muzyki. Są tutaj pewne poszlaki, co wcześniej mogło wylądować w tej walizce. Pewne rzeczy też na pewno są wykluczone. No i zachęcam was do tego, żebyście do wieczora słuchali czwórki. Jędrzeja rozwiązanie, u Jędrzeja także pojawi się jeszcze 4 przedmiot. Dzisiaj walizka fana muzyki.
2: To jest
1: czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.

0: To Ice Cube, 27 minut po godzinie 13, walizka spakowana, no ale oczywiście wyjeżdżając gdzieś na weekend czy na dłuższy urlop, warto, właściwie klapki są konieczne. Trzeba mieć klapki, obce miejsce, nie wiadomo kto wcześniej tam pod prysznic wchodził, różne sytuacje się zdarzają, poza tym gdzieś wyjdziemy na molo, potłuczone szkło, klapki są konieczne, nie ma śmigania na bosaka. Więc teraz czwórkowe klapki Kubota są już do zgarnięcia, absolutny klasyk, ikona stylu. No i te klapki z logiem czwórki nie do kupienia w żadnym sklepie, tylko możecie wygrać je u nas w czwórce. A żeby je wygrać, trzeba odgadnąć, kto to mówi.
1: Doda to jest oddzielne państwo, oddzielna forma odzywania się, oddzielna subkultura, która dla wielu jest bardzo trudna. Ja Dodę kocham za to, że jest prawdziwa.
0: Dobrze o Dodzie. Ktoś się wypowiedział. Kto to mógł być? 226452100, numer do naszego studia. Jakie macie pomysły? No mówi po polsku, więc pewnie ktoś z polskiego show biznesu. Taka podpowiedź. Nie dziękujcie. 226452100, numer do naszego studia. Przypominam, że stawką są klapki Kubota, tylko najpierw trzeba odgadnąć, kto to mówi.
1: Doda to jest oddzielne państwo, oddzielna forma odzywania się, oddzielna subkultura, która dla wielu jest bardzo trudna. Ja Dodę kocham za to, że jest prawdziwa.

0: 28 minut pozostało już tylko do godziny 14 i jako pierwszy dodzwonił się do nas Łukasz. Halo, halo, dzień dobry.
1: No, powitać pana redaktora.
0: No, siemanko, jak tam poniedziałek u ciebie?
1: No, deszczowy, chłodny, ale jakoś mija.
0: Co, przyjmujesz się, jak deszczyk pada? W czasie deszczu Łukasz się nudzi. Jakoś sobie radzisz, duży jesteś, tak?
1: Tak jest.
0: Dobrze. Łukasz, walczysz o klapki, słuchamy. Kto to mówi?
1: To jest strzał, Elżbieta Zapędowska.
0: Niestety nie, ale dobry strzał, dobry, rzeczywiście. Ona mogłaby się wypowiedzieć w taki sposób o Dodzie, ale nie, to nie jest ona.
1: Dobra.
0: Pozdrawiam kolegę, trzymaj się, na razie, pozdro. No i mamy na linii Damiana, dzień dobry.
2: Siemanko.
0: Cześć Damian, no energicznie w poniedziałek słyszę.
2: No to od szóstej na nogach, to musi być energicznie.
0: No to już powinien być zjazd od szóstej, już koniec, chociaż teraz...
2: No to już zjeżdżam, że tak powiem, do domu.
0: Dobrze.
2: Także. Ale jeszcze trochę energii jest.
0: Relaksuj się. Damianie, słuchamy twojego typu, kto mógł to powiedzieć?
2: Mógłby to być Leroy?
0: Leroy, ten sklep. Nie, niestety nie. To nie jest on.
2: A nie on?
0: Nic nie było o scyzoryku, ani o kangurach. To co za Leroy? Skąd pomysł na Leroya? To nie jest Leroy. Damian, pozdrawiam serdecznie. Trzymaj
2: Dzięki,
0: się.
2: Dzięki, pozdrawiam.
0: Hej, hej. I Łukasz jest razem z nami. Halo.
3: Halo, halo.
0: No cześć Łukaszu, jak u ciebie dzisiaj?
3: A dobrze, siedzimy sobie z synem w tą ładną pogodę. U nas na szczęście nie pada.
0: Czy syn się nudzi w takim razie?
3: Jak najbardziej nie.
0: Mhm. I co robi?
3: Siedzimy sobie i oglądamy sobie tutaj piękne przyrodę za oknem.
0: Okej, okay. I czwórka wam przygrywa. Czego chcieć więcej?
3: Przygrywa nam codziennie czwóreczka.
0: Łukaszu, słucham twojego pomysłu, kto to mówi?
3: Kuba Wojewódzki.
0: Nie, to nie jest on. Oni chyba akurat mają kosę i się nienawidzą. Ale dobrze, nie będziemy wnikać w takie tutaj show biznesowe tematy. Pozdrawiam serdecznie i pozdrawiamy syna. Również wszystkiego dobrego. Napawajcie się pięknymi widokami. I jeszcze mamy na linii Tomka. Halo Tomku. Hop, hop, czy razem z nami jest Tomek? Pik, rozłączył się. Jak doda, to się nie wypowiadam. Dobrze, posłuchajmy jeszcze raz tej jakże ważnej wypowiedzi o Dodzie.
4: Doda to jest oddzielne państwo, oddzielna forma odzywania się, oddzielna subkultura, która dla wielu jest bardzo trudna. Ja Dodę kocham za to, że jest prawdziwa.
0: 226452100. Kto to mówi? Czekam na wasze telefony, dzwonicie, no i próbujecie odgadnąć, czyj to jest głos. Przypominam, że do zgarnięcia są czwórkowe klapki Kubota.

0: Boda to jest oddzielne państwo, oddzielna forma odzywania się, oddzielna subkultura, która dla wielu jest bardzo trudna. Ja Dodę kocham za to, że jest prawdziwa.
1: I razem z nami jest Bartek, czyżby fan Dody? Halo, halo, Bartku.
2: Cześć, nie, może niekoniecznie fan Dody.
1: A chociaż tak zespołu bardzo... Virgin, wczesna Doda,
3: chociaż świat, ludzie i zni.
2: Nie, to nie moje klimaty, ale chodzi mi po głowie takie jedno kolabo z nią, które było i to są bliższe moje klimaty.
1: Dobra.
2: I tak sobie myślę, może to Focus powiedział coś pozytywnego o niej.
1: Nie, to nie jest Focus, ale przypomniał mi się wers Focusa w tym utworze z Dodą. Niestety nie mogę go przytoczyć, bo tam są same wulgaryzmy, ale wypowiada się na temat tego, jak bardzo jest szalona. Sprawdźcie sobie tekst tej piosenki. No nie, nawet ani jednego słowa, ani jednego słówka nie mogę przytoczyć, ale dobry wers. Bartku, niestety to nie jest Focus. Niestety nie. To nie jest ten. Pozdro, trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Na razie Bartek musi zostać bosy. Dobrze, Kamil jest na linii. Dzień dobry, Kamilu.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, słuchamy.
4: A czy ja mogłem kogoś pozdrowić na początek?
1: Czy to będzie Doda?
4: Chciałbym pozdrowić, bo mam urodziny dzisiaj.
1: Wiesz co, przerwało, jak pozdrawiałeś daną osobę, jak mówiłeś, kogo pozdrawiasz, to akurat było słuchać, więc powiedz jeszcze raz, kto jest pozdrawiany.
4: Okay. Chciałem pozdrowić Tomka, bo mam urodziny dzisiaj.
1: Tomek, pozdrawiamy serdecznie. Które urodziny ma Tomek?
4: Okej. Mi się wydaje, że to mówi Kasia Nosowska.
1: Nie, to nie jest Kasia Nosowska, ale mi się wydaje, że musimy wiedzieć, które urodziny dzisiaj ma Tomek.
4: Drugi 18.
1: Cztery osiemnastki tylko, tak, dobra. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Naura.
4: No, dzięki.
1: Ale będzie świętowanie. I mamy Damiana na linii. Halo.
5: Halo, cześć.
1: Cześć, Damianie, słuchamy.
5: Ja będę strzelał.
1: Dobra.
5: Wiśniewski.
1: Wiśniewski? Nie, to nie jest on. Pozdrawiam serdecznie.
5: Dobra,
1: na razie. Marek jest razem z nami. Halo, Marku.
6: Cześć, cześć.
1: Cześć, cześć, słuchamy.
6: Strzelam, że jest to Magda Gessler.
1: Tak, to jest Magda Gessler! Brawo! Czy znasz tę wypowiedź? Widziałeś ten wywiad? Czy po prostu przyszło ci coś do głowy?
6: No nie będę ukrywał, troszeczkę wspomogłem się wyszukiwarką.
1: I wpisałeś ten tekst?
6: Tak, tak.
1: Który
6: tak.
1: W oryginale brzmi tak.
7: Doda to jest oddzielne państwo, oddzielna forma odzywania się, oddzielna subkultura, która dla wielu jest bardzo trudna. Ja Dodę kocham za to, że jest prawdziwa.
1: No ale dla ciebie absolutnie nie było trudne. Kurczę, cwaniaczek, no i teraz wiemy, jak to już będzie rozwiązywane. AI podpowiada i kto to mówi w czwórce.
6: No dobrze. Niestety, musisz troszeczkę popracować.
1: Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Tak ja zrobię, że tutaj w studiu zrobi się taki składzik tych klapek Kubota, bo nikt nie będzie w stanie wygrać. Takie trudne powybieram, że nawet AI nie podpowie. Jestem w stanie to zrobić. No ale dobrze, Marku, dzięki bardzo. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Udanego tygodnia. Na razie, pa, pa.
6: Na razie.

0: spaleni innym słońcem.
1: 2, 4, 7, bardzo stary kawałek. No ale teraz przenosimy się do współczesności i zupełnie zmieniamy brzmienia. No jeżeli nie udało wam się zgarnąć czwórkowych klapków Kubota, no to na otarcie łez właściwie coś bardziej wartościowego. No ale na nogi nie można tego założyć niestety, ale mamy dla was bilety na festiwal Sound in Colors. Jeżeli interesuje was K-pop, jeżeli interesujecie się kulturą koreańską, albo jeżeli po prostu chcielibyście wziąć udział w takim wyjątkowym audiowizualnym show, bo wszystko tam świeci, obraca się, gra i buczy, naprawdę robi to ogromne wrażenie. W Parku Śląskim odbywa się to wydarzenie w sierpniu. Jeżeli chcielibyście się tam wybrać, line-upu nie będę nawet teraz czytał, bo na pewno jakąś nazwę przekręcę, no ale tak jak widzę, no K-pop, bardzo dobry K-pop. Najlepszy K-pop na świecie. 226452100, numer do naszego studia. Jeżeli chcielibyście się wybrać na to wydarzenie, dzwońcie do naszego studia już teraz. Naprawdę warto się przejść. Nawet jeżeli takiej muzyki nie słuchacie, to warto to zobaczyć, bo te wizualizacje i to wszystko, jak jest to przygotowane i zorganizowane, naprawdę robi ogromne wrażenie. Mamy dla was bilety 226452100.

0: Autopromocja.
1: Już po robocie? To świetnie. Czas na powrót do domu z czwórką. Po robocie to 3-godzinna audycja, w której mikrofon jest wasz. Macie w zanadrzu ciekawą historię? Chcecie podzielić się komentarzem? A może opowiecie nam o swoich planach? Poprowadźmy tę audycję wspólnie, gdziekolwiek jesteście. W samochodzie, na spacerze, w domu czy na urlopie. To co, dogadani? Słyszymy się od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. I najważniejsze, po robocie nie gadamy o robocie. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy.

0: A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Po reklamie.
5: Ona czuje we mnie piną. Wytroiła się jak biją.
6: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 10 województwach. Miejscami prognozowane są też silne opady deszczu, lokalnie również grad. Należy spodziewać się gradów w takich województwach jak świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, częściowo pomorskie, śląskie i województwo łódzkie. Te ostrzeżenia obowiązują od dzisiaj, od godziny 13 i potrwają do wieczora, do 19.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.

0: Zuza Žilinská,
1: Damian Sikorský i Adam Smolárek.
2: Autopromócia. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Przecież nie ma upałów.
9: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
12: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
13: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Po reklamie.
14: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
15: O nie, my tak nie gramy.
16: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
15: Czwórka. To słychać.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: I już mamy 9 minut po godzinie 14. Cały czas wracamy do rzeczywistości po intensywnym weekendzie. Mam nadzieję, że zdrowie wam dopisuje. No i mam nadzieję, że forma też jest. Chodzi oczywiście o formę intelektualną, bo już za moment trzeba będzie trochę wysilić szare komórki, bo już za moment rozpoczniemy zgadywanki i pakiet książek do zgarnięcia. Nie dość, że tutaj trzeba rozkminiać i dzwonić, to jeszcze później czytać. Spoko, te lektury nie są zadane, tylko wygrywa się te książki. Absolutnie nie ma przymusu, żeby później je czytać. Można komuś przekazać dalej, albo w prezencie, jak mamy jakiegoś podróżnika zaprzyjaźnionego. Na wiele różnych sposobów. Można też założyć na głowę. W Family Guy był taki odcinek. Peter Griffin kiedyś był w klubie książkowym i miał wypowiedzieć się na temat książki i powiedział, że może być też pięknym kapeluszem. Dobrze, przez najbliższe 2 godziny jesteśmy jeszcze razem. Już za moment odpalamy nasze zgadywanki, a po godzinie 15 podróże małe i duże, i to raczej te większe, za ocean aż się wybierzemy, śladami Polonii. Być może ostatnio wyskoczyły wam rolki czy filmy na YouTubie dotyczące Polonii w Brazylii. Autor tych filmów pojawi się w naszym studiu. Jak wyglądała jego podróż, gdzie spotkał Polaków, o tym porozmawiamy sobie na pewno po godzinie 15, więc mam nadzieję też, że pozostaniecie z czwórką. Kamil Jasiński, kłaniam się i zapraszam.

7 mężczyzn i 7 filiżanek Ludwiki Meyer jest naprawdę kusząca, a oprócz tej książki jeszcze Chorwacja, Wiedeń i Dolina Dunaju, Grecja, Eksploruj, a także Nowy Jork. Pakiet tych książek możecie zgarnąć, oczywiście odgadując nasze hasło 226452100. To jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Ja tylko znam hasło, a wy musicie je odgadnąć, ale to wy zadajecie pytania i pierwsza dzwoniąca osoba ma najtrudniejsze zadanie, więc co? Może zadać dwa pytania, ale później jeden strzał. Ja dla ułatwienia podaję tylko kategorię, a dzisiejsza kategoria to dom i wnętrze. 226452100. Czekam na wasze telefony, a na was czekają książki. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: Już mamy 16 minut po godzinie 14. Pierwszą zgadywankę w tym tygodniu. Czas odpalić. Wiem, że poniedziałki bywają trudne. Po weekendzie zebrać myśli, jeszcze dzwonić do radia. No ale trzymam kciuki, szczególnie, że pakiet książek jest dzisiaj do zgarnięcia.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Pascal, wydawca Polski na weekend oraz innych przewodników.
1: No i trzeba przyznać, że książka się

0: tylko o jednym myśli.
1: Tera, tera, tero, 20 minut po godzinie 14 i dodzwoniła się do nas jako pierwsza Aneta. Dzień dobry, Aneto.
2: Dzień dobry.
1: Czy dzwonisz z pracy, czy z domu?
2: Z domu, mam dzisiaj weekend, czyli od razu i sobotę i niedzielę.
1: To jest świetna informacja, bo kategoria dom i wnętrze, więc lokalizacja, w której się znajdujesz, być może trochę ci pomoże i ułatwi zadanie. Słuchamy twoich dwóch pytań.
2: No właśnie oglądam wakacyjne domy na wynajem. Wszystko się zgadza. Moje dwa pytania. Czy to jest ruchomy element domu?
1: Nie.
2: Dobra, nie. To jeśli nie ruchomy, czy to jest element konstrukcyjny domu?
1: Nie.
2: Zupełnie nie ma pomysłu, co to jest.
1: Powinienem jednak chyba zrobić jakiś drobny kurs z architektury, żeby tak precyzyjnie odpowiadać na pytania. Na pewno to nie jest ściana nośna. Tyle mogę odpowiedzieć a propos
2: tych
1: nieruchomych.
2: Ani podłoga, ani sufit i tak dalej.
1: Tak.
2: Dobrze. Jeśli nie jest to ruchoma część, czyli stała. No słucham ciebie.
1: No ja słucham.
2: Po raz mnie nie stanie.
1: I byłby konkurs ustawiony. Był komisja kontroli gier i zakładów nie byłoby zadowolona. Nie robimy takich rzeczy.
2: Dobrze, rozumiem.

0: zgadzam się z tobą, więc odpowiadam, że to jest włącznik światła.
1: No niestety nie. Niestety nie. Trochę większe. Aneto, dziękuję ci bardzo serdecznie za telefon. Trzymaj się, wszystkiego dobrego i cały czas zachęcam was do tego, żebyście dzwonili. Co to może być? Jeżeli już jesteście po pracy, wróciliście do domu, wystarczy się rozejrzeć, wystarczy podumać. Co to może być? 226452100. Przypominam, że pakiet książek do zgarnięcia, a dzisiejsza kategoria to dom i wnętrze.

0: tylko o jednym myśli.
1: Ten typ mes za nami, a przed nami Daniel. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Danielu. Jak nastroje poniedziałkowe?
2: A wracamy z Zakopanego, także okay, czyli jeszcze dobry.
1: Po urlopie?
2: No, takim krótkim. No podjąłem chodzeniu po górach.
1: Czy czujesz się wystrychnięty na dudka przez górali?
2: Nie do końca, ale tak troszkę.
1: Dobrze, może inaczej.
2: Były rzeczywiście trudne.
1: Czy za coś przepłaciłeś i wracasz z takim poczuciem, ale drogo?
2: Za parking.
1: No, no. Zapatrzenie na konia nie płacili? Nie kazali płacić?
2: Nie.
1: Całe szczęście nie. Dobrze, Danielu.
2: Mam to za sobą.
1: Słuchamy twojego pytania. Kategoria dom i wnętrze.
2: Czy to jest element łazienki?
1: Niekoniecznie.
2: Koniecznie. Może to piec.
1: Piec? Nie, to nie jest piec. Tak. No, w sumie piecyk może być w łazience, zależy od tego, gdzie kto mieszka i czy stare budownictwo.
2: Ale niekoniecznie to mogłoby pasować.
1: Można byłoby zmieścić piec, ale nie, to nie jest to. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego, szybkiego powrotu z Zakopca.
2: Dzięki.
1: Na razie, hej, hej. I teraz na linii mamy Kacpra. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry. Kacper, słuchamy twojego pytania.
3: Moje pytanie brzmi, czy główną cechą tego, co masz w głowie, to jest funkcja dywersyjna?
1: Nie.
3: A, masz obok? Nie.
1: No właśnie.
3: I to do czegoś służy?

0: Tower, czy jest to lampa, zwykła lampa?
1: Nie. I też dobra. Nie ma sensu pocierać dzisiejszego hasła.
0: No nie ma, nie ma, dobra.
1: Nie. Na razie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. 226452100, numer do naszego studia, kategoria dom i wnętrze. No proszę bardzo, nawet z trasy można zadzwonić i sobie zwizualizować, co w tym domu jest. Czekam na wasze telefony, a na was czeka zestaw książek. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: Wybiła 14:30 i dodzwonił się do nas Sebastian. Halo, halo, dzień dobry.
2: Cześć.
1: Cześć, daj. Sebastianie. Słuchamy twojego pytania.
2: To ja zapytam tak. Czy po tym się chodzi?
1: Nie.
2: Nie, to niech będzie okno.
1: Nie, to nie jest okno, niestety nie. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego, hej, hej. No i teraz mamy Wojtka. Dzień dobry, Wojtku.
3: Cześć, dzień dobry. Czy to owo znajduje się może nad oknem?
1: Raczej nie, ale no zależy. Zależy, kto się jak pobudował.
3: A. No tak, a odpowiedź, że mi nawet opcję rezerwową wystrzeliło. No spoko, czyli w ogóle coś, to dobra, ościeżnica.
1: Nie, to nie jest to, pozdrawiam, na razie, hej, hej. 226452100, numer do naszego studia i Janusz się do nas dodzwonił. Dzień dobry.
4: Cześć, cześć.
1: Jak tam, Janusz, u ciebie?
4: Mamy zimno, trzeba się rozgrzewać.
1: Pada u ciebie deszcz?
4: A tak, od niechcenia, od czasu do czasu trochę pokropi, mogłoby popadać.
1: Ale tak pada, jakby chciała, nie mógł. Dobrze, Januszu, słuchamy pytania.
4: Czy to coś jest na ścianach?
1: Nie.
4: Nie na ścianach?
1: Nie na ścianach. No, też bym tak zrobił, gdybym się dowiedział. To nie jest na ścianie. Co to może być w takim razie?
4: Na podłodze też nie, bo się nie chodzi po tym.
1: To już wiem.

0: Dawaj, Janusz, bo nie
1: dobrze.
0: Ma...
1: Dobrze. Krótko, zwięźle, zasłonki.
0: Nie, to nie są zasłonki. To nie to. Trzymaj się, pozdrówki, na razie.
1: No, nara.
0: Nara, nara. No i do gry przyłącza się Żaneta. Dzień dobry.
2: Cześć.
0: Cześć, Żaneto, słuchamy pytania.
2: Czy to się znajduje w kuchni?
0: Może być w kuchni.
2: Może, ale nie musi. No to może stół po prostu.
0: Nie, to nie jest stół, niestety.
2: No, dzięki.
0: Trzymaj się, na razie, hej, hej. 226452100, numer do naszego studia i mamy Tomka. Halo, Tomku.
3: Halo.
0: Cześć, słuchamy pytania.
3: Czy to służy do chłodzenia albo do grzania?
0: Nie.
3: No, myślałem, że klimatyzator.
0: Niestety nie, to nie jest to, to nie jest to. Trzymaj się, pozdrówki.
3: Mikro. Dobra, cześć.
0: Na razie. 226452100. No w domu jesteśmy, to nie jest jakieś nie wiadomo jak skomplikowane hasło. Domyślam się, że większość z was u siebie w domu to ma to, czego szukamy. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 25 minut pozostało już tylko do godziny 15. Wiesiek jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kamilu. Jak minął weekend?
1: Bardzo intensywnie, pracowicie, muzycznie i tanecznie. Ale żyję, daję radę. A jak u ciebie?
2: Bardzo relaksacyjnie, kąpielowo-grillowo.
1: Czyli najpierw grill, a później kąpiel? Czy najpierw kąpiel, później grill? Nie można pływać, wiesz, z pełnym brzuchem.
2: Działanie naprzemienne.
1: Interwały. Trochę tak. Pływania, trochę jedzenia. Trochę pływania, trochę jedzenia. Dobrze, Wieśku. Najważniejsze, że weekend udany. Słuchamy pytania.
2: Pytanie jest takie. Czy do tego można włożyć jakiś kabel, na przykład od radia, czy od telewizora, czy od suszarki do włosów?
1: Możesz włożyć kabel, możesz.
2: To, czy to jest gniazdko elektryczne?
1: Nie, to nie jest gniazdko, ale nie trzeba wkładać tam kabli, ale można. Pozdrawiam serdecznie, no miłego, na razie. Paweł jest teraz na linii. Dzień dobry, Paweł.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Siemanko, słuchamy.
3: Czy

0: To jest jeden wyraz?
1: Tak.
0: Czy to jest oprawa, plafon?
1: Nie, to nie jest plafon, niestety nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego na razie, hej, hej. 226452100, numer do naszego studia i Paweł jest, i teraz Emil jest razem z nami, halo.
2: Witam, witam.
1: Witamy i słuchamy pytania.
2: Zdrowie pytam.
1: My pytamy, tak.
2: Można tam do tego coś włożyć, tak?
1: Można.
2: Więc czy to jest, kurczę, zawieszone, no nie wiemy, że już zawieszone na ścianie jest, więc zaraz, bo mi trochę to rozbiło. Czy to jest szafka?
1: Nie, to nie jest szafka, nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
2: Pozdrawiam, hej, hej.
1: No i teraz Ilona jest razem z nami, dzień dobry. Halo, halo, czy się... Oj, coś przerywa. Ilono, słuchamy pytania.
3: Czy to świeci?
1: Nie, niestety. Fajnie, jakby świeciło. Nie, to nie jest to, to nie jest to.
3: Dzięki.
1: Trzymaj się, na razie, hej, hej. No i teraz mamy Wojtka, dzień dobry.
4: To ja?
1: Tak, to ty, cały ty. Cały Wojtek.
4: A to ty? Słuchaj, Pawlacz.
1: Tak, to jest Pawlacz. To jest Pawlacz! Brawo! Udało się, gratuluję ci. Czy posiadasz takowy u siebie?
4: Tak, to nie posiada.
1: No, wszystkie najgorsze rzeczy tam jest.
4: Nie, czekaj, w nowym nie mam. Nie mam teraz.
1: No dobrze.
4: Muszę to zrobić jeden.
1: No nie wiem, czy to jest takie dobre rozwiązanie. Wszystko tam się zmieści, ale raz na kilka lat jest taka akcja. Dobra, trzeba posprzątać Pawlacz i to jest najgorsze zajęcie na świecie. Gorsze chyba...
4: W domu rodzinnym to tam choinkę trzymali.
1: No na przykład. Gorsze jest tylko sprzątanie piwnicy. Gorsze jest tylko sprzątanie piwnicy.
4: Robiłem to ostatnio.
1: No jak do nowego się przeprowadziłeś, to musiałeś zrobić tutaj porządek i nie brać tych starych rzeczy. Gratuluję ci bardzo serdecznie, Wojtku. Klapki Kubota są już twoje. To są książki. Książki.
4: Nie, klapki.
1: Klapki. Dobra, dorzucamy klapki. Zamyśliłem się o tych klapkach.
4: Nie, nawet. Jak tam chcecie?
1: Poczytasz sobie, jak wybierzesz się.
4: Poczytam klapki.
1: Jedno i drugie masz taki zestaw. Gratuluję ci bardzo serdecznie.
4: Nie, bo ja myślałem, że wybór. No, mogłoby
1: być nie klapki. Ma wyboru, nie wiem. Słowo się rzekło, kobyłka o płotu i klapki Kubota też wysłane. No, zamyśliłem się. Literatura, cały czas o tych stopach myślę. Trzymaj się, nie o twoich. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, pozdrówki. Hej, hej.

14 minut, pozostało już tylko do godziny 15. Właśnie opublikowany został nowy raport Global Livability Index, który ocenia najlepsze miasta do życia na świecie. No i okazuje się, że Kopenhaga uzyskała tytuł najbardziej komfortowego miasta do życia ze wszystkich. Coroczny ranking sprawdza 173 miasta na całym świecie pod kątem stabilności, opieki zdrowotnej, kultury, środowiska, edukacji, a także infrastruktury, więc można to tak obliczyć. Pomnóż czystość przez tereny zielone, podziel przez dużo czasu wolnego, no i masz najlepsze miasto do życia.

0: Dalej w rankingu jest Wiedeń, Melbourne, Sydney i Zurych. No i co ciekawe, żadne miasto USA nie znalazło się nawet w pierwszej dziesiątce. Dopiero na 25. miejscu jest Honolulu, a wiadomo po co się tam lata, małpy drażni. Z kolei na samym końcu miast jest Damaszek w Syrii i Trypolis w Libii. A jeśli chodzi o polskie miasta, no to tak jak na mapie, gdzieś po środku.
1: To jest Popołudniówa w czwórce.

0: Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
8: Panie Pascalu, no jakby to...
7: A widziała pani?
8: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
7: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
8: No.

0: I właśnie minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: No niestety, dzisiaj do końca dnia zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, ale przynajmniej nie będzie aż tak zimno. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem 18-20 stopni. No i do tego będzie wiało. Wiatr umiarkowany, ale dość silny w porywach do 60 km na godzinę.
1: Autopromocja.
2: Już po robocie? To świetnie. Czas na powrót do domu z czwórką. Po robocie to 3-godzinna audycja, w której mikrofon jest wasz. Macie w zanadrzu ciekawą historię? Chcecie podzielić się komentarzem? A może opowiecie nam o swoich planach? Poprowadźmy tę audycję wspólnie, gdziekolwiek jesteście. W samochodzie, na spacerze, w domu czy na urlopie. To co, dogadani? Słyszymy się od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. I najważniejsze, po robocie nie gadamy o robocie. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upo-

0: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Już mamy 10 minut po godzinie 15. W studiu czwórki pojawił się już gość. Mateusz Jakubowski jest razem z nami, twórca kanału Śladami Polonii. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, dzień dobry i dzień dobry państwu.
1: Bardzo się cieszę, Mateusz, że wpadłeś do naszego studia prosto ze Szczecina. Tutaj przyjechałeś do studia czwórki. Kawał drogi, ale ty już większe dystanse pokonywałeś.
2: Tak, zdecydowanie.
1: Gdzie najdalej byłeś, człowieku?
2: Często mnie ludzie pytają, ile krajów odwiedziłeś. I ja nigdy nie wiem, bo ja nawet na mapie tego nie sprawdzałem. Więc na pewno, no... Daleko byłem, ale kilometrowo nie mam pojęcia, naprawdę.
1: Dobra, to nie będziemy tutaj o kilometrach na pewno rozmawiać, o odległości też nie, bo raczej będziemy rozmawiać o bliskości, bo ty przemierzasz świat śladami Polonii. Czy zgodzisz się z teorią, że Polacy są wszędzie?
2: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie. Polacy są wszędzie.
1: Ale czy to są Polacy, którzy podróżują, którzy teraz wyjechali, czy to jest stara emigracja? Bo to, co można zobaczyć na twoich profilach, to przede wszystkim jest emigracja sprzed lat, sprzed 100, 150.
2: Tak, bo to jest moja pasja. Ja od dziecka zacząłem się interesować historią, bo tata zabrał mnie i brata, jak byliśmy dziećmi, w taką podróż pod namioty, więc sobie zobaczyliśmy Malbork, Biskupin i tak dalej, więc ja wtedy dowiedziałem się, co to jest rycerz, kim byli Słowianie i to tak się zaczęło i jakoś to

0: ewoluowało, bo w tym kierunku, że zainteresowałem się Polonią i tą Polonią właśnie dawną, czyli tą pod czasów zaborów i wcześniejszą.
1: Ale domyślam się, że tak

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: Już mamy 15 minut po godzinie 15. Mateusz Jakubowski jest cały czas razem z nami. Autor profilu Śladami Polonii, twórca internetowy, youtuber. Na twoich profilach można znaleźć vlogi, takie filmy dokumentalne z różnych podróży, bo poznawałeś Polonię brazylijską. Powiedziałeś, że jeszcze Stany przed tobą. Natomiast ostatnio chyba te filmy właśnie z Brazylii poszły niesamowicie wiralowo, ze względu na to, że ci ludzie, pomimo tego, że są przedstawicielami już chyba trzeciego, a może nawet i czwartego pokolenia.
2: Już nawet piąty się zaczyna.
1: Tak, oni cały czas mówią po polsku. I ten język jest tak fascynujący, bo to jest język polski, taki chłopski, sprzed 150 lat, prawda?
2: Tak, to jest przepiękny, przepiękny język i to jest... Oni utrzymali język, który przyprowadzili do Brazylii ci pradziadkowie. Czyli oni przypłynęli, to była taka duża emigracja. Większość tej Polonii w Brazylii to jest rok 1890-91. To byli w większości niepiśmienni chłopi. I tak, oni mówili po chłopsku, prostym językiem i ten język się zachował do dzisiaj.
1: Tak, i to jest niesamowite, bo ty z nimi wszystkimi rozmawiasz po polsku i oni rozumieją, trochę różni się ten język. On też jest bardzo charakterystyczny. To tak jest z naszej perspektywy, to jest niesamowicie ciekawe, ale można się dogadać, to jest najważniejsze.
2: Tak, zdecydowanie można się dogadać, no i z tym językiem jest cudownie, bo ja w komentarzach widzę, bardzo dużo komentarzy dostaję i ludzie mi piszą w tych komentarzach, że wow, że moja prababcia tak mówiła. Albo Boże, że jakbym babcię słyszała. I to właśnie, to jest taki język. To jest taki, no, nie staropolski, ale taka dawna, dawna polszczyzna.
1: No dobrze, a jak wygląda ta Brazylia? Bo ty tak pokazujesz przede wszystkim ludzi. Trochę tam pojawia się też tych miejsc. No, my mamy takie trochę mieszane wyobrażenie na temat Brazylii, bo z jednej strony piękne plaże, z drugiej strony fawele.

0: To są takie pierwsze skojarzenia, prawda? A ty pokazujesz prowincję i w porównaniu do Polski to nie wygląda aż tak wspaniale.
1: Wygląda na pewno cudownie. Ja pamiętam z czasów młodości do babci, jak się jeździło, to właśnie jeździło się na wieś i to wyglądało całkiem podobnie. Całkiem podobnie. I ja jeżdżę właśnie po tej prowincji, bo Polonia, jak tam się, jak Polacy się osiedlali, to oni dostawali lasy, dżungle do wykarczowania i oni żyli na odludziu. I cały ten profil emigrujących z Polski do Brazylii to byli rolnicy. Stąd tam bardzo dużo tych miejscowości, które odwiedziłem, a odwiedziłem ich już setkę ponad, bardzo dużo tych miejscowości, one mają do dzisiaj rolniczy charakter.
0: A w jaki sposób oni żyją? Oni żyją bardziej po polsku, oni żyją bardziej po brazylijsku? Czy się wytworzył jakiś taki miks?
1: Wytworzył się miks i na pewno mają dużo więcej luzu. Mają dużo więcej luzu i to są, tak mówiąc stereotypowo, to są Polacy, ale z tym latynoskim luzem. Okay. Jest ta cała kultura tranquilo, więc można się spóźniać i...
0: A jakie jest podejście do wiary? Albo w jaki sposób? W ogóle jak wygląda ta wiara? Czy to jest takie przełożenie jeden do jednego? Kult maryjny na przykład polski tam też jest?
1: Tak, zdecydowanie. Także Matka Boska Częstochowska to w każdym domu. I tu mam dobry przykład właśnie co do tej mentalności. Czy ona jest polska, czy jest brazylijska? Oni są bardzo religijni, ale już z naleciałościami brazylijskimi. Na przykład my, żeby pójść do komunii, musimy się wyspowiadać. I każdy katolik musi się wyspowiadać przed pójściem do komunii. No ale Brazylijczyk, no to tranquilo, na spokojnie. Więc w brazylijskim kościele wszyscy idą do komunii bez spowiedzi.
0: No, ale tak. W całej Brazylii, czy to jest taki...
1: Znaczy, nie, to taki wśród tych Polaków.
0: Okej.
1: Okay. A jak jest zresztą, to nie będę się kłócił, bo nie wiem. Ale tak to wygląda. Czyli właśnie już tak na spokojnie, ale są bardzo, bardzo religijni. Także tam modlą się, śpiewają po polsku cały czas.
0: I są też bardzo gościnni, co można zobaczyć na twoich filmach. O tym porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami.

0: popołudniowa w czwórce.
1: 23 minuty po godzinie 15. Mateusz Jakubowski jest cały czas razem z nami. Na razie rozmawiamy o Polonii w Brazylii. Jak dużo Polaków tam mieszka?
2: Szacuje się, że między 1,5 a 3 miliony.
1: Okej, to jest ogromna społeczność, ale mam wrażenie, że właśnie dzięki twoim filmom też jest kilku innych twórców, którzy odwiedzili w ostatnim czasie Brazylię pod kątem tej Polonii. Dopiero teraz zaczęliśmy w ogóle o tym mówić, że jest świadomość. Myśli się przede wszystkim o tej Polonii amerykańskiej, australijskiej, nowa Polonia w Unii Europejskiej, też w Wielkiej Brytanii, ale o Brazylii w ogóle się nie mówi.
2: Tak, ja pierwszy raz byłem w 2019 roku, a już w 2018 roku zacząłem o tym pisać. I to był temat absolutnie nieznany. To był temat nieznany i jakoś właśnie chwyciło to. Chwyciło to, ja też po tym pierwszym swoim sezonie tam niektóre filmy mi chwyciły i to Polacy zaczęli tym żyć, bo tego nie było.
1: Tak, bo z tej strony właśnie to jest fajne i jestem też z tego bardzo dumny, że jesteśmy tacy jako społeczeństwo, jako naród, że jeżeli gdzieś są nasi, to super, że nasza kultura przetrwała i to też widać w komentarzach, że wow, i ten język, i to ludziom się podoba, że jednak no, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami, prawda?
2: I to jest piękne i mam nadzieję w ogóle, że to się będzie zmieniać, ale nie w taką radykalną formę. Mi się wydaje, że Polacy, no, ja nawet ze swojego otoczenia wiem, zawsze mieliśmy jakieś takie kompleksy, wyrośliśmy z tego, że nie wiem, Zachód jest to, co na Zachodzie jest lepsze. I to się zmienia, to się zmienia. Mam nadzieję, że to pójdzie właśnie w takim ładnym kierunku dumy po prostu. Dumy, nie faszyzmu.
1: Absolutnie nie. Dobrze, ale takim ważnym elementem naszej tożsamości, każdy to powie, jest jedzenie. No i co ty tam mogłeś zjeść? Czy oni jedzą po polsku, czy też jest jakieś brazylijsko-polskie fusion tam serwowane?
2: To, co ja mogę powiedzieć? Pierwszy raz w życiu w Brazylii jadłem czarninę.
1: Czyli zupa z krwi.
2: Tak, czyli zupa z krwi, bardzo niedobre, ale to było fajne. Zresztą to jest czarnina i czernina, w zależności od regionu, więc to jest taki jedna z rzeczy, po której można domyślać się, skąd oni przybyli z Polski. Właśnie po czarninie i czerninie. I jest niedobra, ale reakcja była bardzo fajna, bo pytali się wprost i powiedz, czy ci smakuje. I mówię, że prawdę mówiąc nie, bardzo niedobre. I tam się wszyscy śmiali, że dobra, bo my jemy, ale nasze dzieciaki wszystkie mówią to samo. Więc już robią sobie raz na rok. A tak to pierogi, kiełbasa, tak naprawdę wszystko. Wszystko.
1: No dobra, ale ta kiełbasa, oni powiedzmy sami robią tą kiełbasę, zabijają tam świniakę.
2: Tak, dokładnie. I nie będę ukrywał, że mają tą kiełbasę lepszą.
1: Naprawdę?
2: Tak, lepszą. No, brazylijskie mięso jedno z najlepszych na świecie, więc okay. O, tam można przytyć.
1: No
2: ładnie.
1: Dobrze, ale jakieś wpływy tej kuchni brazylijskiej, bo oni też przecież bardzo dumni są ze swojej kuchni.
2: Tak, no to pierogi. Pierogi są znane w całej Brazylii i w całej Brazylii one są znane jako pierogi i jest znana ich geneza, czyli nawet osoby, które nie są polskiego pochodzenia, one wiedzą, że pierogi to jest polskie danie.
1: Mateusz, a jak jest z takim poczuciem tożsamości albo przynależności właśnie u tych ludzi, którzy mieszkają tam już od pokoleń, ale ten język się utrzymał? Oni na co dzień ze sobą jednak rozmawiają po portugalsku, tak?
2: Czy to... Większość, tak. Ci starsi może jeszcze, znaczy może, bez może, ci starsi po polsku jeszcze rozmawiają w domach, ale tak, to już jest mniejszość.
1: Ale jak mówisz, że jesteś z Polski, przyjeżdżasz tam, wszyscy byli tacy zadowoleni, podekscytowani.
2: Oj tak, to nieraz ludzie płakali, zwłaszcza ci starsi, i to było piękne, bo mówili, że jesteś pierwszym Polakiem, jakiego ja w życiu widzę. I te rozmowy, one dość podobne były, na zasadzie dobrze, że to widzę, że pan się cieszy, że tak, bo mój dziadek tak mówił, moja mama tak mówiła, mój tata i ich już nie ma x lat i za nim bardzo tęsknię i tak melancholijnie, że właśnie przypomniało im się, jak ten język posłuchali sobie.
1: Powiedziałeś, w jakim charakterze Polacy emigrowali do Brazylii? Czy oni dalej trochę żyją w takiej izolacji, że to jest taka zamknięta polska społeczność, już oczywiście zmieniona przez tyle lat w Brazylii?
2: No to w znacznej części to już nie są enklawy. To już nie są enklawy, to się już ze sobą wymieszało i tych społeczności takich

0: ich bardzo mocno polskich, już jest mało. Generalnie ta globalizacja poszła bardzo mocno do przodu i mało jest już tych społeczności, gdzie jest powiedzmy tam 90-95% osób polskiego pochodzenia. Ale są.
1: Mateusz, to może teraz z Brazylii przeniesiemy się na Haiti, bo tam też byłeś i też poznałeś tamtejszych Polaków. O tym już za moment.
2: Odbijam się o kanty, mam dziś czas na styk. Ruchy funky, bo bardzo lubię tańczyć. Bardziej lubię, gdy się patrzysz.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: Rozmawiamy dzisiaj o Polakach rozsianych po całym świecie. Rozmawialiśmy dużo o Brazylii. Ten temat stał się dosyć popularny w ostatnim czasie. Natomiast temat Polaków na Haiti też, szczególnie przy ostatnich Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, zrobił się dosyć głośny ze względu na fake news, który się pojawił w sieci, że Haitańczycy mieli mieć polską flagę gdzieś na swoich koszulkach. Mateuszu, czy ty możesz nam opowiedzieć tę historię? Jak to się stało, że na Haiti są Polacy?
2: To jest absolutnie niesamowita historia. 1802 i 1803 rok. Rewolucja haitańska trwała. Haiti walczyło o niepodległość z Francją. To była kolonia francuska. No i legiony polskie mieliśmy we Francji u boku Napoleona. I Napoleon obiecał, że idziemy na Polskę, ale Austria z wojny się wycofała i Napoleon nagle stwierdził, że już w stronę Polski mu się nie opłaca iść. I miał problem, co zrobić z legionami. I stwierdził, że ich wyśle właśnie do tłumienia powstania na Haiti. I ci Polacy, te legiony, one naprawdę

0: naprawdę siłowo zostały po prostu zapakowani na statki i wysłani na Haiti. To było około 5200 osób, 1802 i 1803 rok. Te 5000 osób dopłynęło. Oni chwilę po zejściu na ląd, połowa, 2500 tych osób zmarło na żółtą febrę. A ci, co przeżyli, no to dostali broń i zostali wysłani właśnie do walki z Haitańczykami. I Polacy byli, bardzo nie chcieli walczyć, bo oni się czuli się oszukani i zachowały się listy dowództwa polskiego. Właśnie, że Napoleon zdradził i Polacy zaczęli przechodzić na stronę Haitańczyków. Zachowało się właśnie w tych listach, Polacy pisali, że Haitańczyk a Polak to jest dokładnie to samo. Oni walczą o niepodległość, my walczymy o niepodległość i w jaki sposób, że nas wysłano na wyspę, żebyśmy, no, mówiąc tam językiem tamtych czasów, żebyśmy właśnie murzynów bili. I te listy trafiły też do powstańców, więc powstańcy sobie zdawali sprawę, że Polacy zostali oszukani przez Napoleona i oni nie chcą tutaj być. I ci Polacy przechodzili właśnie na stronę Haitańczyków. Haiti wygrało, Haitańczycy wygrali tą rewolucję, powstanie o niepodległość. I po powstaniu podjęto decyzję, że Polacy jak chcą, mogą zamieszkać na Haiti. No i stąd się wzięli Polacy na Haiti.
1: No i jak dużo osób wtedy zostało?
0: Niestety nie ma dokumentów na ten temat i to jest kwestia bardzo, bardzo sporna i niepewna, ale z tego, co czytałem, a czytałem chyba większość publikacji na ten temat, możemy mówić, że to może było 500 osób, na pewno nie więcej.
1: No dobrze. I jak ta świadomość o Polsce, o Polakach przetrwała do dzisiaj?
0: To na Haiti cały czas trwa wojna domowa i ja wiem, zresztą bo radzili mi to robić, Vence Polonez, warto pamiętać, bo na Haiti, jak właśnie jest ta wojna domowa i porywają dla okupu białych ludzi. I warto znać to zdanie, że jestem Polakiem, bo ono naprawdę pomaga. Ci Haitańczycy nawet niewyedukowani, bardzo duża część Haitańczyków wie, że Polacy pomogli. I Polacy są traktowani z dużym szacunkiem na Haiti do dzisiaj. To do dzisiaj jest w pamięci.
1: Czyli ty jak tam przyjechałeś jako Polak, to byłeś traktowany trochę jak swój? Coś takiego, czy nie do końca?
0: Nie, tyle to nie. Ale na przykład w Port-au-Prince, czyli w stolicy, w stolicy nie ma tych osób pochodzenia polskiego. Ale tam, jak mówiłem, że jestem z Polski, to połowa osób mówiła, że to pomogliście nam, jak walczyliśmy o niepodległość. Ale już jak pojechałem do Casal, to jest taka jedyna zachowana wieś właśnie, gdzie mieszkają ludzie polskiego pochodzenia, to tak, to tam mnie już przyjęli jak swojego.
1: No dobrze, i coś mówią w języku polskim, coś zostało z tego języka, coś zostało z kultury?
0: To są absolutnie pojedyncze słowa. Dzień dobry, dobrze, to takie właśnie pojedyncze, albo imię. I jeżeli chodzi o kulturę, to już nie, niestety, bo tam problem był taki w latach 50. Był reżim. Był reżim i to był reżim bardzo rasistowski i tam różne historie snuli na zasadzie, że to właśnie osoby niehaitańskiego pochodzenia tam prowadzą nasz kraj do ruiny, więc Casal miał ten problem, że tam pogrom zrobili. I ci ludzie się bardzo bali, więc wszystkie pamiątki popalili, wszystkie dokumenty, wszystko po prostu popalili, bo tam mordowano ich. No i to niestety, to się zatarło. W chwili obecnej tam jedyna taka rzecz wiekowa, jaka pozostała, to... A jak żeby inaczej, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
1: To może za chwilę porozmawiamy o współczesnym Haiti, jak obecnie się tam żyje, bo z jednej strony piękne miejsce, z drugiej strony warunki życia są tam okropne. O tym już za moment, zostańcie z nami.

0: popołudniowa w czwórce.
1: 21 minut pozostało do godziny 16. Mateusz Jakubowski jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o jego doświadczeniu polonijnym. To jest autor kanału Śladami Polonii. No i jesteśmy teraz na tym Haiti. Czy teraz, jak były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, to może kibicowałeś Haiti, czy jednak Brazylii? Komu kibicowałeś?
2: Haiti. Ja lubię Kopciuszków, jestem ze Szczecina, więc mam pogoń Szczecin, czyli te słynne zero tituli, co nie mam już żadnego tytułu, więc lubię Kopciuszków.
1: Okej. Okay. Jak poleciałeś na Haiti, to miałeś jakieś obawy, bo jednak to jest jeden z najniebezpieczniejszych krajów obecnie na świecie.
2: I z perspektywy czasu to był bardzo głupi wyjazd. To był bardzo głupi wyjazd, ale mi na tym zależało i ja też śledziłem na bieżąco, co tam się dzieje. Miałem tych ludzi, poznałem, udało mi się tam dotrzeć właśnie do Casal, więc tam z dyrektorem miałem cały czas kontakt i on mi dał znać, że można lecieć, bo tam walki ustały. No ale jak już kupiłem bilet, to walki się znowu rozpoczęły, ale mogłem przełożyć, bo ubezpieczenie kupiłem, ale za drugim razem, jak już powiedział mi, że walki stanęły i mogę przylecieć, to już kupiłem bilet i nie kupiłem ubezpieczenia, więc już nie mogłem sobie anulować i przyleciałem i te walki wybuchły znowu z bardzo dużym natężeniem, więc musiałem płacić za ochronę i bardzo niebezpiecznie było.
1: Były jakieś takie konkretne, niebezpieczne sytuacje, czy po prostu ochrona... No, były takie dni, że w ogóle nie wychodziłeś na zewnątrz?
2: Tak, dokładnie. Były takie dni, że po prostu nie wychodziłem na zewnątrz, więc siedziałem po prostu. Siedziałem i czekałem na to, co dzień przyniesie. Także strzelaniny nie widziałem, ale to słyszałem regularnie. Dwa albo trzy razy też przyszli właśnie do mnie, że mam pieniądze dać. Ale to nie, to wszystko się...
1: Wtedy mówiłeś, że jesteś Polakiem i mówili, dobra, to nie dawaj?
2: Nie, tyle to nie. To były akurat napięte sytuacje i ja tam tak naprawdę udziału w tym mocnego nie brałem, bo to po prostu przyjechali, byli agresywni, ale tam już zaraz właśnie się
1: ochrona
2: pojawili. Tak.
1: Okej, rozumiem. I ile czasu tam spędziłeś?
2: 3 tygodnie, myślę.
1: O, to dosyć dużo czasu, jak na takie intensywne miejsce niebezpieczne.
2: Ale i tak, nagrałem bardzo mało. Nagrałem bardzo mało, bo często właśnie nie można było wyjść, a często pogoda była tak niesamowicie ciężka, że naprawdę się nie dało, bo Haiti ma ten problem, że nie ma drzew, bo tam wszystkie drzewa ścieli, wykarczowali, bo drewno potrzebne do przygotowania jedzenia. I... to jest wielka różnica, Dominikana a Haiti. I tam naprawdę to był pustynny klimat i tam często dzień wyglądał tak i naprawdę te Casal, cała wieś po prostu w rzece siedziała, żeby się schłodzić, bo tam pamiętajmy też prądu nie było i te warunki bardzo ciężkie były.
1: Bardzo ciężkie warunki po powrocie do Polski, na pewno taka wyprawa daje do myślenia.
2: Tak, tam to był generalnie przykry wyjazd, niesamowita bieda. Połowa osób niewyedukowana, tam połowa osób żyjąca poniżej

0: skrajnego ubóstwa. Tak, to zdecydowanie. To przykry wyjazd był.
1: Ale ta świadomość i ta polska tożsamość w jakiś sposób przetrwała, prawda?
0: Tak, to ludzie tam mówią, kilka razy się spotkałem z tym, że właśnie jesteś Polakiem. Tak, ja też.
1: No, no dobrze, Mateusz, jeszcze jest tak bardzo często przy wyjazdach zagranicznych, kiedy mówi się, że jest się Polakiem, wtedy pada hasło papież. Czy tobie też w trakcie twoich wypraw się zdarzyło, że mówiąc Jan Paweł II, czy od razu z kimś mogłeś się lepiej poznać, czy ludzie inaczej na ciebie wtedy patrzyli?
0: Tak, to zdecydowanie Jan Paweł II otwiera. Otwiera serca, otwiera granice i na Haiti na przykład to tak, Jan Paweł II. Ale teraz to my już mamy kogoś innego, to jest już Robert Lewandowski.
1: Dobrze, polskie nazwiska są zawsze przydatne na świecie. Za chwilę jeszcze o Turcji porozmawiamy. Tam też byłeś i też poznałeś Polaków. Ten wątek już za moment.

0: 6-0.
1: To jest popołudniowa w czwórce.
2: Odwiedziliśmy już Haiti, odwiedziliśmy Brazylię, no to teraz Turcja. Tam też jest polska miejscowość. Co z niej do dzisiaj jeszcze zostało?
3: To jest Adampol. Upada powstanie styczniowe i część żołnierzy akurat będąca na terenach Turcji nie ma co z sobą zrobić. 1842 rok. Czajkowski, to jest jeden z oficerów, kupuje działkę i dostaje zgodę na założenie tam polskiej osady. No i w ten sposób pod Stambułem, to jest niecała godzina jazdy od Stambułu, jest właśnie Adampol. I co tam pozostało? Pozostało tam trochę rodzin mówiących po polsku.

0: polsku, czyli mamy tutaj znowu tą piękną, dawną polszczyznę. To jest powiedzmy może z 30 osób, które mówią do dzisiaj w języku polskim. I tam niestety, ale wymiera to. I to wymiera teraz w tempie ekspresowym, bo Adampol jest na obrzeżach Stambułu i teraz jak się spojrzy na Stambuł na mapie, na satelicie, no to widać, że Adampol to jest las. To są tereny zielone.
1: Czyli deweloper tam wjeżdża.
0: I tak, dokładnie, dokładnie. Tam mieszkańcy Stambułu jeżdżą sobie do Adampolu na weekend odpocząć wśród natury. I zauważyli to właśnie Turcy, więc teraz tam no, budowane jest bardzo dużo osiedli. No i teraz napływowa ludność tam już bardzo mocno zaczyna zjeżdżać.
1: Okay, czyli się zmienia. A ta tożsamość kulturowa pozostała?
0: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Więc...
1: No i co, jedzą wieprzową kiełbasę?
0: Nie jedzą. ale pomijając to, to jest tak samo jak w Brazylii i tak samo jak w Polsce. Zresztą, jeżeli chodzi o mięso, to oni właśnie opowiadali, że oni pamiętają jeszcze te czasy właśnie, jak się jadło. Tak, ale że już nie można i oni po prostu to szanują.
1: Mateusz, a czy odwiedzając te różne miejsca i spotykając się z ludźmi, którzy mają te same korzenie co my, czy powiedziałbyś, że ta polska mentalność, ona jest w stanie przetrwać? Czy to jest właśnie to, skąd pochodzimy? Czy jednak Polaka tworzy to, gdzie się wychowujesz? Jak ty do tego podchodzisz po takich doświadczeniach?
0: To jest bardzo ciężkie pytanie, bo ja mam też znajomych i podejrzewam, że ty też masz takich znajomych. No ja mam taki mój dawny przyjaciel, on pojechał na kilka miesięcy do Stanów i on wrócił ze Stanów, już zaciągał i słówek zapominał.
1: No więc... dobra, ale Ameryka to jest zupełnie co innego, to jest trochę taki state of mind, prawda? Trochę się z tego śmiejemy. Po tej emigracji w Unii Europejskiej aż tak bardzo się nie mówiło, że tak inaczej zaciągają, tylko właśnie jak jeszcze w latach 90., a bo w 80. ktoś wyjeżdżał, to zupełnie był inny świat i tak zmieniało człowieka, a teraz już chyba nie.
0: Już chyba nie. Nie wiem tak naprawdę, co decyduje o tym, ale myślę sobie, patrząc na tą Polonię, to jest w stanie przetrwać, jak ci ludzie się trzymają razem. Odwiedziłem wiele miejscowości, gdzie oni się tam lata temu pokłócili i przestali ze sobą rozmawiać, przestali się spotykać, integrować i tam Polski poumierał.
1: A czy Kościół ma cały czas silną pozycję w tych społecznościach? Bo bardzo często właśnie w kontekście emigracji to religia i Kościół był takim miejscem, wokół której budowała się lokalna społeczność.
0: I to zdecydowanie widać, bo miejscowości, w których nie ma już języka polskiego i to się pozacierało, to są miejscowości, gdzie nie było kościołów. Także to jest bardzo ważne.
1: Mateusz, jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, bo my na to pytanie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ale na pewno z tymi ludźmi rozmawiałeś. To kim oni się czują? Oni się czują Polakami? Oni się czują Brazylijczykami? Czy to jest też taka mieszanka?
0: To jest kolejne dobre pytanie i ja bardzo wiele osób o to pytałem i naprawdę co człowiek to opinia. I pamiętajmy, że na przykład w Brazylii, no to połowa osób mówiła, że ja jestem Brazylijczykiem, ale o polskim sercu. I to jest takie bardzo powszechne.
1: To bardzo ciekawa odpowiedź, bo też bardzo często ta emigracja, mam wrażenie, że się radykalizuje.
0: To już w latach 80., 70., jak jeszcze za tych czasów słusznie minionych, pierwsi badacze tam jeździli właśnie na przykład do Brazylii badać, to zwracali na to uwagę, że ta Polonia jest skrajnie prawicowa. I ja to widziałem w 2019 roku, ona była tak bardzo mocno prawicowa, nawet patrząc, zestawiając ją z Polską. Ale teraz jak byłem, to już łagodzi się, ale tam toczą właśnie wojnę prawica kontra lewica, tak jak my w Polsce.
1: Ale to dotyczy tamtej sceny politycznej, oni nie mają kontaktu z Polską.
0: To oczywiście, że tam część osób sobie zdaje sprawę i jest zespół PiS-u i zespół PO i się tam kłócą między sobą, ale oni tam mają większą wojnę między swoimi. Okay. Tam jest też PiS, PO, tylko brazylijski.
1: Mateusz, to na koniec. Gdzie teraz? Ameryka?
0: Tak, Ameryka.
1: I w którą stronę planujesz się udać?
0: Mam trochę tych polskich miejscowości pozaznaczanych, więc problem jest niestety taki, że one są rozrzucone wszędzie, więc jeszcze nie wiem, jak
1: czyli
0: tam podjeżdżać.
1: Czyli całe Stany, nie tylko Jackowo, tak?
0: Tak, nie tylko.
1: Mateusz, bardzo serdecznie dziękuję za to, że przyjechałeś do naszego studia. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mateusz Jakubowski był razem z nami. Sprawdzajcie jego kanał Śladami Polonii. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia. Kamil Jasiński, na razie.

0: she a dreamer. I like nice girls, she a keeper.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
1: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
1: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
1: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
1: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank Polski.
1: Po reklamie.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: mistake you make should contribute to your growth. What you choose to avoid will probably come in your dreams. I'm not forgiven for you, man, I'm forgiven for me. And sometimes
1: Little Sims, utwór I Love You, I Hate You. No jak to z kobietami bywa, nie potrafią się zdecydować. Na zegarach godzina 16.
2: Pogoda.
1: No dobra, sorry, faceci też często są niedecyzyjni. Natomiast tak patrzę, co się dzieje pogodowo w Polsce. Jezusie Nazarejski, co tam się dzieje u was na Podkarpaciu? Ustrzyki Dolne, Lesko, Czaszyn leje jak z cebra. Natomiast jeśli jeszcze nie leje, to na stówę zaraz będzie lało. Właściwie jeśli chodzi o opady w Polsce, to mamy takiego trochę banana, bo ciągnie nam się ten obszar deszczowy od Olsztyna, potem wschodnia część kraju, Warszawa, Chełm, Przemyśl, aż po rejony pod Krakowem. Tutaj jeszcze zahaczamy o Bielsko-Białą. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę, to dzisiaj nikt się nie spoci i nikt nie zmarznie. Ta temperatura jest umiarkowana. Najcieplej jest obecnie w Bielsku-Białej. 23 kreski, a najchłodniej w Chojnicach 17. Cały czas przyjemnie. Chmur będzie sporo, jutro podobnie. Jeśli chodzi o temperaturę, za wiele się nie zmieni, natomiast fala upałów zawita do Polski w ten czwartek.
2: Autopromocja.
3: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X.

0: Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Po reklamie.
6: A ja lubię cię za to, ach to ty. Lubię kiedy kupiony deszczy. Lecimy na kluby jak ty wyspy.
7: O nie, my tak nie gramy. Czwórka, to słychać.

6 minut po godzinie 16 w końcu. Uf, jesteśmy już. Po robocie. Błogosławiony czas po robocie, po 16. Może ktoś tam jeszcze jakieś nadgodziny ma, może nie. Natomiast zaczynamy od, uwaga, Korei Północnej. Znacie to państwo. Dziś dzień zwycięstwa Korei Północnej, że niby oni wygrali tę wojnę w 53, nie? No tak chyba nie do końca. Ciekawostka z tej okazji, bowiem Polska jest jednym z nielicznych krajów, w którym jest ambasada tego znakomitego państwa. Ja byłem raz też na wycieczce rowerowej, takim zrobiłem sobie, wiecie, wycieczka szlakiem autostrad i konsulatów, bo to są bardzo ciekawe architektonicznie też budowle, gdzieś tam ta kultura, te różnego rodzaju elementy są zawarte w tych fasadach. No i podjechałem sobie właśnie pod ambasadę Korei Północnej, niedaleko tutaj Polskiego Radia, nawet na Mokotowie. I widziałem tam na balkonie, stał sobie Koreańczyk z północy, przejeżdżała policja i tak trochę pół żartem, pół serio mówi do mnie, właściwie do grupy, bo byliśmy grupą, żeby się tutaj za długo nie kręcić. Tymczasem ja tu gadu, a plan jazdy na dziś nie zrobi się sam, bowiem oprócz Koreańczyków świętują dziś także samotni. Dzień samotnych, dlatego w drugiej godzinie będzie o tym, jak w dorosłym życiu poznawać znajomych, ale wcześniej, bo już za

chwilę włożymy sobie ostatni element do naszej walizki. To jest audycja, w której antena jest wasza, bez stresu. Ja was tu będę na tej antenie głaskał. Możecie dzwonić, pozdrawiać, opowiedzieć, co słychać u was po robocie. 226452100. Magdalena Żelazowska wydaje audycję, realizuje Kacper Kukier, a ja się nazywam Jędrzej Rosiewicz. 226452100.

0: rains, water like the ocean.
1: Tu czwórka Polskie Radio. Czwórka Polskie Radio.
2: Nowość na playliście.

0: na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.
2: Uwaga, przyszedł czas na ostatni element w naszej czwórkowej walizce. Dziś kompletujemy walizkę fana muzyki. No i co jest tym czwartym i ostatnim przedmiotem? Głośniki. Wszystko zapisane, finał po godzinie 18.30, także szykujcie swoje smartfony, telefony stacjonarne, lećcie do budek telefonicznych, jeśli takie macie w pobliżu, i możecie dzwonić nie tylko po 18.30, ale również teraz 226452100. Co u was słychać? Jesteście już po robocie? Dajcie nam znać. 226452100.

0: Trochę Sokoła, trochę Beaty Kozidrak i takie tam nam oto ładne rzeczy wychodzą. Utwór Wkraczając w pustkę. Słuchajcie, są dwie rzeczy, których bym nie zrobił. To jest skok ze spadochronem i wycieczka do Korei Północnej. A co zrobiłby Rafał? Halo, Rafale.
1: Halo, halo.
0: Wybrałbyś się do Korei Północnej?
1: Pewnie, że tak.
0: No jak to? No nie boisz się?
1: Nie mam nic do stracenia.
0: Nie. O kurczę, nie, no stary, słuchaj, no bez przesady, może coś tam jednak masz. Masz coś na koncie?
1: Końcówka, bo końcówka miesiąca.
0: Końcóweczka. No dobrze, no to co u ciebie słychać po robocie w takim razie?
1: A wracam właśnie do domku, zakupy, jakiś może spokojny dzisiaj wieczór.
0: Spokojny wieczór. Co będzie?
1: Albo zaplanuję wyjazd do Korei Północnej.
0: Albo do Korei Północnej. Ale słuchaj, żebyś nie ściągał różnych rzeczy tam ze ścian, bo były przypadki niestety tragiczne. Otto Warmbier był taki człowiek, który ściągnął plakat propagandowy w jednym z koreańskich hoteli. No i nie skończyło się to dla niego za dobrze, mówiąc delikatnie. To ty jesteś taki łowca wrażeń, ja z tego, co tutaj mówisz, widzę.
1: Tak bym się nie nazwał, ale niektórzy tylko mogą o mnie myśleć.
0: No dobra, a skok ze spadochronem wchodzi w grę?
1: Tak, i miałem prawie taką możliwość, ale wybrałem zwiedzanie Starego Miasta. To było w Lwowie, jeszcze jak nie było wojny, była taka możliwość skoku ze spadochronem za całe 30 zł.
0: 30 zł skok ze spadochronem w Lwowie, tak?
1: W Lwowie, tak. Tylko jeszcze pojedynczo z wyciągarki, ale byłem akurat po długim trekkingu.

0: i nie brałem tego na poważnie, ale jak spotkałem następnego dnia osobę, która skoczyła z tego spadochronu i skoczyła za 30 całe złotych, bo takie tam były ceny we Lwowie, no to mu strasznie zazdrościłem.
1: No to brzmi zdecydowanie jak uczciwa cena, a jeszcze powiedz, w którym to było roku?
0: Wiesz, to jakiś 18-19.
1: 18-19, 7 lat temu. No dobra, inflacja, nawet pomimo inflacji to pewnie i tak cena będzie dobra, chociaż no wiadomo, jest niebezpiecznie, wojna trwa. Rafał, dzięki serdeczne za telefon, miłego wieczorku ci w takim razie, życzę i smacznego jedzonka. Dzięki, pozdrawiamy.
0: Mam nadzieję, że skończymy się o godzinie 18.30 i wygram tą wyjazdkę, bo wiem, że w środku, a myślałem, że to już można.
1: Jeszcze musisz się uzbroić w cierpliwość, także przygotowuj kciuka, żeby tam jak najszybciej wykręcić do nas oczywiście numer. Może się jeszcze usłyszymy. Pozdrowienia, Rafał, dobra, trzymaj się.
0: Pozdrawiam Wojtka i całą ekipę.
1: Pozdrawiamy Wojtka i ekipę. 226452100. Co robicie po robocie? A może jest tu jeszcze jakiś wariat, który pojechałby, poleciał właściwie do Korei Północnej? Dajcie nam znać. Teraz gramy Stormzy, Ed Sheeran i utwór Own It 20 minut po godzinie 16.

0: I'm in love. Metronomy to jest zespół, który ma bardzo charakterystyczne brzmienie. Rozpozna się go z zamkniętymi oczami, ale otwartymi uszami. Everything goes my way. I tego wam życzę, żeby szło wam tak, jak sobie postanowiliście. Piłkarski mundial natomiast nie umywa się do tego, co wydarzyło się w ten weekend na Podlasiu. Wczoraj bowiem odbyły się 20. Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym. Co ma pływać, nie utonie. Z Polskim Radiem Białystok przechodzą te mistrzostwa do historii.
1: Załoga wiosła w dłoń, cała naprzód!
2: Rzucaj cumy!
3: Pal tą maszynę!
4: Odpalamy!
5: Pierwsze miejsce otrzymuje ekipa z Raciborza, tym pływadłem Oskar.
6: Trzeba nagrodzić ekipę.
7: Zdobywca pierwszego miejsca Edward Ciop z Raciborza.
6: To jest to, całą 8-osobową grupę, która poświęciła mnóstwo czasu i wysiłku. Od 3 miesięcy pracowaliśmy, włożyliśmy troszkę energii w to wszystko, serca. Z ciężkim bólem się rodziły te rzeczy, ale wyszło jednak, efekt był świetny.
8: Zawsze myślimy coś pokazać, co jest w Augustowie i koło Augustowań, żeby pokazać piękne naszych stron. 4. raz teraz jesteśmy.
9: No ja już startuję nie pierwszy raz, bo pierwszy raz tu byłem w 2005 roku i co roku w zasadzie nigdy się nie powtarzam z napędem. Co roku coś tam wymyślam nowego.
0: No czyli co? Okazuje się, że najbardziej kreatywni ludzie w Polsce rodzą się w Raciborzu. Tam cały czas wygrywa jakaś osoba jakiejś grupy z Raciborza. Tak też było podczas tegorocznej odsłony. Pierwsze miejsce zajęła ekipa z pływadłem Oskar, natomiast drudzy byli augustowianie z konstrukcją przedstawiającą żubra. Trzecia nagroda trafiła również do Raciborza. Otrzymał ją poduszkowiec z psiego patrola. Psi patrol, no przecież to jest hicior wśród dzieci. Natomiast nagrodę specjalną zdobył Reinhard Komor z Ciechowic z pływadłem Orzeł z Ciechowic. 226452100. Co robicie po robocie? Możecie nam dać znać, możecie kogoś pozdrowić. Antena w audycji po robocie jest wasza. 226452100.

0: Massive Attack na antenie czwórki. Trochę zwolniliśmy, ale bardzo dobrze. Czas po robocie, nie ma co się spieszyć. Za 24 minuty, godzina 17. Po robocie. Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Opowiadajcie w aucie, przy garach, a może na urlopie, gdzie nas słuchacie. Czekamy na wasze telefony. Można pozdrowić kogoś na antenie. 226452100. Tymczasem, pamiętacie taką słynną małpkę z japońskiego ogrodu zoologicznego? Ona ta, wiecie, ta małpka, co została odtrącona przez swoją małpią mamusię i w końcu wzięła sobie taką pluszową zabawkę. Biedna taka chodziła, odbijała się od ściany do ściany. No to ta małpka skończyła rok. Popularność tego zwierzęcia sprawiła, że na urodziny dostała 2,5 tysiąca kartek z życzeniami z całego świata. Więcej na ten temat Tomek Sajewicz, korespondent Polskiego Radia.
1: Historia odrzuconej przez mamę małpki o imieniu Punch stała się wiralem w mediach społecznościowych. Opiekun zwierzęcia przyniósł mu pluszowego orangutana, z którym zwierzę nie rozstaje się. Niedawno małpa dołączyła do grupy innych młodych. Punch jest główną atrakcją ogrodu zoologicznego w Ichikawie, niedaleko Tokio. Ogród zoologiczny nie zorganizował specjalnych urodzin dla Puncha, jak tłumaczy japońska agencja Kyodo, w duchu polityki równej opieki nad wszystkimi zwierzętami. Zamiast tego zaproszono tych, którym los Puncha nie jest obojętny, do wysyłania małpie życzeń urodzinowych. Nadeszło ich około 2,5 tysiąca, w tym z Wielkiej Brytanii i Kanady.
0: Prawo japońskiej sprawiedliwości. No czekała na jakiś tort, śpiewanie 100 lat i świeczki, a się nie doczekała. No po robocie można rzeczywiście wybrać się do zoo. Ja pamiętam swoją ostatnią wizytę w tym warszawskim. I słuchajcie, to było takie przeżycie, tyle emocji, tyle zwierzątek, odnóży, jakieś nóżki, czułki, futerka. No po prostu musiałem w pewnym momencie usiąść gdzieś na ławce i odpocząć od tego wszystkiego. Mnóstwo wrażeń dostarcza takie zoo. Jeszcze zdążyłem zobaczyć na własne oczy z bliska hipopotamicę Pelagię, która niestety już krąży gdzieś w przestworzach. A czy wy byliście może w jakimś zoo, a może właśnie jesteście w drodze do zoo? Gdzie nas słuchacie? 226452100. Czekamy na wasze telefony. Tymczasem na naszej antenie Young Leosia, Zuziula, Olinda i utwór Chcę Tak.

0: muzyczne Guilty Pleasure, u nas możesz się przyznać.
1: Czekamy na wasze najbardziej wariackie muzyczne pomysły. Były rytmy z Rumunii, była Portugalia, była Beata Kozidrak, holenderskie techno, polskie reggae, ale nie był to Kamil Bednarek. Także kto będzie miał bardziej świrnięty pomysł, ten wygrywa. Ale teraz czas na propozycję Tomka. Halo Tomku, cześć.
2: Cześć, witam wszystkich słuchaczy.
1: No to co ty dzisiaj dla słuchaczy czwórki, dla mnie, dla Magdy, która wydaje, i dla Kacpra, który realizuje, przygotowałeś?
2: A to takie miłe wspomnienie z męskiego grania, utwór Marka Dyjaka z Molesto Evenement, Człowiek Złota Ryba. Bardzo fajny utwór, bardzo głęboki, sam Marek Dyjak, śpiewający poeta. No, bardzo fajne wydanie.
1: Wiadomo, wiadomo, ale w sumie Molesta, to ja myślę, że to raczej takie nie guilty, a bardziej pleasure.
2: No, zdecydowanie tak.
1: No dobrze, dobrze. W takim razie dziś na spokojnie, dziś nie świrujemy aż tak bardzo. Tomku, dziękujemy za twoją propozycję. Trzymaj się.
2: Cześć, natomiast dzięki bardzo.
1: Jakie jest wasze muzyczne guilty pleasure? Dajcie nam znać 226452100. A teraz na antenie czwórki propozycja od Tomka: Marek Dyjak, Molesta i utwór Złota Ryba. Za kwadrans 17.

Władimir Wysocki, oby tego nie słuchał, bo mógłby się obrazić. Nie, no, pan Wysocki też ładnie śpiewa. Natomiast numer nasz znany i lubiany 226452100 przyda wam się o każdej porze, każdą porą roku. Czy już kładziecie się powoli do spanka, czy wstajecie, czy coś robicie? Bo czekamy na wasze muzyczne propozycje, nie tylko w audycji po robocie, kiedy mamy muzyczne guilty pleasure, ale także zbieramy te wasze muzyczne rekomendacje, bo w każdy piątek od 18 audycja Gramy Co Chcecie, nie ma gotowej playlisty, wy ją tworzycie. Czekamy na to, co nam zaproponujecie. Im bardziej hardkorowo, tym lepiej. Dimash Kudaibergen, na przykład takiego człowieka graliśmy, 6 oktaw ma tutaj ta skala, jeśli chodzi o jego głos. Proponujcie.

0: Polskie Radio.
1: Give me some of that soul food, that energy.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
6: No i co, Barbara, co?
5: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
10: Halo, halo, czy nas słyszycie?
9: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
11: Abemus Papa.
9: Plebiscyt polskieradio.pl.
12: There's the fire. One, zero.

czwórka. To słychać.

0: Tu czwórka Polskie Radio, minęła 17.
1: Pogoda.
0: Jest takie miasto w Polsce, południowy wschód, województwo podkarpackie, Lesko. I tam, co się dzieje, to głowa mała. Nie tylko odnotowano najniższą temperaturę, 15 stopni, a więc tak trochę jesiennie, ale tam po prostu rozpoczyna się w tym momencie pogodowy Armagedon. Leje jak z cebra, będzie też grzmiało, błyskawice, burze, no po prostu istny pogodowy roller coaster, ale nie ustrzegą się go również mieszkańcy okolicznych miejsc, miasteczek, wsi, miejscowości, Ustrzyki Dolne. Tam także na was czeka sporo deszczu. Właściwie to ten deszcz pada głównie we wschodniej Polsce. Zachodnia część kraju raczej jest spokojna, jeśli już, to jakieś przelotne opady deszczu. Natomiast co się stało pod Legnicą, to wszyscy wiemy. Ja tylko dodam, że w tym momencie jest tam najcieplej, 24 kreski pokazują termometry. Uważajcie na siebie we wschodniej części kraju, bo te burze mogą być naprawdę silne, a jak burza, to wiatr może zwiać, różnego rodzaju rzeczy wam porwać. Także proszę pochować wszystkie jakieś lekkie świstki, papierki, gazety, pozabierać z balkonów, jeśli takie posiadacie, żeby wam to po prostu gdzieś nie uciekło. Kiedy wróci do nas fala upałów? Fala upałów wraca już w ten czwartek. Termometry pokażą nawet 37 stopni.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja.
4: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
0: O nie, my tak nie gramy.

0: Dido, Get a Grip. 7 minut po godzinie 17.
1: Po robocie.
0: Kuba Jamrozek szaleje jeszcze na urlopie, także przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Mam nadzieję, że choć trochę się do mnie przyzwyczailiście, bo teraz będziemy rozmawiać na temat dosyć ciekawy, druga godzina audycji po robocie, o znajomościach. Znajomościach w życiu dorosłym. No i tutaj pojawia się też bardzo ważna data, bowiem 5 lat temu równiusieńko po 14 latach swoją działalność zakończył polski serwis społecznościowy. Tak jest, Nasza Klasa. Każdy szanujący się Polak miał tam konto. Serwis społecznościowy, wiadomo, służył do tego, żeby odnajdywać swoich znajomych ze szkolnych lat, odnawiać z nimi kontakt. Potem była wielka migracja z naszej klasy na Facebooka. Ja pamiętam jeszcze, jak nie rozumiałem,

w ogóle tego Facebook, jakiś taki biało-niebieski, a tutaj śledzik, żółte kolorki, ciepłe, wszystko takie kolorowe. No ale dobrze, w końcu niestety nasza klasa pożegnała się z tą rzeczywistością. No i teraz wszyscy siedzą na fejsie, ale czy rzeczywiście to jest miejsce ułatwiające nam poznawanie nowych znajomych w dorosłym życiu? A może lepiej wyjść na miasto, zderzyć się z kimś na chodniku, wylać na kogoś kawę i w ten sposób zawiązać nową znajomość? To będzie temat drugiej godziny audycji po robocie. No i stąd pytanie do Was. Czy w dorosłym życiu trudniej jest poznać nowych znajomych? Dajcie nam znać, podzielcie się swoimi historiami. 226452100, a my zaczynamy od Rihanny i utworu Work.

0: To już 43 lata, odkąd powstała formacja Red Hot, czyli Peppers. Natomiast teraz czas na coś dla duszy, coś dla ciała. Tematy bardzo ważne.
1: Po robocie.
0: Czyli poznawanie znajomych. Czy w dorosłym życiu trudniej jest poznać nowych znajomych? Jak to u was wygląda? Dajcie nam znać, dzwońcie pod numer telefonu 226452100. No bo to jest tak, że jedni poznają nowych ludzi bez wysiłku, a inni się tygodniami zastanawiają. Napisać hejka, co tam u ciebie, co tam słychać? O tym Sławomir Prusakowski, psycholog SWPS.
2: To, co wiemy na pewno, to, że zwiększa się ilość osób, które deklarują, że są samotne. No bo social media nas nie łączą, są protezą, która daje nam złudzenie kontaktu z ludźmi. No bo jeżeli wiem, co u ciebie słychać, to mam poczucie, że jesteśmy na bieżąco, ale relacje międzyludzkie no, nie budują się w ten sposób, bo inaczej wystarczyłyby takie portale towarzysko-plotkarskie. Człowiek jest istotą społeczną. Inni ludzie nam są niezbędni do tego, żebyśmy dobrze funkcjonowali. Bez nich czujemy się bardziej zagrożeni, więc mamy wyższy poziom lęku. To wpływa bardzo negatywnie na nasz cały organizm. Jakiś czas temu w Stanach Zjednoczonych zrobiono badania i okazało się, że 0,7 przyjaciela albo 0,5 przyjaciela na człowieka w Stanach Zjednoczonych przypada. Dużo naszych relacji to jest coś, co jest zależne od naszego dzieciństwa. Z jednej strony dlatego, że jesteśmy dużo bardziej otwarci na nawiązywanie nowych relacji, no bo spotykamy dużo nowych ludzi. Nie ma innego wyjścia, człowiek idzie do szkoły, jest spora szansa, że z kimś się zaczniemy przyjaźnić i te relacje często trwają. Druga droga jest związana z tym poznawaniem znajomych przez znajomych znajomych. Te późniejsze relacje i w ogóle relacje są teraz dużo bardziej ograniczone ze względu na ilość dostępnego czasu i najgorsza sytuacja to pewnie taka, w której gubimy gdzieś po drodze te młodzieńcze relacje, bo wytworzenie nowych relacji w późniejszym wieku jest dużo trudniejsze. Nie mamy doświadczenia, jak to robić. Trochę tak, jak mój znajomy się śmiał, jak wrócił, jak to się ładnie mówi, na rynek matrymonialny. Tutaj mówi, że on w ogóle nic nie wie o randkowaniu. Że my odzwyczajamy się budowania pewnych sposobów relacji. Nauka pokazuje

0: kilka możliwych modeli. Jeden to jest model komplementarności, znaczy, że się w jakiś sposób uzupełniamy. Ja ci coś daję i ty mi coś dajesz. To nie zawsze jest na poziomie materialnym, ale też na poziomie społecznym, na udostępniania czasu. To, że spędzamy razem czas, to już jest szansa na zbudowanie relacji. A drugie to jest poczucie, że osoby, z którymi chcę być w relacji, spełniają jakieś moje założenia, jasno wypowiedziane albo nieuświadomione co do tego, w jakich kręgach ja chcę się obracać, z jakimi ludźmi ja się chcę spotykać. Jeżeli ja mam poczucie, że jestem w takim kręgu, zwiększa szansę na utrzymanie się takiej relacji.
1: To Sławomir Prusakowski, psycholog z Uniwersytetu SWPS. No różnie to bywa z tym poznawaniem znajomych w dorosłym życiu. Czy w dorosłym życiu trudniej jest poznać nowych znajomych, czy może macie inne przemyślenia na ten temat? Dajcie znać 226452100.

0: Jest jakaś nostalgia w tym utworze DJ Blik, Dominika Płonka, utwór Bliska, a Dominika budzi was w każdą środę i w każdy czwartek od 7 rano.
1: Po robocie.
0: Bo wtedy rozpoczyna się poranek czwórki, 7:10, natomiast w audycji Po robocie, w drugiej odsłonie programu rozmawiamy o znajomościach. Ja mam tak, że ja się nie bawię w jakieś small talki, ale ładna pogoda, tylko od razu słucham.

0: AI. Wiesz, jaką przepustowość ma kanał panamski i potem się okazuje, że ta osoba też się interesuje kanałem panamskim albo jakimiś statkami i lecimy od razu, a nie jakieś zabawy tam w ogólniki. Mateusz jest razem z nami. Cześć Mateuszu.
1: Czołem.
0: Jak to u ciebie wygląda w takim razie z poznawaniem nowych znajomych w dorosłości? Jest trudniej?
1: A no właśnie, to jest taka ciekawostka, no bo ja już mam 46 lat, prawie 7, więc mogę powiedzieć, jak było wcześniej, jak jest teraz.
0: No to lecisz, dawaj.
1: Ja mam wniosek taki, że to tak nie do końca zależy od wieku, ale od typu osobowości, ponieważ jak jesteśmy młodzi czy starzy, jak będziemy introwertykami, to będzie nam zawsze ciężko, a jak będziemy ekstrawertykami, to nieważne ile mamy lat, wiadomo, że to z wiekiem się troszeczkę zmieniają te proporcje, bo turbo intro wertykiem, ale uważam, że to nie ma większego znaczenia wiek, tylko właśnie typ osobowości.
0: No dobrze, Mateuszu, bo tutaj to lekko przycięło, może jakiś tunel, wjazd, coś ten tego. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem, czy tym powiedziałeś o sobie, że jesteś introwertykiem albo ekstrawertykiem. Jeśli nie mówiłeś o tym, to jest moje pytanie do ciebie. Do jakiej grupy ty się zapisujesz w takim razie? Ekstrawertyk czy introwertyk?
1: Ja jestem ekstrawertykiem, dlatego nie masz tego kłopotu, żeby zadzwonić, żeby w wieku, czy jak miałem 20 lat, czy teraz 40 kilka, nawiązać bardzo ciekawe, nowe znajomości.
0: No dobra, ale jak to wygląda w praktyce? Widzisz, że jest jakaś ciekawa osoba w pobliżu, chciałbyś zagadać, co robisz?
1: Dzisiaj rzadko mam do czynienia z takimi zupełnie obcymi ludźmi. Dzisiaj, jak już jestem dorosły, chodzę, spotykam się z obcymi, czy to są moi klienci, czy to są bardzo ciekawe osoby na moich spotkaniach takich różnych biznesowych. No wtedy to jest automat. I ja chcę poznać tą osobę i ta osoba chce poznać mnie, no bo chcemy coś działać razem, iść do przodu, więc no musimy być otwarci.
0: No to jeszcze na koniec poproszę o radę ekstrawertyka dla introwertyków. Jak rozpocząć nową znajomość w tym dorosłym życiu, kiedy już jesteśmy tacy trochę, wiesz, ustatkowani, trochę zastali, ale gdzieś tam w głębi duszy, no chcielibyśmy się z kimś zapoznać, nowym, ciekawym. Co polecasz?
1: No to teraz jeszcze zależy, nie? Jeżeli chcemy spotkać, ja jestem chłopakiem, chciałbym poznać dziewczynę, tak? Jakąś partnerkę nową, coś takiego, no to dla introwertyka powiem tak, słuchaj, najwyżej powie nie.
0: Najwyżej powie nie. Dzięki za tę polecajkę w takim razie, jeśli chodzi o poznawanie nowych. Trzymaj się.
1: Pozdrawiam. Ja cisnę A1 na południe, więc pozdrawiam wszystkich kierowców, którzy próbują mnie tu właśnie wyprzedzać.
0: Ciśnij bezpieczeństwa szerokości. Pozdrawiamy
1: cię serdecznie. Wszystkiego dobrego. Hej.
0: No to jak to w takim razie jest? Czy w dorosłym życiu trudniej jest poznać nowych znajomych, czy nie? A może właśnie to chodzi o to, czy jesteśmy ekstrawertykami, czy introwertykami, jak opowiadał nam na antenie Mateusz. Dzwońcie do nas, nasz numer 226452100.

0: Lekki, fajny, wakacyjny kawałek, linia nocna, hulajnogi. Ja pamiętam pierwszy raz ten utwór usłyszałem parę dobrych lat temu, kiedy były Juvenalia. Tak, kiedyś to było.
1: Po robocie. Po robocie.
0: Czy w dorosłym życiu trudniej jest poznać nowych znajomych? Czekamy na wasze telefony 226452100. Jak to wygląda w praktyce? Sprawdziliśmy, gdzie dziś rodzą się nowe znajomości.
2: W miejscach, w których spędzamy czas, no na przykład na siłowni, na przykład w parku pracy też można kogoś poznać.
3: W tym momencie myślę, że jak już to w pracy.
4: Ja już nie poznaję ludzi, znam tych, których chcę, już nie poznaję więcej.
5: Na uczelni, na imprezach związanych z uczelnią.
6: My jesteśmy

0: młodymi rodzicami, więc nie poznajemy ludzi, oprócz ludzi, którzy są związani z pierwszymi etapami rozwoju maluszka. Obecnie jest to pediatra.
1: Na studiach jakoś, no nie wiem, raczej nie na internecie.
2: Bardziej na żywo, przy jakichś spotkaniach, towarzyskich imprezach.
3: Poprzez spotkania integracyjne na ogniskach.
4: Najwięcej ludzi przez ostatnie parę lat to poznałem w pracy.
0: Realizując swoje zainteresowania.
4: Przy okazji wyjazdów, jakichś wakacyjnych, bądź rzeczy związanych z jakąś pasją.
5: Mam z tym dość duży problem. Myślę, że najwięcej ludzi poznaję jednak na uczelni, ale chciałabym poznawać poza, ale jest to ciężkie w tych czasach. Jest mimo wszystko duża taka nieśmiałość w ludziach i raczej każdy trochę zamyka się w swojej strefie komfortu i po prostu przez to jest ciężko się przebić. I wiem, że sama też tak robię, więc jakby działa to w dwie strony.
6: Gdzie poznać znajomego albo gdzie poznajecie nowych znajomych? Możecie się z nami tym podzielić na antenie 226452100. Kacper, który realizuje tę audycję, on mówi, żeby po prostu tych ludzi skołczował. Oni się nie znają, ale to za chwilę tutaj pewnie rzuci mi jakieś rady, a ja je przeniosę na antenę. Kacper, co? Tak zrobimy? Zrobimy tak, dobra, Kasper kiwa głową. Natomiast wiecie, co ja się tak zastanawiałem, jeśli chodzi o poznawanie osób przez internet? No to ja miałem takie podejście, że no nie, no gdzie? Pamiętacie te stronki? 6 Obcy albo Omegle i znajdę na przykład sobie dziewczynę. A potem mój synek mnie zapyta, tatusiu, a gdzie poznałeś mamusię? A ja powiem, co, w internecie? No to dla mnie kiedyś był obciach, a teraz teraz to jest super w ogóle. 226452100. Gdzie poznawać znajomych w dorosłym życiu? Czekamy na wasze telefony.

0: killing y'all. On a battle, y'all. It don't stop. Brother Rich, y'all. Brooklyn, y'all. Cincinnati, y'all. It don't quit.
1: Za 18 minut godzina 18. No i spytałem Kacpra, który realizuje tę audycję, jakie on miałby polecajki na poznawanie nowych ludzi. No przede wszystkim wybranie się do miejsc, w których ludzi łączy pasja. To może być siłownia, to może być kino. Na przykład ktoś siedzi sam, ogląda w pojedynkę jakiś film. No i można po prostu po takim seansie pogadać. Co uważasz? Jaką ocenę wystawiłbyś na IMDb albo na Filmwebie? Ale to może być równie dobrze boisko, może być klub kolacyjny, bo też takie są inicjatywy, spotkanie losowych osób przy stole i wspólny posiłek. No podczas gdy inni czekają, aż im nowa znajoma lub nowy znajomy spadnie z nieba, są też tacy, którzy postanowili nie czekać na przypadek i stworzyli miejsce, które pomaga ludziom się spotkać. O takim miejscu opowiada Krzysztof Nowak z Generatora Wspólnoty.
2: Taki pomysł, taka idea się pojawiła, żeby był taki dom spokojnego milenialsa, czyli takie miejsce spotkań, gdzie akurat milenialsi mogliby się spotkać, mieć zorganizowane jakieś wspólne zajęcia, mieć ten czas zanimowany. Kończą się studia, zaczynają się pierwsze prace, często się teraz pracuje zdalnie. Zauważyliśmy taki problem, że mało jest takich naturalnych miejsc, gdzie właśnie można poznać w tym etapie życia i pewnie później też nowe osoby, z którymi można nawiązać nowe relacje. Gdzieś w jakiejś mądrej książce znaleźliśmy taką teorię, jak są trzy filary budowania trwałej wspólnoty. Wspólna historia, wspólne miejsce i regularne spotkań. No i staraliśmy się potraktować te trzy rzeczy jako taki punkt wyjścia naszego projektu. Regenerator wspólnoty to jest cykl 6 do 8 spotkań, gdzie pretekstem do spotkania jest gotowanie. Chcieliśmy właśnie, żeby przez to, że to jest cykl kilku spotkań, żeby to było coś, co wyrobiło

0: tych ludziach pewien rodzaj nawyku. Każde z tych spotkań ma dla siebie przygotowaną planszę, która jest na postaci sześciu pomkniętych czwórek, także jak każdy sobie to wydrukować. Plansze naprawdę prowadzą całe spotkanie, tym, żeby to było trochę jak taka planszówka, żeby nikt się nie musiał zastanowić, co robimy dalej. I do tego mamy karty pomysłów, pytania, czy jakieś takie tezy, które mają być taką inspiracją do rozmowy. Nasz pomysł będzie po prostu dostępny jako open source na stronie Inkubatora i naszej. Te narzędzia będzie sobie można pobrać, wydrukować. Może to będzie inspiracja na spędzenie wspólnego wieczoru ze znajomymi, a może ktoś właśnie będzie chciał tworzyć swoją całkowicie nową grupę w swoim mieście, poznać nowych ludzi. Mamy jakieś tam scenariusze na to, jak ogłosić, że taka grupa chce się stworzyć. Chcielibyśmy, żeby mogły się w takie grupy zebrać osoby, które na przykład, nie wiem, chodzą na jedną uczelnię albo właśnie z jakiejś wspólnoty mieszkaniowej. Myślę, że to byłoby super.
1: Czy w dorosłym życiu trudniej jest poznać nowych znajomych? O to was dzisiaj pytamy. 226452100. Lyrics Born teraz na naszej antenie.

0: When I Get My Check, taki tytuł nosi ten utwór. Ja jak dostanę swój czek, oj, to ja od razu na zakupy po jedzonko, po pyszne jedzonko. Akurat tutaj mam słabość do tego, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy. Natomiast w drugiej godzinie tej audycji, właściwie ona już zmierza powoli ku końcowi, ale jeszcze rozmawiamy o tym, czy w dorosłym życiu trudniej jest poznać nowych znajomych, i na to pytanie chciałby odpowiedzieć Łukasz. Cześć Łukaszu.
1: Siemka, witaj.
0: Jak to jest u ciebie w takim razie, no?
1: No, powiem, że sobie tak, ludzie...

0: stali się teraz taką domeną internetu i wszystko w internecie piszą, czytają, oglądają. No i mają coraz większe problemy ludzie z kontaktem face to face, tak zwanym. No, to jest nasz największy problem.
1: No właśnie, niektórzy mówią, że tak naprawdę żyjemy w erze nie mediów społecznościowych, tylko to są media antyspołecznościowe. Potem piszesz, wychodzisz, widzisz się, tak jak mówisz, face to face i jakieś dźwięki dziwne wydajesz, bo nie wiesz, co powiedzieć.
0: Dokładnie, ja już zobaczyłem nawet tak, że patrząc po młodzieży takiej młodszej, już nie mówię o milenialcach, tylko mówię o na podstawie własnych dzieci, które mają tam 16 i 12 lat, no wychodzą na dwór i piszą do ciebie, tak? Taki chiński zrobił się chyba teraz, nie wiem, moda.
1: Na ławeczce siedzą obok siebie i zamiast ze sobą rozmawiać,
0: tak,
1: to piszą.
0: Grupa osób siedzi, zamiast razem rozmawiać, to między sobą piszą, co niektórzy rozmawiają i piszą wiadomości też, nie?
1: Dajcie święty spokój. To jakiś sposób teraz trzeba znaleźć, żeby to wszystko odkręcić. Co ty byś na przykład, Łukaszu, polecał? Jak rozwiązać ten problem?
0: Jak? Najprostszy, wychodząc z domu nie zabierać telefonu.
1: No właśnie, to by się przydało wielu osobom. No.
0: A mówię, są takie miejsca, że restauracje czy tam kluby, że właśnie spotkań, że się zabiera ludziom telefony dla lepszego właśnie kontaktu.
1: Tak jest.
0: Tutaj, żeby było inaczej.
1: Na koncertach też pojawiają się takie inicjatywy. Wydaje mi się, że to jest krok w dobrą stronę. Łukaszu, bardzo ci dziękujemy za telefon. Miłego popołudnia. Trzymaj się. A my cały czas rozmawiamy o tym, czy w dorosłym życiu trudniej jest poznać nowych znajomych.
2: Po robocie.
1: Słuchajcie, a jeśli poznawanie ludzi najlepiej wychodzi po prostu przy herbatce, planszówkach i w salonie zamiast w aplikacji, tak właśnie działają domówki Friend Zone, o których opowiadają Gosia i Sylwia, założycielki tej akcji.
3: Poznałyśmy się na domówce. Naturalnie było, że chciałyśmy przenieść ten koncept domówek, dać ludziom miejsce i przestrzeń do tego, żeby się poznawali właśnie w ten sposób. My byłyśmy już dojrzałe, bo poznałyśmy się po 30. I jesteśmy przykładem tego, że przyjaźnie można zakładać w każdym wieku.
4: Friendzone to przestrzeń, to spotkania, społeczność ludzi, którzy są otwarci na spędzanie wspólnie czasu offline, poznawanie nowych osób, otwieranie się na nowych ludzi. Nasze inicjatywy to są spotkania domówki w 5 miastach, no i wyjazdy detox weekendy tak zwane, czyli przedłużone domówki, można powiedzieć, w pięknych miejscach, gdzie nie ma zasięgu. Spędzamy czas jak kiedyś, grając w planszówki, robiąc podchody, wspólnie gotując, tańcząc, chillując, rozmawiając, nie rozmawiając. Znalazłyśmy na to sposób, który działa, więc chcemy się tym dzielić dalej.
3: I mamy takie powiedzenie, że najpiękniejsza przyjaźń jeszcze przed tobą.
4: Uważamy, że przyjaźnie są super ważnymi relacjami. Mamy taką nawet tezę, że są równie ważne co relacje romantyczne. Dla niektórych kontrowersyjne, dla innych mniej. Przyjaźnie to nie powinno być coś, co jest dodatkiem do życia i w którymś momencie zaczęliśmy utrudniać sobie bycie w tych relacjach. Jak często się zdarza, że na przykład się do kogoś odzywasz, ta osoba mówi, no dobra, ale ja mam najbliższy wolny termin za 3 miesiące i 2 dni. Fajnie byłoby, gdybyśmy wrócili do puszczania swojego życia na zasadzie codzienności. Idę na zakupy, może chcesz pójść ze mną. Dużo w tym tygodniu się dzieje, ale bardzo chciałbym cię zobaczyć.
3: Fajnie by było sobie odpowiedzieć na kilka pytań, możecie sobie teraz na nie odpowiedzieć. Kiedy ostatni raz zadzwoniłeś do kogoś spontanicznie ze swoich znajomych? Kiedy ostatni raz zaprosiłeś kogoś do siebie i zrobiłeś domówkę?
4: Kiedy po raz ostatni zapisałeś się na jakieś nowe zajęcia albo wszedłeś w jakąś zupełnie nową przestrzeń?
3: Kiedy ostatni raz zainicjowałeś wyjście ze znajomymi, którymi już masz, na coś nowego?
4: Albo kiedy po raz ostatni zagadałeś do sąsiada?
1: To ja od siebie jeszcze w takim razie dodaję polecajkę na poznawanie ludzi. Właściwie zbierzmy tych swoich dawnych znajomych, odkopmy to, co było kiedyś, bo my mamy właśnie w zwyczaju do takie zostawienie tego, co było, zamknięcie tych rozdziałów. Ja nawet sobie zrobiłem kiedyś taką listę znajomych, z którymi odnowię kontakt. Jak na razie to działa i to są takie, wiecie, propozycje rowerowe. Jest tyle wspaniałych miejsc, które można odwiedzić. W Warszawie na przykład. Pojedźcie ze swoimi dawnymi, starymi kumplami, kumpelkami na osiedle Dudziarska. Łódź, która oferuje wam bałuty. Kraków, który oferuje wam nową hutę. Jest jeszcze tyle do zobaczenia. Natomiast ja nie mówię jeszcze do zobaczenia, ja mówię do usłyszenia po godzinie 18:00.

0: Autopromocja.
1: W piątkowy wieczór to wy układacie playlistę. Gramy co chcecie, nie ma gotowego scenariusza ani zamkniętej listy utworów. Tworzymy ją razem. Jak będzie brzmiał ten piątek, to zależy od was. Swoje propozycje zostawiajcie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Tu Czwórka, Polskie Radio, jest 18.
1: Pogoda.
0: No i ta pogoda i różnego rodzaju warunki pogodowe zmieniają nam się jak w kalejdoskopie. Wrocław jest obecnie najcieplejszym miejscem w Polsce, tam 24 stopnie, a w Elblągu można trochę zmarznąć. 15 kresek pokazują termometry. Największa szansa na burzę jest dziś w pasie od Górnego Śląska, Małopolski, Podkarpacia, po Podlasie, Mazury i Warmię. No i szczególnie te rejony przy granicy z Ukrainą będą narażone. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że tam mogą powstać większe układy burzowe, a nawet superkomórki. Czym jest taka superkomórka? No to jest najgroźniejszy typ chmur burzowych właśnie, także proszę na siebie uważać, ale też spokojna głowa, bo te superkomórki dość szybko będą się przemieszczać na wschód i północny wschód, także do wieczora większość z nich powinna już opuścić Polskę, a to będzie zapowiedź nadejścia znacznie spokojniejszej aury w następnych dniach.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocierz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799.

0: trochę Wielkiej Brytanii, trochę Stanów Zjednoczonych i wychodzi coś takiego. Maya Jane Coles, Rai Rai i utwór Rise Up na antenie czwórki.
1: Po robocie.
0: Po robocie można położyć się na trawie i obserwować niebo. Zdarzyło wam się już, że leżeliście rzeczywiście i obserwowaliście gwiazdy? No współcześnie może być to nieco trudne przy wszechobecnym zanieczyszczeniu nieba światłem. Te wszystkie reflektory wielkich miast i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli już szukać jakiegoś miejsca na obserwację tego, co dzieje

dzieje się na niebie, no to w Polsce dogodne warunki na pewno będą w Bieszczadach. Ale, dlaczego latem warto zadrzeć głowę? Spojrzeć w górę, no bo okres wakacji to czas aktywności Perseidów. No i tutaj już nam naukowcy wyliczają, że w nocy z 12 na 13 sierpnia szykuje się najbardziej spektakularny pokaz spadających gwiazd. Tyle jeśli chodzi o amatorską obserwację, a teraz czas na poziom profesjonalista. W obserwatorium imienia Wery Rubin w Chile rozpoczął się przegląd nieba, który będzie trwać aż 10 lat. Cel tego projektu? Stworzyć najbardziej szczegółową mapę wszechświata w historii. O szczegółach już w tej godzinie opowie profesor Marek Balicki z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Zostańcie z nami.

0: Nieoficjalny hymn czwórki Polskiego Radia Black and Yellow, który spłodził Wiz Khalifa.
1: Po robocie.
0: 16 minut po godzinie 18, ale kogo obchodzi, która jest godzina? Wszystkich teraz powinno zainteresować to, co dzieje się w Chile, a że dzieją się tam rzeczy wielkie. Przegląd nieba. Przegląd, który będzie trwać 10 lat, a wszystko po to, żeby stworzyć najbardziej szczegółową mapę wszechświata w historii. Brzmi ogólnie, brzmi dosyć okrągło. Za chwilę wszystko będziemy tłumaczyć. Właściwie to nie ja, tylko profesor Maciej Bilicki z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk opowie, o co w tym wszystkim chodzi. Witaj.
2: Dzień dobry.
0: Macieju, no to w takim razie o co chodzi z tą najbardziej szczegółową mapą wszechświata? Jakbyś mógł tak wytłumaczyć mnie, czyli laikowi i słuchaczom czwórki, wśród których pewnie znajdują się fani obserwacji nieba.
2: W skrócie chodzi o to, że pierwszy raz tak ogromnym teleskopem przez tak długi czas i tak głęboko będziemy patrzeć na niebo. Jest to teleskop, który ma średnicę 8,4 metra i będzie obserwować całe południowe niebo dostępne z Chile przez 10 lat każdej możliwej nocy w wielu kolorach, można tak to nazwać, i bardzo głęboko, no, wielokrotnie głębiej niż ludzkie oko mogłoby kiedykolwiek zobaczyć.
0: No właśnie, bo tam mówimy o, tam też z tego co wyczytałem, jeśli chodzi o zoom, to tam nie mówimy o megapikselach. Te najlepsze smartfony mają chyba po 200 megapikseli, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj mówimy o gigapikselach już, prawda?
2: Tak, teleskop będzie widzieć mniej więcej na jednym zdjęciu powierzchnię o 7-krotnie większym rozmiarze niż Księżyc na niebie. A kamera ma faktycznie 3,2 gigapiksela, więc no to jest największa kamera, jakąkolwiek w astronomii do tej pory użyto.
0: Jak w praktyce?
2: A na chwilę nie tyle będzie, co już ogląda, bo już ten teleskop zaczął pracę.
0: No właśnie, to już tam przez kilka tygodni nam hula i już doszło do pierwszych odkryć. Co on jak na razie do tej pory wychwycił?
2: Na razie głównie teleskop odkrywa takie obiekty przejściowe, to znaczy coś, co się gdzieś pojawia, wybucha, albo na krótko możemy to zobaczyć, ponieważ właśnie sposób skanowania nieba jest na to bardzo czuły. Każde krótkie odwiedziny, coś tam widzimy, przesuwa się dalej, obraca się dalej teleskop, więc na razie te odkrycia głównie polegają na właśnie obiektach typu coś, co się zmienia, coś, co wybucha. Na przykład takie rzeczy jak supernowe, czyli wybuchające gwiazdy, ale też i dużo bliżej nas asteroidy, których wcześniej nie znaliśmy, w tym takie, które mogą też zagrażać Ziemi. To jest też bardzo ważna misja tego obserwatorium, żeby takich szukać.
0: O, to jest ciekawe pytanie, ale zanim jeszcze do tego przejdziemy i czy rzeczywiście coś spadnie, coś runie na Ziemię, to jeszcze chciałem cię zapytać, jak w praktyce wygląda ten przegląd nieba? Czy ten teleskop kręci jakiś film, czy robi zdjęcia? Jak to wygląda?
2: Ten teleskop robi w zasadzie zdjęcia.

0: takie same, jak robimy naszym smartfonem, bo technologia jest dokładnie taka sama, no jest tylko trochę większy i trochę bardziej czuły, więc on patrzy się w jakimś miejscu na niebie, robi zdjęcie, przesuwa się troszkę dalej, robi kolejne zdjęcie i tak przez całą noc i tak będzie robić przez 10 lat, więc w pewnym sensie można z tego by zrobić jakiś film. No, ale tak naprawdę to po prostu będziemy mieli katalog tych zdjęć zawierający jakieś niewyobrażalne ilości danych, z których będziemy mogli coś więcej wyciągnąć.
1: Gościem czwórki jest profesor Maciej Bilicki, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. No to za chwilę w takim razie wrócimy do tego tematu, który już tutaj Maciej poruszał, czyli czy na Ziemię spadnie coś jeszcze za naszego życia i być może ten teleskop pozwoli nam podjąć jakieś działania, żeby się uchronić przed czymś, co mogłoby runąć. O tym już za chwilę.

0: David Buma na naszej antenie, Wish Upon a Star. David zaśpiewał nam o tym, że czasem warto pomyśleć życzenie, kiedy nad naszymi głowami jest spadająca gwiazda.
1: Po robocie.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Po robocie rozmawiamy o obserwacji nieba. Naszym gościem jest profesor Maciej Bilicki, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. No i właśnie, Macieju, ten bardzo ciekawy wątek, jak coś się dzieje, jest ekscytacja zawsze, czyli właśnie, czy coś spadnie na Ziemię. I mówiłeś o tym, że ten projekt obserwacji nieba, który będzie trwał, ten przegląd właściwie 10 lat aż, może pomóc nam wyśledzić asteroidy, które mogłyby w przyszłości zagrozić naszej planecie. No ale jak to wygląda? Czy są jakieś badania obecnie prowadzone i można się spodziewać rzeczywiście, że w naszą planetę jeszcze za naszego życia uderzy coś niebezpiecznego?
2: Takiej odpowiedzi nie jestem w stanie udzielić, ponieważ po prostu tego nie wiemy na tą chwilę. Tych obiektów, które potencjalnie zagrażają Ziemi, jest bardzo dużo, ale one bardzo rzadko w naszą planetę uderzają, dzięki temu możliwe jest tak bujne życie na tej planecie.

0: jest celem tego projektu między innymi jest właśnie to, żeby tych obiektów, które mogłyby nam zagrażać, jak najwięcej skatalogować. Mówi się o 100 tysiącach, które zostaną zebrane, żeby wyznaczyć dokładnie ich orbity, a to pozwala wtedy przewidzieć, czy kiedykolwiek one mogą zagrozić Ziemi, ale dokładniej po prostu w nią uderzyć. Nie ma powodów do paniki, absolutnie nie mamy wiedzy o żadnym takim obiekcie, który mógłby nam zagrażać w skali naszego życia. Choć oczywiście no, statystycznie tego wykluczyć się nie da, ale jeżeli coś tam gdzieś jest, to bardzo możliwe, że ten teleskop to będzie w stanie odkryć.
1: Jaka jest w takim razie rola Polaków w tym projekcie?
0: Rola Polaków jest w innych działkach, mówiąc kolokwialnie, tego przeglądu. Bardziej skupiamy się, mamy kilka grup w Polsce na różnych uczelniach i instytutach. Skupiamy się na badaniach zupełnie innego zakresu wszechświata, takiej głębokiego wszechświata, innych galaktyk i największych skal kosmicznych. Jest też troszkę osób, które będą badać gwiazdy zmienne. No i wreszcie mamy też część osób, które dostarczają infrastrukturę w postaci centrum danych, które ma być pod Warszawą w Świerku. Więc nasza rola jest bardziej w innych działach, w innych zakresach, które będą dostępne po dłuższym czasie obserwacji, ponieważ oprócz tego, co mówiłem, że ten teleskop będzie taki robił zdjęcia jakby film, również można te zdjęcia na siebie nałożyć i uzyskać dużo głębsze obrazy i to jest to, co będziemy wykorzystywać.
1: No właśnie, rozmawiamy o tym przeglądzie nieba. Tutaj Maciej teraz mówił o udziale Polaków, jak to wygląda też z naszej perspektywy. Natomiast wracając do tego, gdzie to obserwatorium imienia Wery Rubin się znajduje. To jest Chile, jedno z najdłuższych państw świata, kształt węża. Dlaczego akurat to obserwatorium znajduje się tam? Bo właściwie Chile to jest taka trochę światowa stolica obserwacji nieba. Dlaczego akurat to państwo?
0: Nawet nie chodzi o państwo, tylko po prostu o Andy i klimat, który tam panuje. Do obserwacji potrzebujemy dużo pogodnych nocy i suchych, ponieważ para wodna również nam przeszkadza. No i dużej wysokości, żeby jak najmniej tej atmosfery nad teleskopem było. Takie warunki na Ziemi są w bardzo niewielu miejscach. Chile jest jednym z tych miejsc. W szczególności jest taki region Andów, gdzie pogoda jest stabilna i niebo jest czyste, choć nie cały czas. Na przykład właśnie ostatnio teleskop w obserwatorium w Rubin doświadczył burzy śnieżnej. Trzeba było wszystko zamknąć i ewakuować personel, także i tam czasem potrafi być źle. Ale to jest ten główny powód. Tak naprawdę to chcielibyśmy robić wszystkie obserwacje z przestrzeni kosmicznej, gdzie nie ma atmosfery, no ale jest to wielokrotnie droższe. Wystrzelenie tak dużego teleskopu w kosmos w tym momencie w zasadzie nie jest możliwe.
1: Profesor Maciej Bilicki, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, jest gościem Czwórki. Za chwilę jeszcze do Was wrócimy i spojrzymy sobie na mapę Polski, gdzie najlepiej obserwować niebo w naszym kraju.

0: W audycji po robocie profesor Maciej Bilicki z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk opowiada nam o obserwacji nieba. No to Macieju, ja tutaj mówiłem na początku o Bieszczadach. Gdzie jeszcze warto się wybrać w Polsce, żeby mieć jak najlepsze warunki do obserwacji tego, co dzieje się na niebie?
1: Najlepiej się wybrać jak najdalej oddalone od miast, szczególnie dużych miast, żeby uniknąć łuny, która zawsze nad miastem będzie. Więc Bieszczady, więc również Góry Izerskie, gdzie jest dedykowany Park Ciemnego Nieba. Ale myślę, że w ogóle w górach wystarczy dostatecznie się oddalić od większych miejsc, miejscowości, żeby już to niebo ładne naprawdę zobaczyć. Oczywiście i również na północy Polski takie miejsca się znajdą, chociażby gdzieś na Mazurach na pewno są miejsca dostatecznie ciemne, żeby móc wiele ciekawych rzeczy zobaczyć, więc no nie trzeba zaraz jechać w Bieszczady, choć oczywiście tam będzie pewnie najlepiej.
0: A zdarzyło ci się widzieć kiedyś spadającą, no tak zwaną spadającą gwiazdę?
1: Oczywiście wielokrotnie. Spadającą gwiazdę, czyli meteor.
2: To jest nasz letni konkurs.
1: Że nieraz jakieś życzenie wyraziłem przy tej okazji. Choć nie pamiętam, czy którekolwiek z nich się spełniło niestety.
0: Ajajajajaj, no to w takim razie trzeba cały czas marzyć. Liczę, że tych gwiazd spadających będziesz mógł jeszcze więcej ujrzeć. No dobrze, dziękuję ci w takim razie serdecznie za rozmowę i wytłumaczenie tego wszystkiego, tych tajników związanych z obserwacją nieba. Profesor Maciej Bilicki, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. Dzięki serdeczne za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: A teraz na naszej antenie Fat Boy Slim Radioactivity. Taki tytuł nosi ten utwór. Wy już wiecie, co będzie za chwilę, prawda? Doskonale wiecie rozwiązanie naszego konkursu. Czwórka na walizkach. Także będzie się działo. Przygotujcie kciuki, przygotujcie smartfony, telefony stacjonarne, budki telefoniczne, telefony satelitarne. Może ktoś teraz przemierza Puszczę Amazońską. Jakoś na przykład słucha czwórki i ma chrapkę na walizkę. Ciekawe, gdzie nas tam słuchacie. Za chwilę rozwiązanie konkursu. Za 27 minut godzina 19, no tak.

0: No to teraz czas na to, co tygrysy lubią najbardziej.
1: To jest nasz letni konkurs.
2: Letni konkurs.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Nieśmigana, czwórkowa, pojemna walizka już za chwilę trafi w czyjeś ręce.

0: Kochnik.com.
1: Najszybszy kciuk w mieście należy do Grzegorza. Halo Grzesiu.
2: Cześć, Jędrzej.
1: No to słuchaj, jak tam? Wszystko mamy? Cztery przedmioty, które wkładaliśmy do walizki przez cały dzień?
2: Mamy. Ja mam w domu też.
1: Masz też w domu. Dobrze, to w takim razie pochwal się tymi czterema przedmiotami, które dziś wkładaliśmy do czwórkowej walizki. Pierwszy przedmiot to...
2: winyl.
1: Dobrze, drugi?
2: Gramofon.
1: Bardzo dobrze. Trzeci?
2: Słuchawki.
1: Zgadza się i ten, który ja włożyłem to...
2: głośniki.
1: Brawo! Brawo, Grzegorzu. Czwórkowa walizka leci w twoje ręce. No to jakiś okrzyk radości może, coś? Dawaj, wyduś coś z siebie.
2: Nie mogę za głośno.
1: Ale co, ukrywasz się gdzieś?
2: Nie. Po prostu dziecko śpi, nie wiem, obok.
1: Dobra, to w takim razie już nie przeszkadzamy. Niech sobie śpi. Gratulacje jeszcze raz, Grzegorzu.
2: Dzięki wielkie.
0: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
1: Nie budzimy dziecka Grzesia, tylko chciałem przypomnieć jeszcze, że jutro kolejna szansa na zgarnięcie czwórkowej walizki. Pamiętajcie.

0: sens. Michał, anioł, takie jak ty, za 13 minut godzina 19.
1: No nareszcie, koniec dnia.
0: Co to się stanęło tutaj w studio czwórki? Ja widziałem Adama Smolarka i nagle znikąd, jak Filip z Konopi, wyskoczył Marcin Jankowski del M.
2: To on.
0: To on.
2: Ja.
0: Jeszcze tylko udaje... Tak. Był, jeśliś był, Marcinie.
3: No gdzie byłeś właśnie? Ja, czy złapał cię deszcz po drodze? Bo tak wyglądasz.
2: Rzeczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, że pada. Nie da się tego pominąć.
3: A ty dzisiaj sportowe życie rowerkiem?
2: Hulajnogą.
4: Yes.
2: Elektryczną do tego.
0: Yes. Nie, to ja
2: do tego miejsko.
0: Z tobą do jednej bramki. Ja też lubię sobie śmignąć.
3: Okropnie jesteś.
0: Co ty masz do hulajnóg? Adam.
3: Nieuregulowanie?
0: No ja wiem, wiesz co, czasem mnie krew zalewa, jak widzę kurierów śmigających na tych rowerach elektrycznych z jakieś 40 km na godzinę po chodnikach.
2: O. Nieuregulowanie?
3: Tak.
2: To jest to?
3: Tak.
2: O, jest.
0: Czy audycja po godzinie 19 będzie...
2: Uregulowana?
0: Uregulowana.
3: Nie wiem, zależy. Tutaj kolega obok wrócił, zaraz będziemy pytać, co robił, kiedy go nie było i co. I tak, no trochę uregulujemy, dlatego że dzisiaj mamy w sumie dwa tematy. Od samego początku będziemy rozmawiać o tym, czy sequele są potrzebne, dlatego że uważaj, Jędrzej, czy widziałeś Nigdy w życiu?
0: Nigdy w życiu, to jest ten, czekaj, to jest ten film ze Stenką?
3: Tak.
0: A, dobry jestem, kurde, ale nie widziałem chyba. Nie, czekaj, ona tam gdzieś szła przez jakiś most, taka cała mokra w strugach deszczu.
3: Skąd ja wiedziałem, że chłop będzie to pamiętał? No dobra, nic. Tak, oczywiście, to był ten film, Artur Żmijewski, przepiękny jak zawsze. No więc tak, będzie sequel, a to dlatego, że ukazał się książkowy sequel. Więc porozmawiamy o tym, czy w ogóle nas to... Kurna, interesuje w 26 roku. Bo sequele to jest troszkę taka choroba Hollywood też obecnie, nie? Że zamiast oryginalnych nowych produkcji dostajemy w kółko i w kółko i w kółko piątą część Toy Story.
2: No tak. Będziemy też rozmawiać o sequelach muzycznych.
0: No o właśnie tym, o to chciałem zapytać, bo mnie zaskoczyłeś tam. No.
2: I czy to na przykład płyty, które dostają dwójkę pod koniec nazwy, rzeczywiście to jest tylko skok na kasę, czy to czasami ma sens? Bo rozmawiamy też o tym, jak się historie czasami ciągną przez parę utworów, więc tak, sequele będą tematem.
0: No dobra, to jeszcze w takim razie was zapytam na sam koniec.
3: Jeszcze mamy drugi temat.
0: A, no to proszę
3: drogi,
0: bardzo.
3: A przede wszystkim nawet temat ważniejszy.
0: Ale naszpikowana ta audycja.
3: O tak, właśnie dlatego wręcz ważniejszy, że wpadnie do nas gość, a w zasadzie gościni. Bela Komoszyńska, znana zespołu Sorry Boy, ze współpracy z Miłoszem i przy jego nowym, najnowszym projekcie przecież Egzotyczne Wyspy. To jest jej pierwszy solowy, kompletnie solowy, nie na ficie, singiel. No i o tym porozmawiamy i jestem ciekaw w sumie, co tam się okaże, dlatego że, no sorry,

0: Boy zawsze mi się wydawało takim bardzo spójnym konceptem, więc kiedy ktoś idzie solo, no właśnie, jak to się stało?
1: Różnie to bywa, no, więc
2: będziemy
1: w takim razie
2: pytać.
1: Moje, to jeszcze moje pytanie na sam koniec. Sequel jakiś udany, macie coś takiego? Czy jakaś produkcja? To może
2: 22
1: być serial,
2: Jump Street.
1: Czyli muzycznie, muzyczna propozycja.
2: Nie, to jest film.
1: Film, to ja nie znam. Okej, okay, dobra, ja od siebie dorzucam w takim razie Breaking Bad, bo tam im dalej w las, tym było lepiej. Czwarty sezon, Majstersztyk okay, i no tak.
0: A no to nie wiem, czy to się liczy wtedy.
1: Nie liczy się.
0: No jeśli masz serial, który ma dużo sezonów, to czy to jest sequel?
1: Sequel? No,
0: nie.
1: Dobra. To raczej z tymi sequelami później... nie, to ja.
0: To ja powiem Wabank 2.
1: Wabank 2? A to ciekawa propozycja akurat.
2: Dziękuję.
1: Co? Co tam jeszcze, Marcin, coś kminisz?
3: Nic.
1: No dobra, w takim razie dziękuję wam serdecznie za uwagę, panowie. Drodzy słuchacze Czwórki, również Magdalena Żelazowska, Kacper Kukier, Jędrzej Rosiewicz, a po godzinie 19:00 chłopaki z sąsiedztwa.
0: To my.
1: To oni piękni, młodzi, utalentowani, a my się... No, nie, dobra, nie jest źle, nie jest źle. My się słyszymy jutro, punkt 16:00. Siemanko.

0: Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tour de Pologne.

0: Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: Folks Say, People Say to Tai w radiowytwórce, tymczasem 19 na zegarze.
1: Pogoda.
2: Pogoda dzisiaj wyjątkowa, ale my nie o tym.
0: My nie o tym?
2: My nie o tym. Nie? My nie będziemy mówić o tym, jak wyjątkowa jest ta pogoda, tylko jak my się czujemy z tą pogodą. I ja na przykład czuję się średnio, ponieważ złapał mnie deszcz akurat jak tu jechałem i trochę zmokłem i w ogóle mi to nie odpowiada.
0: No, ja dzisiaj byłem o tyle zdziwiony, że najpierw wstałem i było piękne słońce i było mi gorąco, a następnie musiałem zamknąć balkon, który był otwarty na oścież, bo do środka lały się litry wody, po czym znowu mogłem otworzyć, bo znowu się zrobiło piękne słoneczko i taka to jest pogoda teraz w naszych pięknych czasach.
2: No więc ja właśnie tak jeśli miałbym podsumować cały dzień, to nie mogę powiedzieć, że to był kiepski dzień, jeśli chodzi o pogodę, ale nie był to też najlepszy w tym roku.
0: No myślę, na pewno nie.
2: Myślę, że było ogólnie mocno średnio. I też tak krajobrazowo patrząc, też te chmury nie zachwycały za bardzo, no tak, takie szare nijakie, no.
0: Ja powiem
2: nawet
0: inaczej.
2: Nie były ładne.
0: Wiesz co, bo jest tak, masz opady deszczu, które są przelotne, dobra, nie no, wychodzisz, popada, przestaje padać, to jest w porządku, ale w tym przypadku mieliśmy jakieś napady monsunowe po prostu, to jest niepojęte, że właśnie musisz zamknąć balkon, bo cię zwieje. No więc
2: ja akurat byłem poza domem, niemiło. Kiedy pierwszy raz strzeliło tę nową ulicę, no mega średnio. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę myślałem, że pójdę na spacerek, bo już przez chwilę słońce świeciło, a tu musiałem zawracać.
0: A jesteś w tych samych ciuchach co wtedy?
2: Nie.
0: A, przebrałeś się?
2: Tak, no cały zmokłem.
0: Mokre były. No, zastanawiałem się po prostu, czy wskoczyłeś do jakiejś sauny na przykład w tym...
2: No nie, no nie miałem takiej po drodze między blokiem a sklepem spożywczym mało saun.
0: Kto wie, no ale to dobrze, bo by ci się ten łańcuch od roweru rozgrzał, na który nosisz na szyi i byś miał taką dziwną szramę strasznie na klatce. No nic, dobra, także ocena. Jaka ocena?
2: 5.
0: 4.
2: Okej, okay, czyli 4,5.
0: Ja nie jestem fanem. 4,5, tak oceniamy dzisiejszą
2: to
0: pogodę.
2: To jest nasz rating pogodowy.
0: Chłopaki z sąsiedztwa, z wami do 21 naturalnie.
1: Autopromocja.
3: De Gustibus. Nowa audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
1: Po reklamie.
7: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
1: Nie wiesz, cię znajdę.
2: Znalazłem cię, mój najdroższy Delemie, powróciłeś.
3: Wróciłem.
2: Wspaniale.
3: To był piękny urlop. Nie zapomnę go nigdy.
2: Ale... Tym chętniej witam cię tu.
3: Tak, ale wróciliśmy.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
3: Audycje są do poprowadzenia, nie ma odpoczynku.
2: Nie ma żadnego. No dobrze, gdzie byłeś, gdzie cię nie było? Bo łączyliśmy się, tak,

0: Ale jak poszło ostatecznie?
1: Łączyliśmy się, jak byłem w Jakubowicach Konińskim, jest to wieś pod Lublinem, gdzie byłem z zespołem i robiliśmy utwory w bardzo fajnym klimacie. 3 dni, 7 utworów, moim zdaniem całkiem nieźle.
0: No, prawda, prawda. No dobrze, to teraz tylko pozostaje czekać, aż się ukażą za 3 lata pewnie, ale niebawem twój nowy singiel, prawda?
1: Tak, w środę mój nowy singiel.
0: Wow, no
1: już
0: dobrze.
1: Już się nie mogę doczekać, bardzo lubię tę piosenkę. To jest taka piosenka w stylu ładna.
0: To wiecie, co zrobimy wtedy? Nie mówcie Delemowi, ale zagramy ją wtedy. Ale dobra, nieważne. My w Chłopakach z Sąsiedztwa dzisiaj faktycznie muzy będziemy grać sporo, oczywiście muzy wybranej przez nas. I za sprawą Reniusi przechodzimy do tematu Nigdy w życiu, bo to jest film dosyć dobrze znany. Najpierw literacki bestseller zresztą, książka Katarzyny Grocholi, potem film z Danutą Stenką, z Arturem Żmijewskim i z paroma oczywiście innymi osobami. Wydawałoby się, że historia zamknięta, a tymczasem w tym roku ukazała się nowa książka Grocholi, czyli właśnie, że tak, Nigdy w życiu 20 lat później i powstaje jej ekranizacja. Już teraz, już wiemy, że będzie. Natomiast wiemy jedynie tyle, że Danuta Stenka wróci w roli głównej, a co do reszty, nie wiemy kto, nie wiemy kiedy, nie wiemy nic.
1: No słuchaj, jeśli coś się ciągnie 20 lat, to musisz mieć jakieś takie poczucie, że jest w tym jakaś celowość, no nie? Że to, że wiesz, że ten, gdyby to był na przykład zwykły skok na kasę, aha, to byłby to tak 2 do 4 lat później. A tak to jak już to jest takie długie, wyczekane, to myślę, że może jest w tym jakaś celowość, ale to tylko dlatego, że staram się nie być aż taki sceptyczny, odkąd wróciłem z urlopu.
0: Powiem tak, byłem na spotkaniu z Katarzyną Grocholą, gdy Podcastek zrobili odcinek na temat tegoż właśnie filmu i tej książki i też to jakiś czas później właśnie spotkali się z nią, był pokaz, no i no była to intrygująca rozmowa, bo to nie jest łatwa rozmówczyni. Moglibyśmy ją kiedyś tutaj zaprosić, to byś zobaczył. Także ja już jestem zapoznany całkiem nieźle z tym materiałem, ale tym samym dzisiaj będziemy rozmawiali o sequelach, także pytanie brzmi, czy Brat już umarło od Charlie XCX, czy też nie? 2024 rok, no sporo czasu minęło i najbardziej znany album Charlie XCX doczekał się i remiksów, i wersji poszerzonej, a my słuchamy Back to Back. Adam Smolarek, Marcin Jankowski, do 21.

0: Persona to Charlie XCX ze swojego najnowszego albumu Music Fashion Film.
1: To nie siadło.
2: Nie siadł ci ten album?
0: Sorry not sorry, ale nie.
2: Nie?
0: Niestety nie. Nie. Ja mam wrażenie, że to jest taki jeden z projektów typu SBMA, który się pojawił i który, o którym już nikt nie pamięta i zniknął.
2: Okej. Okay.
0: Bo tutaj, no, średnio. Charlie XCX już miała do czynienia z tak zwaną rockową muzą, gitarą i tak dalej, ale to nie jest album, który dobrze to sprzedaje, moim zdaniem.
2: Ja mam wrażenie, że w ogóle Charlie XCX ma już taką niesamowitą zdolność do przehypu, że ona rzeczywiście umie świetnie nabudować oczekiwania na jej następny krążek, zbudować całą otoczkę, wszystko ładnie wygląda, są jakieś super pomysły, a później masz takie wykonanie jak Wichrowe Wzgórze na przykład.
0: Oj nie, no to jest problem faktycznie, no bo tam był fajny koncept, ale kurczę rozwleczony, no tam były fajne trzy piosenki, a reszta
2: mamy,
0: to...
2: Mamy znowu to samo, no brat, tak, był na przykład taki, że jeśli chodzi o środki stylistyczne wokół muzy, to był dosyć oszczędny, był tylko ten jeden, no już w tym momencie ikoniczny.
0: Ten kolor,
2: ten ikoniczny kolor, ta grafika, która się tak wrzyna w mózg i teraz po prostu ludziom nie wychodzi i cały czas ta grafika gdzieś krąży. I muza była spoko. A później już było coraz więcej rzeczy. Nagle słyszymy, jakieś reżyserowie dogrywają wokale na album. Nie wiadomo po co. Nie wiadomo, jakby. Drodzy słuchacze, jeśli ktoś jest reżyserem, nie każcie mu śpiewać.
0: Znaczy, ja powiem inaczej. Wiesz co, mam skojarzenia z artykułami o Taco Hemingwayu. Kim jest Kubrick z piosenki Taco Hemingwaya? Nie? I tak samo, kim jest David Cronenberg z piosenki Charlie XCX? Co więcej, są takie artykuły. Ale ta limonkowa zieleń nas prowadzi do tego, że niebawem będziemy mieli dla was tutaj naszą zabawę, akcję antenową. Będziecie mogli do nas dzwonić i od nas uzyskać butelkę czwórki, która miała być żółta, a jest limonkowo-zielona, ale to nie jest problem, bo kochamy brat, znaczy ja kocham, a Delem to nie obchodzi mnie. Także Delem, czy słuchałeś Trójkąta Warszawskiego jeszcze przed boomem, skoro już nawiązałem do Taco?
2: Mój drogi, Trójkąt Warszawski, słuchałem go w 2014 roku, jak wyszedł, i to było trzęsienie ziemi w moim świecie, bo hip-hop mi się trochę zawalił. Hip-hop nagle nie brzmiał tak, jak brzmiał do tej pory. I bardzo się cieszyłem, że to usłyszałem. I kiedy dostałem latarnie, wszędzie dawno zgasły, to byłem bardzo sceptyczny. Miałem takie podejście, że to nie może się udać. A się udało. Okay. To jest, jeśli chodzi o sequele, jestem bardzo zadowolony z tego, jakim sequelem okazał się album Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły.
0: No to posłuchamy sobie teraz kawałka Wszystko Jedno, który był, no, ukazał się oczywiście pierwotnie na tym pierwszym krążku, na Trójkącie.
2: Ponad 10 lat temu.

0: temu.
1: Ponad 10. Następnie Taco Hemingway Liwka bez stresu. I przypomnijmy, że będziecie mogli do nas dzwonić niebawem w sprawie buteleczki. Nasze pytanie to, czy sequele są potrzebne? 226452100, nasz numer telefonu, a teraz słuchamy.
2: Libacje tam takie wyprawiają, byle jakie sprowadzają. Wódko chyba nawet handlują, bo jak się popiją, to łomot, krzyki, wrzaski. Nie wiadomo, co się tam dzieje, firany się u mnie bujają, żerandol się trzęsie.

Piękny warszawski piątek, pełen przekąsek, zakąsek i ludzi, którzy gubią wątek. Leje się alkohola w lokalu, dzisiaj komplet. Nasza bohaterka wodzi za kimś wzrokiem, szuka księcia. Gwoli rymu damy mu na imię Piotrek. Pisała 7 dni, teraz się boi, że ten Piotr pękł. A dla niej on to file mignon w tym kraju, w którym każdy chłopiec jest jak mielony kotlet. Dla niej on to mniej więcej Jude Law w kraju, w którym każdy chłopiec to jest jełop i oblech. Teraz widzi gdzieś go w tle, więc łapie oddech. On chyba też ją zauważył, lecz zachował się podle. Zabrakło papierosów, doszła do wniosku, żeby zagadać dżentelmenów nie mówiących po polsku. Wraca wtem do

0: I wsiadają do grosika.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio.
2: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem, gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przyjemności.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na l***a,

0: koszmaru. Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczystym róz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 szlugi i shot wódki. Błąd. Będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczy mur.

0: Tako, Hemingway bez stresu, czyli utwór Wszystko jedno, ale z perspektywy Liwki.
1: Z punktu widzenia rapera.
0: No to jak na moje, mój drogi.
2: Nie wstyd ci?
0: Nie wstyd mi. No. Jak na moje, mój drogi, to ten sequel jest bardzo udany. I historia się klei. I moim zdaniem to jest jedno z najlepszych dowodów na to, że Taco Hemingway pozostaje jednym z najlepszych tekściarzy w polskim rapie. Koleś naprawdę wie, jak napisać album. I to, bo to nie jest parę udanych utworów. To jest rzeczywiście napisane.

0: napisanie albumu, który ma ręce i nogi i świetnie koresponduje z Trójkątem Warszawskim, mimo 12 lat różnicy?
1: Wiesz co, ja powiem tak, że miałem moment zwątpienia, słysząc 1800 oświecenie.
0: Ojej.
1: Szczerze mówiąc, to,
0: ja
1: to nie były dobre teksty. To były bardzo niedobre teksty wręcz.
0: Tak, to nie było dobre.
1: Tak, ale tutaj, tak, jeśli chodzi o Latarnie wszędzie dawno zgasły, no to jednak powtórzył swój sukces, uważam, który swego czasu odnosił pod tym względem. Co więcej też, zawsze mi się tak wydaje, że jeśli piszesz teksty, które mają być troszkę przez ciebie, ale jednak troszkę przez kogoś innego, wykonywane, to ma być spójne, ale jednak mimo wszystko ma wybrzmieć w tym, że to jest Liwka. No wiadomo, że to są teksty Taco Hemingwaya, słychać jego styl, ale słychać jego kierunek, ale no, ona została dobrze pokierowana i też, co swoją drogą, jest super artystką, tak?
0: Moim zdaniem tutaj...
1: Ale to, że to się udało.
0: To, co Liwka zrobiła z tym numerem, z numerem Bez Stresu, jej charyzma, jej po prostu takie... emocjonalne zniuansowanie tego tekstu. Moim zdaniem to jest naprawdę rewelacyjna robota i nikt chyba nie zrobiłby tego lepiej niż ona.
1: No ja się jak najbardziej zgadzam. Co do Taco, Taco się pojawi na płycie Fisza Yamadę w tym roku. Pojawi się w doskonałym towarzystwie. DJ Eprom, Jakub Jan Bryndal, Marek Pospieszalski, Sokół i kto jeszcze? Jeszcze Szczyl.
0: Szczyl.
1: No właśnie, wow, super, ciekawe.
0: Szczyl, kiedy płyta?
1: Kiedy płyta?
0: Czekamy na
1: płytę Szczyla.
0: A podobno
1: się kroi.
0: No ale ja już to słyszałem.
1: No tak, ja wiem. Ostatnio w 48.
0: Tak.
1: No dobrze, to przypomnijmy tylko, że zadajemy wam pytanie, czy sequele są potrzebne. Naszym zdaniem w tym przypadku był potrzebny, był potrzebny. Nawet dobry. Pytanie, czy tak jest w przypadku Tedego? Otóż SND Mylfon, rok 2006, a teraz XND Mylfon, czyli jednak wielki powrót po 20 latach do tego samego tematu. Przypominam, pytanie brzmi, czy sequele są potrzebne? Mamy dla was butelkę, bardzo fajną, z filtrem 226452100. A teraz słuchamy kawałka Glock.
2: Należy rozpocząć legendarnym, jakże szacownym powiedzeniem, które słyszałeś już na pewno nie raz, a zwłaszcza ty, dziewczynko, a brzmi ono: wiesz, z kim tańczysz?

0: Widzimy tam.
1: Słuchasz Czwórki.
2: Musimy zacząć od powiedzenia, które pamiętają wszyscy. 20 lat temu pamiętałeś to ty, pamiętałeś ty, a zwłaszcza ty, dziewczynko, więc powtórzmy je teraz razem. A brzmi ono... Wiesz, kim tańczy?

0: No i co? No i tak to Tedzik się postarzał 20 lat. Pytanie, czy w dobrym stylu? Nie jestem pewien, ale to nie chodzi o to, żebyśmy dzisiaj tylko puszczali to, co lubimy, prawda? Tylko jednak zadajemy pytanie, czy sequele są potrzebne. No i chyba tu w tym przypadku, no nie wiem, nie wiem, nie wiem.
1: Nie.
0: Nie.
1: Nie.
0: A czy powiem ci tak, gdy usłyszałem ten kawałek po raz pierwszy, to nawet poszanowałem to, to jest trochę autorecykling, wiadomo, ale to, że są podobne rymy, ale inne jednak, innymi słowami. I jakoś tak miałem poczucie, że znając oryginalnego Glocka na pamięć, w przypadku kawałka Broń, który się tutaj pojawił, no to jest jakiś prezent dla takiego fana, który jest dosyć długo. Z tym, że nie wiem, czy to jest prezent udany.
1: Tak, no to jest taki, taki prezent na zasadzie, no dzięki babciu, super skarpetki. Ale powiem ci, że im TD dłużej funkcjonuje na scenie, tym mam wrażenie, że powinien mówić coraz mniej.
0: No być może, no ale to chyba dotyczy
1: wszystkiego, nie tylko muzyki, a też wypowiedzi publicznych.
0: Tak.
1: No ogólnie TD mógłby rzeczywiście zacząć jakoś tak, taką autocenzurę uskuteczniać. No
0: myślę, że
1: nikt by się tak chyba nie obraził specjalnie.
0: Myślę, że my dwaj możemy jasno potem

0: bić jego antyukraińskie wystąpienia.
1: Tak,
0: ostatnie.
1: Zdecydowanie. Tak. Mógłby po prostu się nie odzywać.
0: Dokładnie. No więc skoro ma się nie odzywać, to teraz odezwij się ty, powiedz, czego słuchamy następnego.
1: Słuchajcie, bo dzisiaj nie jest dobra. Dzisiaj nie jest dobra pogoda, ale my coś na to mamy. W 2018 roku Flirtini, czyli Mentos XXL i Jedynak zrobili świetną płytę Heartbreak and Promises Volume 4 i to jest jedna z najlepszych polskich płyt z groove'em i idealna propozycja na lato, więc za chwilę usłyszycie utwór Melodramaty i Tak jak chcę z tej płyty i od razu słoneczko zawita w waszych domach. Posłuchajmy Melodramaty, czyli Chloe Martini, Raz i Jarecki, a Tak jak chcę to Ten typ mes i Sonar.

0: No i co?
1: No i co? No pięknie to, słoneczne to, pięknie wyprodukowane. Chłopaki z Flirtini naprawdę wiedzieli, jak zrobić taką niezłą składankę. I na każdym z tych czterech albumów, które wydali, jest taka potężna lista gości, ale widać, że to nie są po prostu nazwiska top sprzedających się artystów, tylko zawsze to jest taka kwintesencja. Crème de la crème. Chłopaki po prostu mają ucho, żeby wiedzieć, który artysta, z którym dobrze zabrzmi i jak to zrobić z tego w spójną całość. Bo moim zdaniem ta płyta jest naprawdę spójna, jak się słucha od deski do deski.
0: Mnie tylko zastanowiło zestawienie Dawid Kwiatkowski i Holak, ale z drugiej strony
1: obaj
0: chyba mają parcie na szkło, więc wszystko się zgadza.
1: Ale to dobry numer. Ja nie jestem fanem, jakimś wielkim fanem ani jednego, ani drugiego, też nic do nich nie mam, ale ten utwór Chcę dać ci prezent jest dla mnie czymś naprawdę super, takim bardzo wholesome, bardzo takim, nie, takim po prostu miłym do słuchania.
0: To ja mam teraz prezent dla wszystkich, którym też jest jeszcze chłodno dzisiaj, bo Dawid już tutaj zaprezentował Flirtini razy dwa, a ja zaprezentuję kawałek związany z filmem, który no, swoją drogą już sam w sobie był sequelem, ale odnoszę wrażenie, że tej pierwszej części, czyli El Mariachi, to w sumie nikt nie widział. Bo
1: ja
0: to
1: widziałem.
0: No to nikt nie widział. Desperado to jest film numer dwa z trylogii meksykańskiej. Antonio Banderas w roli głównej, Salma Hayek w roli głównej. Piękny, wspaniały Robert Rodriguez w szczytowej formie kina, które jest klasy Z miejscami.
1: Rewelacja.
0: Co się tam dzieje jest, nie wiem, cała akcja w Meksyku, która się rozgrywa, która dotyczy porachunków trochę gangsterskich, trochę rodzinnych, trochę w trzeciej części pojawia się Enrique Iglesias strzelający z gitary jak z karabinu. Fantastyczne kino, polecam każdemu.
1: Polecam również El Mariachi, jeśli ktoś nie widział, naprawdę polecam. Jest to bardzo surowe kino, ale warto obejrzeć, jeśli uwielbiacie tak samo jak my Desperado.
0: No i tym kończymy pierwszą godzinę. Przypomnijmy, że chłopaki z sąsiedztwa są z wami do 20.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z Wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
0: Po reklamie.
9: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: Ależ było pięknie tak parę minut temu, gdy nikt nie rapował, tylko leciały hiszpańskie piosenki. W tym przypadku jednak wybrał oczywiście Delem, a minęła 20.
1: Pogoda.
2: To była No Name, mój drogi.
0: No super.
2: I No Name, jeśli chodzi o pogodę, to No Name jest słońcem na niebie.
0: Tak?
2: Tak.
0: Okej, okay, no czyli przydałaby
2: się. I gwiazdą. I gwiazdą. Ale oprócz tego to mamy afirmacje pogodowe teraz i zacznie Adam Smolarek, dziennikarz.
0: Dobrze, ja zacznę od tego, że chciałbym, żeby to, co widzę, bo ja mam wrażenie, że IMGW mnie okłamuje. Wiesz, że zerkam na tę mapę pogodową i że tam jest 30 parę stopni, że deszcz, że minimalny, jakieś niewielkie opady deszczu, przelotne, a tu tymczasem dobrze wiemy, jak było dziś, gdy rozmawialiśmy o tym, prawda? Że dzisiaj było beznadziejnie, jeśli chodzi o opady oczywiście. A jeśli chodzi o temperaturę, to też jakoś tak bez szału, bo ja musiałem wziąć bluzę ze sobą, żeby wrócić teraz do domu, jak już będziemy po 21, nie? Bo ma być 17 stopni, to słabo.
2: Słabo, ja siedzę w kurtce i moją afirmacją na następne dni jest to, że ja bardzo bym sobie życzył, pani pogodo, żebym ja nie musiał jutro iść do pracy w kurtce. Chciałbym pójść normalnie w t-shircie do pracy, przyjechać rowerem, wrócić rowerem. Jest lato.
0: Ale w t-shircie, czy ty w tym swoim, tym tedzikowym tanktopie?
2: Nie, w t-shircie, no już nie będę taki wybredny.
0: A, no dobrze, dobrze. No czyli takie mamy afirmacje, żeby faktycznie przyszło do nas z powrotem lato. No, a jednak wygląda na to, że w części Polski panuje susza, w części Polski silne wezbrania wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. No, nie jest za dobrze.
2: Polska znowu podzielona.
0: No tak. Oczywiście życzymy wszystkim bezpieczeństwa, życzymy wszystkim bardzo dobrej letniej pogody, bez strasznych opadów, ale też bez upałów, takich tragicznych 37-stopniowych. Tyle.
1: Autopromocja.
3: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
1: Autopromocja.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Sleeper i Atomic to z pierwszego Trainspotting. Ścieżka dźwiękowa ikoniczna, ja zdążyłem o tym w ubiegłym tygodniu pogadać, ale to jest audycja.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
0: Nas dwóch.
2: Nas dwóch. Zapraszamy. A mój drogi, co ty, dlaczego w rozmowie o sequelach i w ogóle wybrałeś akurat Radio Gaga Queenów, o które zaraz zagramy?
0: Jest bardzo dobry
2: skąd
0: powód.
2: Pomysł?
0: Jest bardzo dobry powód.
2: No
0: po pierwsze,
2: dobra.
0: No bo tak jak powiedziałem, no ta ścieżka dźwiękowa pierwszego Trainspotting to jest rzecz absolutnie kultowa. Są winyle z tym, wiesz, jakby znamy te piosenki.
2: Wiadomo.
0: A jeśli chodzi o drugie Trainspotting, bo jest druga część, przypomnijmy, to tam mam wrażenie, że żaden utwór nie stał się jakimś takim hymnem, nie? Tam też pojawia się oczywiście Underworld, Born Sleepy, ale to już jest recykling, to już było w pierwszej części, a jeśli chodzi o jakieś takie piosenki, które kojarzyłyby się stricte z tym filmem, no to nie wiem. Rubber Band is Dad's Best Friend, jest taki fragment, ale jest jedna świetna scena, uważam, właśnie z Radio Gaga, także posłuchajmy Queen w radiowej czwórce w tym momencie. Chłopaki z sąsiedztwa do 21.00.

0: My tutaj w międzyczasie porozmawialiśmy sporo o przeszłości poza anteną, a tymczasem na antenie czwórki Sorry Boys i Chance.
1: Kto puka?
2: Kto puka?
0: No kto puka? Bela Komuszyńska.
3: Puk.
0: Hej.
3: Cześć.
2: Siemka.
0: Tutaj chyba dzisiaj przygodę w polskim radiu masz całą, jak tak widziałem, że byłaś już w jedynce dzisiaj.
3: Byłam w jedynce, a teraz jestem u was.
0: No bardzo się cieszę z tego powodu. Wreszcie.
2: Można się zgubić w tych korytarzach, by the way. No, zdarzyło ci się kiedyś?
0: Na samym początku pracy tu, no. Zdarzyło się, tak.
2: A tobie, Belu?
3: Ja nigdy nie chadzałam tymi korytarzami bez przewodnika, więc nie, chyba bym bez przewodnika się nie odważyła.
0: Polecamy piętro -2. Jest wspaniałe.
3: Tam byłam. Tam się czas zatrzymał.
0: To wiesz, o co chodzi. Dokładnie tak. Ale teraz w ostatnich dniach to chyba byłaś w Krakowie, co?
3: Byłam w Krakowie na bardzo ważnym wydarzeniu w moim życiu muzycznym, na Babim Lecie. To był pierwszy koncert na naszym festiwalu z Natalią Grosiak i z Katią. Od grudnia przygotowywałyśmy ten projekt, w sensie w grudniu zaczęłyśmy pisać piosenki nasze autorskie, no i w sobotę zagrałyśmy pierwszy koncert z tymi piosenkami, więc bardzo duże dla nas to było przeżycie.
0: No proszę, ale to było troszkę daleko, za tydzień będziesz miała trochę bliżej, w Warszawie.
3: Dokładnie, 8 sierpnia gramy w Warszawie, to będzie drugi nasz koncert, także zapraszam serdecznie, bo to jest, no gram tam, ale też potrafię obiektywnie ocenić, bo mnóstwo wspaniałych osób jest też z nami na scenie, więc to jest piękny koncert.
0: Wiesz co, ja tak patrzę na kalendarz na lato po prostu i tak sobie myślę, że to jest całe lato podporządkowane w sumie temu jednemu projektowi w dużej mierze, no bo różne miasta co tydzień, co dwa, no to całe lato pod znakiem Babiego Lata.
3: Poza jedną przerwą tygodniową to każdy weekend, no ale to jest właśnie taki projekt specjalny, napisany specjalnie na Festiwal Letnie Brzmienia, więc my od bardzo długiego czasu wiedziałyśmy, że tak będzie nasze lato.

0: wyglądać. No ale to też chyba wielu muzyków tak ma, że to lato jest podporządkowane po prostu koncertom, bo to jest najbardziej intensywny czas dla nas.
1: Tu z jednej strony koncerty z Bobim Latem, a z drugiej strony twój solowy projekt cię szykuje, prawda? I jak to teraz godzisz między właśnie tymi koncertami, a rzeczywiście pracą w studiu nad solowym materiałem?
0: Ja sobie pracuję w swoim tempie, więc zdarzają się takie zawrotne momenty, jak mamy prestur z Babim Latem, ukazuje się singiel Nasz Babioletni i jednocześnie za kilka dni się ukazuje mój singiel solowy, więc to był taki intensywny czas. Ale ja miałam dosyć obszerną przerwę w wydawaniu muzyki, więc ja się szalenie cieszę, że w końcu wypuszczam rzeczy, nad którymi pracowałam przez ostatni rok i czuję, że żyję.
1: Możemy w takim razie posłuchać tego nowego singla solowego. Mamy go w systemie, moi drodzy. Już umiemy takie rzeczy robić, umiemy takie rzeczy wgrywać i Egzotyczne Wyspy zostały wgrane i za chwilę je usłyszycie.

0: Egzotyczne wyspy. Bela Komoszyńska w radiowej czwórce z nami w audycji Chłopaki z sąsiedztwa. Co za mocny numer. Ja się zaskoczyłem odpalając ten kawałek, bo ja wiem, że wcześniej patrząc na różne utwory, w których czy to brałaś udział gościnnie, czy je pisałaś z Sorry Boys, no to jednak nieraz ta energia się pojawiała, nawet w Częs, którym zaczęliśmy, to już było, ale jednak, no tu jest jeden z najmocniejszych chyba.
1: No jest ta egzotyka też dla mnie w muzyce, oczywiście nie dosłownie, ale egzotyka taka, że takich rzeczy na co dzień nie robiłam jeszcze, ale takiej potrzebowałam właśnie energii. To też muszę zdradzić, trochę spoilerować, że kolejne utwory będą jeszcze w innym kierunku, ale te egzotyczne wyspy są takim momentem muzycznym dla mnie samej zaskakującym, że ja musiałam wyjść bardzo poza swoją strefę komfortu muzyczną, żeby się tam odnaleźć, ale to też było bardzo, bardzo przyjemne, bo wychodzenie poza komfort też ostatecznie jest bardzo przyjemnym zjawiskiem, więc bardzo chciałam, zwłaszcza tę końcówkę bardzo lubię, ona bardzo pokazuje taką część mnie, nie eks, która nie jest oczywista na co dzień.
0: To jaka jest ta twoja strefa komfortu na co dzień? Bo jednak no, wystarczy przejrzeć wszelkie płyty wydane do tej pory i no, to jest, jednak nie jest jedna spójna estetyka, taka super spójna, że to jest bardzo podobne. To nie jest AC/DC, nie? Że wszystkie płyty brzmią tak samo. Tylko jednak no, do tej pory wydawałaś różną muzykę.
1: Ja myślę, że są takie dwa główne punkty i one są dosyć skrajne. Że jest bardzo część taka liryczna mnie, w której się bardzo dobrze czuję i

0: i odnajduję. I jest część taka energetyczna, którą myślę, że głównie z takich singlowych piosenek Sorry Boys można znać. Obie je bardzo lubię. Tę taką dynamiczną, swingową bardzo lubię na koncertach, bo to jest mój żywioł i bardzo lubię być w takiej rockowej energii na koncercie. Ale też kocham pisać lirycznie i balady, więc to są takie dwie moje strony.
1: A powiedz, czy w takim razie solowy materiał, który przygotowujesz, to jest wyjście ze strefy komfortu, którą ci dawał zespół, czy raczej takie, że czułaś, że zespół już cię w jakiś sposób hamuje i teraz czasem coś innego?
0: To totalnie jest wyjście poza komfort, bo ja w tym zespole spędziłam tyle czasu i tak jakby całe moje życie muzyczne praktycznie, poza wieloma wspaniałymi duetami i jakimiś takimi projektami właśnie specjalnymi. Więc kiedy zostaję już sama ze sobą i muszę pokazać to, kim ja jestem muzycznie i artystycznie jako ja sama, to jest bardzo ciekawe wyzwanie i takie emocjonalne, psychologiczne i muzyczne też. I muszę wam powiedzieć, że kiedy ja kilka lat temu myślałam o tej swojej solowej płycie, to myślałam o tym w ten sposób, że to musi być kompletnie coś innego niż Sorry Boys, żeby było jasne, że to jest coś odrębnego, coś innego. A kiedy naprawdę już siadłam do pisania tej płyty, to okazało się, że to, co sobie wyobrażałam, bo ja kocham elektroniczne brzmienia i wyobrażam sobie, że na przykład nagram płytę w stylu Fred Again, którego uwielbiam, ale okazało się, że ja uwielbiam tego słuchać, a nie uwielbiam robić takiej muzyki. Więc zostałam przy tym, co jest najbardziej takie moje i zgodne ze mną, czyli przy akustycznych instrumentach. Przy harfie, przy smyczkach, przy fortepianie i to są takie instrumenty, które mnie niosą, więc będzie bardzo dużo żywych i akustycznych instrumentów w moich piosenkach.
2: A z ciekawości, powstały jakieś demówki, prewki tego stylu bardziej w stronę Fred Again, czy zaczęła się... Nie, od razu nie, to się to jednak nie działo.
0: Bardzo szybko zrezygnowałam z tego.
2: Okay. Dobrze, no kiedyś może cię pomęczymy, kiedyś może w ramach jakiegoś deluxa wyjdzie, miejmy nadzieję, bo jestem bardzo... Zaciekawiłaś mnie.
0: Może przyjdzie ten moment, ale to może będzie druga płyta solowa, a nie pierwsza.
2: No, kto wie, w różne strony można iść, ale teraz zobaczymy, jak brzmiałaś z zespołem Much, gdy śpiewałaś w Szaru Różowym.

0: Czaroróżowe Muchy, Bela Komoszyńska gościnnie w radiowej czwórce, za to jest z nami, no też gościnnie.
1: Cześć osobiście. Bela,
0: ponownie.
2: Cześć ponownie.
0: No dobrze, no to rozmawialiśmy już o twoim debiutanckim solowym singlu, ale nie powiedzieliśmy o klipie, a klip jest, no, wyrazisty to na pewno. Ja mi się wydaje, mogę się mylić, ale ja część z tych sukienek kojarzę.
2: To jest bardzo ciekawa część tego teledysku, że prawie wszystkie stroje, w których jestem, a tam jest bardzo dużo odsłon i różnych momentów, bo to powiem za chwilkę, dlaczego tak jest, ale wyjęłam ze swojego archiwum koncertowego swoje suknie, stroje, w których występowałam na koncertach Sorry Boys. Jest też czerwona sukienka, w której jestem na okładce płyty Miłość, więc to jest taki przekrój też historyczny poprzez te stroje. A teledysk jest dla mnie bardzo wyjątkowy, bo on powstał rok temu dokładnie, w lipcu, i stworzyły go same kobiety właściwie, pod przewodnictwem Olgi Czyżykiewicz, która zrobiła mnóstwo epickich, ona ma takie epickie, niesamowite myślenie w klipach i co roku robi taką masterclassę dla wybranego artysty, razem z uczniami, z adeptami teledyskowymi tworzą wspólnie, na zasadzie burzy mózgów, tworzenia wspólnie scenariusza, robią teledysk i każda z dziewczyn, akurat same kobiety się zgłosiły do piosenki dla mnie, każda z dziewczyn reżyserowała swoją etiudę, którą wymyśliła, więc ja każdy ten strój, każda lokacja, która się pojawia w tym klipie, jest wyreżyserowana przez jedną z tych kobiet.
0: Wow, w sensie to brzmi po pierwsze jak skomplikowany koncept, po drugie jak rzecz unikatowa, no bo jeśli zebrało się parę osób, które no pewnie, no może kiedyś wejdą jeszcze razem we współpracę, tak? No ale to jest jednak zestaw ludzi, a nie jeden reżyser, który odpowiada za cały klip.
2: Tak, to się nie zdarza często, no bo klipy robi jeden teledysk, oczywiście pracują przy tym różne osoby, ale tam merytoryczny wkład był sześciu kobiet.
0: Wow.
2: Więc kiedy ja dostałam scenariusz napisany przez nich już wspólnie, to naprawdę płakałam głęboko, dlatego że one tak wniknęły w ten tekst w taki sposób archetypowy wręcz i kobiece, sięgnęły do takich głębin, o których ja być może nawet sama sobie nie zdawałam jeszcze wtedy sprawy, pisząc tę piosenkę, no bo często się pisze strumieniem świadomości, nie myśląc, że to jest jeszcze o czymś, co się wydarzy, albo co się wydarzyło, jakieś takie rzeczy podświadome, a one tam sięgnęły i jeszcze mi bardziej to pokazały, uwypukliły to, co we mnie się działo, kiedy ja tę piosenkę pisałam, więc to było niesamowite przeżycie, praca z nimi.
0: Tak wygląda przede wszystkim. Mi się wydaje, że wiesz, bo czasem, gdy oglądam klip, to on jest kompletnie oderwany od piosenki, moim zdaniem, ale są takie utwory, które już z drugiej strony są nierozerwalne i no, tak mieliśmy, no nieważne, Immortal Onion mi się kojarzy od razu, czyli jazz, ale to inny temat, ale tutaj też to jak najbardziej pasuje. No dobrze, to teraz pytanie, kiedy więcej? Skoro jesteś tak za...

0: Pamiętam, bo jesteś.
1: Jestem i cały czas jednocześnie pracuję nad muzyką. Jesienią chcę pokazywać kolejne utwory. Już jest dużo materiału przygotowanego, więc nie mogę się doczekać, kiedy będę te kolejne piosenki pokazywać, bo to jest taki mój zapis tego, co się działo i taki bardzo szczery pamiętnik tego, co się w moim życiu wydarzało, więc to jest taki ważny moment dla mnie.
2: I to jest rzeczywiście, myślałaś o tym jako o jednej wspólnej płycie, czy po prostu piosenka po piosence i zobaczysz, co z tego wyjdzie?
1: Piosenka po piosence i zobaczę, w jaką książkę to ułoży, ale one, ponieważ powstawały w podobnym czasie, to same z siebie jakby tworzą już opowieść.
0: No to czekamy na więcej i mamy nadzieję, że spotkamy się wtedy, gdy też ukaże się płyta. No dobrze, Belu, dziękujemy ci bardzo, chociaż możemy zdradzić, że twój głos się jeszcze pojawi w tym tygodniu w radiu. W środę u Damiana Sikorskiego projekt Babie Lato. To jest ta rozmowa, która zostanie wyemitowana i też którą zakończymy tę rozmowę. Dwa słońca, Babie Lato i między innymi Bela Komorzyńska. Dzięki raz jeszcze.
1: Dziękuję.
0: Grajmy.

0: Jasmin Lacey i jej najnowszy singiel Summer Haze.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
0: Jeszcze nie zapowiedziała albumu, ale chyba się szykuje. Jasmin Lacey wydała już drugi singiel w tym roku. Wcześniej był Sweetest Season, też zresztą zagramy. Ale ty mówisz, że nic o tym nie wiesz, ale na pewno znasz Jasmin Lacey, mój drogi, ponieważ...
2: Ale mi to po prostu sprzedał na antenie taki kolega.
0: Zostałeś sprzedany, ale przecież to jest jawne kłamstwo, że ty nie wiesz, kim jest ta młoda dama.
2: Ja wiem, kim jest Jasmin Lacey, oczywiście, a po prostu nie wiem o nowych singlach.
0: Nowe single wychodzą, nadal nie ma żadnej informacji dotyczącej tytułu następnej płyty. Nawet nie wiadomo, czy to będzie płyta, czy to będzie epka, czy to będzie na przykład rozszerzenie poprzedniego projektu. Nic nie wiadomo, ale bardzo mi się podoba, zwłaszcza Summer Haze. Jeśli chodzi z tych dwóch nowych utworów, to ten Summer Haze bardzo dużo słońca, bardzo dużo takiej radosnej energii. U niej najbardziej mi się podobają te takie radosne, oddychające utwory.
2: Tyle słońca w całym mieście, to nie akurat widziałeś nie Delem, jeszcze popatrz.
0: A na pewno słuchacze kojarzą Jasmin Lacey z czwórki ze względu na to, że graliśmy utwór God Gave Me Feet for Dancing jakieś milion razy.
2: Tak, to było Ezra Collective.
0: Ezra Collective,
2: tak,
0: dokładnie.
2: Jest. No dobrze, to teraz posłuchamy jej kawałka Sweetest Season, wybór Delema. Nie rap? Dobry Boże.
0: Nie rap.

0: To już drugi singiel zapowiadający nadchodzącą płytę Dinner Party, utwór Peace of Mind.
1: Tyle razy o tym mówiłeś, że już się zastanawiałem, czy to jeszcze nie wyszło przypadkiem.
0: Nie, jeszcze nie wyszło, to dopiero drugi singiel, już się nie mogę doczekać, a tutaj jeszcze sample z świetnym

0: prywatnego zespołu Hiatus Kajori z utworu Jekyll i to właśnie stamtąd pochodzi fraza Peace of Mind.
1: No proszę, Peace of Mind mi się kojarzy, Wesley Joseph chyba miał taki kawałek też, nie?
0: Też miał. Tak. Bardzo dobry kawałek zresztą.
1: nic dziwnego, że kojarzymy. No dobrze, moi drodzy, zbliżamy się do końca. 9 minut do 21, 9 minut do numera raza też, także...
0: Oj, na numera to musicie zostać, no.
1: Musicie, a na nas nie musicie, bo my wychodzimy. Wrócimy jutro i wtedy macie wrócić.
0: Wróćcie koniecznie. My po godzinie 19 jutro będziemy rozmawiać o mnóstwie ciekawych rzeczy.
1: Jak zawsze.
0: Będzie kultura, będzie muzyka, będzie sztuka, będą też, wiecie, porady od nas. Będziecie mogli zadzwonić, będzie super.
1: Tak jest, także byli z wami
0: Del M.
1: I Adam Smolarek. Realizował nas Kasper Kukier. Z nami był też Michał Piwowarek. A kończymy zapowiedzią nowego Ghost Ridera. Tutaj, uwaga, nie Nicolas Cage w roli głównej, a Ryan Gosling. Także gramy z ścieżki dźwiękowej. Tu będzie Ozzy Osbourne.
0: Pojakaszana.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w Popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. No, I'm better solo, solo.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: O, no ale ten chłód nie będzie trwał nie wiadomo ile, ale jak na razie tylko 17 stopni, ale temperatura w nocy spadnie aż do 13, więc będzie chłodno na pewno. Bluza się przyda, ale jutro od rana 13 stopni, no i pełne słońce, ale temperatura osiągnie tylko 21 stopni. No i tak będzie prawie przez pół tygodnia, bo w czwartek już upały 27, w czwartek 32, w piątek 35 stopni, no ale zapowiedziane są również burze i deszcze. Ciśnienie dzisiaj to 1011 hektopaskali i obecnie szybko wzrasta.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja.

0: numer raz. Na fali w czwórce.
1: Dobry wieczór, 5 minut po godzinie 21. Jeżeli słyszycie dziwne odgłosy, to jest odgłos mojego fileta, który dzisiaj ze mną tutaj dzielnie pracuje, pomimo że wczoraj był

audycja na cztery łapy, ale dzisiaj jest audycja numer raz na fali, a Filet jest razem ze mną, bo dzisiaj od 8.30 żeśmy ciężko pracowali, więc no musiałem go dzisiaj przyprowadzić do radia, ale to zawsze taki pomocniczy pan redaktor, który tu szczeknie, tutaj mraśnie, tutaj coś powie po psiemu i zawsze jest troszeczkę weselej. Audycja numer raz na fali od godziny 21 do 23, jak co tydzień przez wakacje aż do końca września. Zapewne później będą jakieś zmiany ramówkowe, więc musicie być czujni i po prostu słuchać codziennie czwórki, obserwować nasze media społecznościowe, czyli Instagrama, Facebooka, TikToka, no bo tam wszystkie informacje na bieżąco są wrzucane, na przykład co się odbyło w czwórce, albo jaki gość był, albo jakie wydarzenie, więc polecam wam serdecznie albo aplikacja czwórki, albo przez stronę można wchodzić i można sobie elegancko posłuchać. No, a ja dzisiaj was zapraszam na pierwszą godzinę rozmowy, ponieważ rozmowa była dobra, długa i myślę, że takich rozmów jak najwięcej, ponieważ Boski Roman, Paw i brat Boskiego, czyli Młody Boski, zagościli w czwórce, no i pogadaliśmy o najnowszym albumie Krak 9, już niedługo Krak 10, no to będzie taki okrągły jubileusz. Ale myślę, że dużo ciekawego i o drużynie mistrzów, i o patriotyzmie, no ale przede wszystkim o muzyce, no też elektronicznej, bo Paw jest specem, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną. No więc tutaj towarzystwo Boskiemu Romanowi dał genialne. Poza tym to już nie pierwsza współpraca tych dwóch panów, więc dobrze się kręci, dobrze się klei i oby jeszcze słuchało się też dobrze, ale mam nadzieję, że dzisiejsza audycja was do tego zachęci, ponieważ utwory z Krak 9 pojawią się dzisiaj na antenie czwórki. Ale zaczynamy od amerykańskiego rapu. The Roots, You Got Me, z gościnnym udziałem Ricky Badu, i też nie przez przypadek ten kawałek się pojawia, bo pod koniec tego numeru jest no taki drum and bassowy beat. Akurat fajnie pasuje do Boskiego Romana i Puffa, a tuż po The Roots będzie oldschoolowy kawałek singla w ogóle. To jest singla Mama Said Knock You Out, chyba, z tego co pamiętam. The Boomin System, The Underground Mix, no i tutaj LL Cool J we własnej osobie. Posłuchajcie.

0: Numer raz na fali. Na fali.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Audycja numer raz na fali w każdy poniedziałek od 21 do 23, w której również pojawiają się goście. No i dzisiaj pojawili się i to w postaci trzech osób. Przyjechali do mnie. Zacznę od mojej lewej strony. Boski Roman.
2: Tak, Romek z Krakowa.
1: Dzień Romek dobry. Z Krakowa. Młody Boski.
3: Siemaneczko, Krzysztof Młody Boski.
1: Krzysztof z Krakowa.
3: Dokładnie.
1: I Paw.
4: Paweł z Wrocławia.
1: Dzień Paweł dobry. Z Wrocławia, witam was serdecznie. Panowie, zebraliśmy się tutaj, moi drodzy. Bardzo się dziwnie czuję, bo my to studio takie ładne i naprawdę czuję się jak w telewizji prawie. Ale wpadliście, ponieważ no nie lada okazja. Album Krak 9 to już dziewiąta odsłona tych waszych wynaturzeń muzycznych. Ja powiem wam naprawdę, jestem fanem chyba od pierwszego Kraka i Kraki były słuchane, jak wracaliśmy z koncertów często, no bo to żywiołowa muzyka w nocy idealnie. No i to wszystko w ogóle bawiliśmy się wyśmienicie słuchając Kraków. No i przychodzi Krak 9 i dzwoni do mnie Boski Roman i mówi: stary, jak chcecie na Krak 9? Ja od razu mówię oczywiście, że tak.
2: No. I nawet byłeś otwarty na wszelakie wyzwania. Więc...
1: Tak. Wyzwania tak, wyznania niekoniecznie.
2: Wyznania też, ale akurat się tak, ten beat to tak idealnie, jak go usłyszeliśmy, to...
4: No tak, ten beat to jest taki idealny pomost pomiędzy naszą muzyką wszystkich.
2: Tak. Czuliśmy, że ty tutaj będziesz pasował świetnie, więc nie chciałem zostawić aurę wyzwania, ale wiedziałem, że będzie dla ciebie
4: no
2: też
4: dobrze. Jest to nadal drum and bass, ale jednak z jazzowym samplem taki.
1: No to prawda.
4: Subtelniejszy drum and bass.
1: Tak, jesteś piękna, też bym się odnalazł na rozakuś.
2: Tak, właśnie tak.
3: To jest bardzo dobry numer.
2: Jesteś piękna. To jest właśnie taki...
4: Trzeba remiks zrobić.
1: Dokładnie tak. Panowie, co się wydarzyło przez 9 lat, że wy dalej nagrywacie razem muzykę? Bo 9 lat to jest dosyć dużo.
2: Nawet więcej. 9 lat to jest 9 Kraków, ale my tak Krak jest często częstotliwością średnio co 2 lata.
4: Okay. To już... poza tym ja 18... jestem dopiero od trzeciego Kraka.
1: To jest od trzeciego Kraka?
4: Tak. Czyli pierwsze, pierwsze dwa Kraki to był Boski i Piero.
1: Piero, faktycznie. Był Piero, tak.
2: Producent
1: tak.
2: firmy też i potem Paw się przejął. Ode mnie...
1: Wygryz.
2: Wygryz.
1: Nie, właśnie... Mówmy po prostu prawdę.
2: Nie było żadnej złej krwi. Bardziej chodziło o to, że Piero jakoś powoli odszedł od robienia muzyki, gdzie jest fotografem, nam robi fotografię.
4: Ale współpracujemy.
1: Nie obraził się.
3: Nie.
2: Jest, robi świetne zdjęcia, świetne sesje i nawet okładkę Krak 4 Ultra nam robił, ale jeszcze myślę, że coś tam powalczymy wspólnie. Natomiast Paw się do mnie zgłosił gdzieś chyba przez MySpace. Przy Kraku Trójce zaczęliśmy działać i ja nawet nie wiedziałem, że to się tak zakończy dzisiaj patrząc z perspektywy czasu, że to będzie taka współpraca. Mm-hmm. Oczywiście widziałem Kunszt i wiedziałem, że tutaj będzie szerokie pole do popisu wspólnego, ale że będziemy tu siedzieć po ilu tam już 14 latach, czy coś takiego? 17 latach i sobie rozmawiać i wydając Kraka 9 wspólnie jako duet, no to fajnie.
1: Fajnie, moim zdaniem to jest w ogóle super, że właśnie do tej pory działacie i robicie też to, co od początku zaczęliście. Tam nie ma żadnych zmian, że nagle, bo disco polo, to disco polo teraz będziecie robić.
2: Nie, staramy się być alternatywą dla konesera cały czas, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie już ludzie odpuszczają całkowicie, żeby tylko się to przeliczyło jakoś, a ta kultura jest potrzebna, jak nie będzie czegoś takiego, nie będziemy pamiętać o subkulturze, o tym całym podtekście, kontekście, to zniknie i będziemy takimi bufolami.

misji zagranicznych. Wy ustalacie kanon dla wojskowej elity. Nie chodzi o zaszczyty, ale chodzi o wartość. Dzisiaj to my bronimy tu wschodniej flanki NATO. Szacunek śle polskim specjalcom.

0: Oręże. Drużyna mistrzów Polskie Oręże, czyli Boski, Roman, oczywiście Paw i Młody Boski. No i jak sami słyszycie, panowie opowiadają o różnych rzeczach, przede wszystkim o hip-hopie, ale w tym wszystkim, co się dzieje wokoło. No i oczywiście temat ulicznego rapu nie może nas minąć.
1: Numer raz na fali.
2: Na fali.
0: Moim zdaniem w ogóle uliczni raperzy mają trochę trudniej potem, żeby wyjść tak naprawdę trochę w inne ramy tego rapu, tak? Bo,
3: czy ja no
0: bo
3: wiem?
0: Znaczy, wiesz co, to jest tak trochę moim zdaniem społecznie.
3: Do błazna jest im potraktowane. Do błazna z nich zrobić.
0: Dokładnie tak.
3: To tacy ulicznicy w mass mediach, czy to w freak fightach, czy w rapie, tak. Potem często jest próba ośmieszenia na przykład, tak. Że oni przeraz formy nad treścią, tak. I się tak. Zaczyna, więc dużo.
0: No jest taki raper, chyba Dawid Obserwator, nie? On tam wrócił do Disco Polo, potem był rapu ulicznikiem, tak. Potem Disco Polo, teraz jest dalej Disco Polo.
3: Ten tranzyt jest cały czas w trakcie, nie? Tak. Nie wiadomo, co to będzie, ale tak było. Natomiast mi się wydaje, że ja też niestety padłem ofiarą trochę schematów. Mi się wydaje, że w ogóle problemem polskiej publiki jest to, że patrzy schematycznie. I nawet artyści też patrzą schematycznie i zamykają się w jakichś rolach, w jakichś ramach. A ideą Kraka było wyjście ze wszelkich ram i zabawienie się muzyką. Oczywiście czując dalej pewnego rodzaju ciężar gatunkowy, żeby nie robić kichy i nie robić jakiegoś komercyjnego szamba, ale oczywiście, żeby to było wolne, żeby można się rozwinąć jako artysta. I rzeczywiście musiałem się z tym męczyć, że dużo ludzi oczekiwało ode mnie prawilnych tekstów, regularnego rapu z ulicznym sznytem, a wszystko co inne to jest popis jakiegoś mojego odlotu i jest dziwne, tak. Natomiast
0: Boskiemu się odkleiło.
3: Odkleiło, tak, pytanie komu bardziej, to już

0: jest rzecz, którą życie pokaże, ale nasi słuchacze to często są artyści. Mnie to cieszy, bo jeżeli człowiek, który sam jest twórcą, zdecyduje się poświęcić czas na nas, to znaczy, że rzeczywiście to jest takie, jakie miało być. Mhm. To nie jest byle co dla mas, żeby odcinać kupony i sprzedawać się, tylko to ma być po prostu dla kultury.
1: To prawda. I ja rozumiem, co wy mówicie, ale też pewnie ktoś może mieć inne zdanie i powie, ten kawałek Jesteś piękna, czy to jakaś wiocha totalna, nie? Mogą być takie teksty, tak?
0: Bo podejście
1: do muzyki jest różne w zależności od perspektywy tego, gdzie my się znajdujemy. I jeżeli my jesteśmy już na takim etapie, że tak naprawdę my to trochę olewamy, czy ktoś o nas powie to, czy tamto, tak, chcemy robić muzę. I te granice, które moim zdaniem, jeżeli chodzi akurat o hip-hop, o rap, powinny być bardzo mocno wyznaczone, żeby nie wchodzić w gatunki, w których po prostu ten rap się totalnie tam nic z nim nie stanie.
0: Żeby nie wchodził w szambo, jedynie o to chodzi.
1: Dokładnie tak, bo muzyka elektroniczna od zawsze gdzieś tam była razem z rapem, tak samo jak reggae, tak samo jak rock. To są gatunki, w których ta muzyka, czy reggae, tak, gdzieś tam, no ale tych granic nie przekraczajmy. Natomiast ja chciałem Pafa zapytać na początek tej współpracy, po napisaniu, to był uliczny raper, nie? I ty...
2: Nie. No to już było po dwóch krakach, z tego co pamiętam.
1: Okej, to było, no ale w dalszym ciągu Boski jednak miał...
0: To był prime time,
1: miał renomę totalnej ulicy, nie?
2: To prawda, ale ja... Szczerze mówiąc, najpierw poznałem twórczość Boskiego, a dopiero potem firmy.
1: Okej.
2: U mnie to było odwrotnie. Ja zobaczyłem w pewnej telewizji muzycznej teledysk Jestem tam Boskiego i Roberta M. Z Kraka Dwójki.
3: Tak.
2: I pomyślałem, wow, w końcu jakiś polski raper, który nawija na klubowych bitach i robi to dobrze. I to mnie zainspirowało, żeby do niego napisać. Ja dopiero potem się zagłębiłem w firmę i tak dalej.
1: Okej. Nie, no bo za tym podejściem, że tutaj ulicznik, no i jak to będzie pasować? Bo ja wiem, że to już kraki są jakimś tam podwaliną.
0: Bardzo dużo ja się z tym spotkałem, że ludzie, którzy właśnie tak oceniają, naprawdę bardzo prostolinijni ludzie, oni nie odróżniają house'u od disco polo często. Wiesz, dla nich po prostu to brzmi szybciej.
1: No tak.
0: Jakiś elektroniczny syntezator. I oni pisali, ale disco polo zacząłeś robić. Bo dla nich to jest nie rozumieją różnicy, więc trzeba to jakoś tam machnąć ręką.
1: Bo my tych granic na siłę nie ustalimy, tak? My możemy w głowie sobie te granice ustalać, ale i tak ludzie...
0: Wiesz, orły niespecjalnie się interesują opinią gołębia na ich temat.
1: Oczywiście, tak. Dobra, posłuchajmy pierwszego utworu Boski Roman, Paf, Paski i numer raz na featuringu. Zapalamy światło w takim razie.

0: Pierwsza odsłona albumu Krak 9 w czwórce. Płyta już jest w odsłuchach, bo premiera była kiedy, przypomnijcie?
1: 10 lipca.
0: 10 lipca, czyli już mamy ten czas, że słuchacze się zdążyli zapoznać. Czy macie jakiś pierwszy odzew, pierwsze opinie ze świata?
1: Paw, może już masz jakieś feedbacki z tych undergroundowych forów różnych, czy coś tak?
2: Ja się przyznam po cichu, że jestem tak zwanym lurkującym na forum Ślizgawki, czyli starym forum Ślizgu. Aha. Ja tam często czytam, co piszą o nas ludzie.
0: To też działa, bo nawet nie widziałem.
2: Tak, pod nazwą Ślizgawka.
0: Teraz. Ślizgawka, okej. Okay.
2: I właśnie widziałem, że są propsy. Są propsy rzeczywiście. Mhm. Co się w ogóle rzadko zdarza w naszą stronę na Ślizgawce, bo to raczej truskulowe głowy.
0: No tak.
1: Ale wiesz, no techniczny rap robimy od lat, tylko ludzie patrząc schematycznie. Jak się nazywał ten chłopak, który ostatnio właśnie wyparł się chyba o kawałku z Miłym ATZ, który mamy, jest
2: Bartek
1: Crazy.
2: Biegun.
1: Tak, i on, widziałem, była bardzo taka komplement bym powiedział, że tam zobaczył, że napisałem wielokrotnie tekst w kawałku Jestem Crazy, że się w ogóle zaczyna, pierwsza czwórka to jest cała wielokrotnie. Mhm. I tam było jakieś zdanie, że na stare lata nawet można coś zrobić, nie? Ja sobie myślę, kurde, jakie stare, a poza tym tak przecież 12 lat temu też tak robiłem, nie? Więc to nie jest jakaś nowość, tylko jak mówię, problem jest patrzeniem schematycznym. A jakby ludzie odrobili lekcje, zobaczyli, jak to wszystko wygląda.
0: No tylko, że mamy takie czasy, że ludzie nie mają czasu na odrobienie lekcji.
1: Ale mimo wszystko chyba ten Krak 9, my mamy taki, po własnej rozmowie takie przeświadczenie, że ta płyta jakoś nam tak, bo zawsze każdy krak uważamy, że jest najlepszy, nie? I
2: no tak.
1: Pewnie ten 10 będzie jeszcze lepszy, ale my też patrzymy pod względem dojrzałości tekstów, brzmienia, miksu, masteringu, całości, kompozycji, jakie nam się udały wymieszać style. I ten Krak 9 jest naprawdę solidny, taki, tak fajnie leci, dobrze się tego
2: jest
1: słucha.
2: Jest taki idealnie wyważony z każdej strony.
1: Tak, tak takie mamy wrażenie. Na przykład Krak Ultra był trochę molochem, bo tam było 20 ileś kawałków i się tam ciągnęło. Miał być, bo taki był zamysł, ale tutaj jest idealny stosunek czasu do tempa, do wyważonych kawałków, spokojniejszy, na przykład Zapal Światło jest bardziej nastrojowy jak na elektroniczną muzykę.
0: To prawda.
1: A za chwilę wchodzą jakieś drum and bassowe mocniejsze, czy dubstepowe. Mm-hmm. Nie? Więc to jest to
2: no i dodatkowo mamy jeszcze to spoiwo w postaci tych skitów radiowych.
0: Tak, jest właśnie, na to chciałem zwrócić uwagę, bo ja to w ogóle uwielbiam takie akcje, uwielbiam skity radiowki zawsze na propsie.
1: Tak.
2: Pozdrawiamy Pajdę.
1: Tak, pozdrówki, bo ona ma taki uroczy głos właśnie, próbujemy ją przepchnąć do jakiejś audycji, ale już jest urodzona do bycia
0: redaktorem. Wpada tu do czwórki, może jakoś, wiesz, głosem.
1: Ten kojący głos jest nie do przecenienia.
0: Głosem coś ugra. Czy jesteście zwolennikami, to też trochę do Pafa, bo a propos gatunków muzycznych, bo tych gatunków porobiło się teraz mnóstwo. Można sobie wymyślić gatunek i go nazwać. Też tak. I go po prostu wpychać, rozprzestrzeniać i on pewnie się gdzieś tam... Ale czy na tym Kraku ty miałeś pomysł, że na przykład taka wielogatunkowość, że ten zrobimy dramowy, ten zrobimy dżunglowy,

0: ten zrobimy elektro, ten zrobimy... Czy to wszystko wychodziło po prostu w ramach twojej artystycznej twórczości i... Tak, to będzie to.
1: No właśnie,
0: czy to były
1: wszystko...
0: bite pod kraka specjalnie, czy po prostu masz jakieś projekty pozaczynane i sobie tylko odkopujesz i wybierasz?
1: Nie no, te wszystkie bity powstały specjalnie na kraka, ale wszystko powstało spontanicznie. Nie było jakiegoś takiego, że ten musi być taki, tamten taki. Ja właśnie dlatego lubię pracować z Romkiem, bo ja mogę mu dać jakikolwiek bit i on się zawsze na nim odnajdzie. I to jest piękne, że to jest człowiek, który po prostu nawinie na wszystkim. I dlatego ja lubię z nim pracować.
0: Słuchałem tej płyty, bo nie koncentrowałem się na tytułach i mówię, kurde, ten kawałek już chyba był, ale mówię, ale chyba nie wiem, nie?
2: No bo VIP, ale ze zmienionym gościnnym udziałem i też moje rymy są inne.
1: Dokładnie, dobrze, w wersji dobrze. Bruce Willis VIP jest gościnnie za mocno, którego pozdrawiamy.
0: Okay.
1: A w wersji zwykłej Bruce Willis jestem ja, mam zwrotkę. Okay. Ma zwrotkę Mularz na wokoderze, jest Młody Boski, też ma swoją zwrotkę, także myślę, że to będzie idealny utwór, żeby teraz go puścić.
0: Posłuchajmy, Bruce'a Willisa.
3: Hejtuj mnie, disuj mnie, hasaj w Hillsach, rób co chcę.

0: fali.
1: Wracamy do naszej rozmowy. Boski Roman, Młody Boski, Paf w czwórkowym studiu. Trochę w takim zapasowym studiu, ale w naszym czwórkowym.
2: Ale jaki
1: ładny. Jaki ładny studio. No tak, tak, tak, tak. Fajnie. Jest z tobą brat, który zawsze był twoim cieniem, jak wiadomo. Jak ja byłem cieniem Tedzika.
3: Ostry
1: cień mgły. Oczywiście żarty. Ale rozmawialiśmy o tym w kuluarach, więc dlatego trochę nawiązałem do tego, że miałeś parę takich rozmów, żeby jednak tego Boskiego to tam na bok i żeby się usamodzielnić. Independent.
3: Tak, było bardzo dużo takich głosów, natomiast działamy cały czas, działamy właściwie od day one, jak to się mówi, także teraz też płyta Boskiego składu ukaże się, zapowiem to, bo teraz już musi się ukazać.
2: Na antenie czwórki jakiś bossa ci powiedziałem, że będzie krak, tak, że będziesz ty, jest. No tak jak już powiedziałeś.
3: Boski skład.
1: Boski skład, czyli tak bracia z Amerykanami.
2: Drugi album, bo wydaliśmy w którym? 2012?
3: No 14 lat temu. A pomimo tych wszystkich głosów.
2: Ale Krzysiek ma tą przewagę nade mną i nad chyba większością polskich raperów, że miał, jak się urodził, to ja już byłem fanatykiem rapu, bo 12 lat mamy różnicy wieku, więc jak już on się uczył chodzić, to on już był katowany rapem. No wiesz, tak. Cypress Hillem, House of Pain, tak. On nie umiał chodzić, a już umiał ruszać się do rapu, więc on ma wpojony ten rap od kiedy tylko, tak jak powiedział, day one, nie? W zasadzie.
1: Kocie ruch odkąd się zobaczył po prostu,
2: tak,
1: od razu.
2: Także ma tą przewagę, więc przypuszczam, jak będzie w moim wieku, to będzie jeszcze lepszy niż ja kiedykolwiek, chociaż jak sam mówiłeś, niektórzy nie twierdzą, że jestem w ogóle dobry.
1: No tak, ale też...
3: Trzeba nosić to brzemię.
1: Co nam pozostało? Słuchaj,
2: jak jesteś boski z ksywy, to twój rap nie może być dobry. Za dużo dobrego.
1: No za dużo dobrego, ale moim zdaniem to i tak trzeba wrzucić między gdzieś tam płyty stare. I to w ogóle nie ma się co tym przejmować. Jaka będzie płyta z boskiego składu?
2: Ale się musimy się zastanowić, bo ja szczerze mówiąc z Pafem miałem pomysł na trip-hop. Bardzo nam chodzi po głowie trip-hop i zastanawiam się, czy można by tutaj jakoś wyjść.
4: Ja nie wiem, co na to Krzysiek. No.
3: Ja jestem za, ja mam bardzo otwarty umysł, więc
1: trip-hop ustala się historia na waszych uszach.
3: To się dzieje tu i teraz.
2: Ja bardzo, bardzo ostatnio jestem fanem trip-hopowych rzeczy, od Morciby przez Massive Attack do Sneaker Punch.
3: Portishead
2: oczywiście ostatnio i szczególnie takie rapowe kawałki.
1: A Trick Daddy wrócił ostatnio chyba, nie? Z jakimś... tak mi się wydaje. A?
4: Czy Trick Daddy?
1: Trick Daddy. Trick Daddy, dobrze mówię?
4: W trip-hopie jest Tricky.
1: Tricky, dobrze, tricky, a Trick Daddy to jest w ogóle raper. Tak, faktycznie, Tricky, a dobrze.
2: Ale no, Tricky działa, chyba Tricky ma ostatnio jakieś publikacje.
4: Chyba dzisiaj nawet wyszedł.
2: Z polskimi wokalistkami.
1: Okej.
2: Martą widziałem, że ma. Chętnie bym poznał. Może Marta też po polsku się udziela.
1: Może Marta jest Grzegorz Warta?
2: My, przepraszam bardzo, my tylko robimy muzykę.
1: Nigdy nie wiadomo. Panowie, jak mamy rok 2026, tych płyt wychodzi multum. Czy macie jakiś patent na to, żeby się przebić? Niekoniecznie zaprzedając własną duszę i własne wartości, tak? Bo trzeba coś zrobić, żeby jednak wyjść na tą powierzchnię, nie?
2: Tak ktoś mówił, że jak chcesz przebić się, to musisz mieć twardego kija. Nie?
1: No to
2: ale,
1: wiesz, a ty chodzisz po górach, to na pewno nie jeden twardy kij w swojej kolekcji jest.
2: Więc wydaje mi się, że ja przynajmniej nie mam za bardzo potrzeby szukać jakichś dziwnych zabiegów. To znaczy wiadomo, w takim regularnym trybie promocji zrobić to minimum. Gdzieś ufam, może jestem jeszcze jakimś idealistą, że dobra muzyka się obroni.

Boski Roman, Paf, jesteś piękna z albumu Krak 9. No i można powiedzieć śmiało, niezła wiksa. To nie jest w żadnym wypadku obraźliwe dla Boskiego, ponieważ nawet na albumie Krak 9 w tych skitach radiowych, tam po prostu jest teraz są kawałki wiksiarskie. I moim zdaniem, patrząc tak całkowicie subiektywnie, no bo obiektywnie ciężko jest patrzeć za wszystkich. Oczywiście pewnie niektórzy mogą kręcić nosem, że to wioska, że to, broń Boże, nie disco polo, bo obok disco polo to nawet, moi drodzy, nie leżało nigdy, no bo tutaj Paf nie pozwoliłby sobie w życiu na pomieszanie gatunku hip-hopowego, rapowego z disco polo, ale takie wariacje moim zdaniem są jak najbardziej okej, tym bardziej, że kraki od tych 10-9 lat powstają i cieszą się naprawdę niezłym powodzeniem. Do rozmowy oczywiście wrócimy z chłopakami po godzinie 22, więc zostańcie z nami.

0: Czwórka. To słychać.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze Czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Wyślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że Czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. A ja lubię cię w lato, a kto ty? Lubię kiedy kupiony deszczy. Lecimy na kluby, jak ty wyspy.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 22.
1: Pogoda.
0: Teraz chłodniej, już tylko 16 stopni, więc przez godzinę temperatura spadła o 1 stopień. Czy to dużo? No, myślę, że całkiem sporo, ale i tak mrozów nie ma. 16 stopni, bardzo przyjemny wieczór na bluzę, a jutro od rana, od 5 rano już słońce. I to słońce, moi drodzy, wstanie dla nas o godzinie 4:50. Już będzie słoneczka, a myślę, że koło 4 już się robi powoli jasno. Wiatr wieje, ale zelżał troszeczkę, bo dzisiaj w ciągu dnia było prawie 40 km na godzinę. Teraz jest 13 i wiatr wieje z zachodu, a ciśnienie w dalszym ciągu wzrasta. No i w tej chwili jest 1012 hektopaskali.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Nowa audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie.

0: indziej. Każdy wtorek od 21:00 zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja.
2: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
3: O nie, my tak nie gramy.
4: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
3: Czwórka, to słychać. PAFF has entered the arena.

0: numer raz. Numer raz. Na fali w czwórce.
1: Wracamy po kolejnym utworze z albumu Krak 9. Już można słuchać wszędzie. Wszędzie można go słuchać?
2: Tak, jest.
1: Czy
2: wszędzie.
1: Jesteście obrażeni na jakiś streamingowy? Bo coraz więcej głosów jest niestety anty-Spotify'owe.
2: Są artyści, którzy tak dają. Ja się w nie wczuwam. Po prostu staram się ułatwić odbiorcy dotarcie do materiału. Jaki to nośnik już nie
1: wiesz co,
2: nie wczuwam
1: bo chodzi o to, że ponoć bardzo zarzucają Spotify'owi okradanie artystów, ale nas nie mają z czego okraść. Dlatego moim zdaniem
3: nie,
1: jest, jesteśmy
3: pozytywni. Z czego zbidy nas okradną?
2: Oczywiście, nie.
1: Dzisiaj, ja sobie to dzisiaj, słuchaj, uzmysłowiłem. Dlaczego ja nie mam pretensji do Spotify'a?
2: Tak, ale... Moim zdaniem to, wiesz, tak jak teflonowe patelnie też miały szkodzić zdrowiu, a okazało się, że to ci twórcy tradycyjnych patelni rozsiewali takie.
1: No tak.
2: Więc nigdy nie wiadomo, co tam tak naprawdę jest, ale jak ktoś nie lubi Spotify, to na Apple Music i Tidal i na naszym YouTubie dowoli do koloru. Mamy nawet trochę płyt CD, taka super limitowana edycja, może zostawimy dla słuchaczy, jeżeli
1: pewnie,
2: będzie opcja,
1: tak,
2: to coś może tutaj nawet z rozgłośni będzie mogło polecieć.
1: Oczywiście, jak najbardziej.
2: I tyle. No jak mówię, to jest takie niezbędne minimum. Jak ktoś jest poczytalnym człowiekiem, to nie ma żadnego problemu, żeby ten materiał odnaleźć.
4: Mm-hmm. Jeszcze chciałem dodać, że na wersji CD gratisowo jest dołożony Krak 8 jeszcze.
2: O, tak. Drum and bassowy Krak 8, który nie miał swojej edycji CD. I niewykluczone, że w ogóle ta płyta, zobaczę jeszcze, ale prawdopodobnie może być to ostatnia płyta w mojej historii wydawniczej, jaka będzie

0: na CD, ponieważ planuje się przerzucić na USB, USB-C. Tak, ale jest pomysł na to i fajne albumy i dopracowujemy teraz. Co prawda jest to na pewno dużo droższe teraz, ale dalej mówimy o limitowanych edycjach, bo to jest ważna rzecz i warto dodać, że tej płyty nie ma dużo i nie planujemy jakiegoś nadmiernego dotłoczenia, albo w ogóle może nie będzie, więc w perspektywie czasu, tak jak Krak Jedynka, gdzie ludzie mi się pukali w głowę, jak ty możesz uliczny rapy robić Kraka Jedynkę, no to, a potem po latach przyjeżdżały pielgrzymki z akademików, bo wszyscy słuchają Kraka i to jest jakiś super awangardowa nisza, legenda, więc Krak 9 również kiedyś, za parę lat, tylko jak wino będzie się starzał, coraz lepszy będzie i to jestem akurat tego pewien, bo ta seria właśnie jest nastawiona na próbę czasu też i te płyty na pewno też będą jakimś unikatem kolekcjonerskim na pewno.
1: Ja mam dla was pomysł na promocję. W Warszawie, w waszym mieście również po prostu wrzućcie informację, że sprzedajecie krak na stricie, nie?
0: Tak.
1: No. To myślę, że policja przyjedzie, a to będą legalne płyty i będzie tak, drama tak, i będzie, tak, będzie fejm. No.
2: Żenimy krak.
0: Żenimy krak i nawet wystawiamy na za to paragon.
1: To dopiero jest.

0: działasz mocno też patriotycznie, czyli współpracujesz z naszym polskim wojskiem, tak, z tego, co widziałem. Czy to znaczy, że na przykład poszedłbyś do wojska? Tak,
1: jakbyś ty jesteś, tak? Ja co prawda nie mogłem w pełnej klasie stać się zawodowym żołnierzem ze względów logistycznych, ale odbyłem szkolenie w WOT-ie. Zresztą tu pozdrawiam żołnierzy, bo robiłem też utwory dla... Mhm. I uważam, że każdy Polak w momencie, kiedy przychodzi kryzys, jest żołnierzem. Każdy z nas musi bronić i ludzie, nie wiem, im się wydaje, że żołnierze przyjdą ich bronić. Żołnierzy jest teraz może 300 tysięcy, nas jest 38 milionów. Kiedy wybuchnie wojna, to chyba ktoś, nie wiem, może z matematyki jest słaby, ale jak 300 tysięcy ludzi ma ochronić 38 milionów? No. To oni będą potrzebowani naszego wsparcia, więc de facto w momencie, kiedy wybuchnie wojna, każdy staje się żołnierzem.
0: Mamy 5 koła Amerykanów, jesteśmy bezpieczni.
1: Tak, to, dokładnie. To nie ma się co łudzić, natomiast uważam, że takie szkolenie, to nawet abstrahując od już samego

0: takiego patriotyzmu, że ktoś by mi tam chciał oskarżać mnie, że jestem jakiś światopoglądowy twór i tak dalej. Absolutnie, po prostu znam historię i ukocham. Znam też pracę drużyny mistrzów i teraz to jest też idealna
1: przeciwwaga. A w którym roku był drugi rozbiór Polski?
0: W 1791.
1: Ten jak wie, nie zaskoczyłem go, dobrze.
0: 73. Nie, 68. Ale młodzież też dostaje fajną przeciwwagę do tego TikToka, do tych dziwnych dzisiejszych idoli celebrytów. Pokazujemy im, choćby robiąc warsztaty, sylwetki wybitnych bohaterów. Pokazujemy, jak to wyglądało ostatnie 250 lat historii Polski. No to powinno nas nauczyć wiele rzeczy.
1: To
0: historia to wspaniała lekcja życia. I tak kwitując temat, że dla mnie patriotyzm to nie jest latanie z racu. Oczywiście raz na rok można się przejść, pomachać flagą. Tak. To jest super fajne wydarzenie, poczuć się we wspólnocie. Ale uważam, że patriotyzm to jest to, co my tu robimy. Bierzesz swoją pasję i talent, doprowadzasz do skraju możliwych punktów rozwoju i ofiarowujesz ludziom. Ty będziesz znakomitym raperem i dziennikarzem, Paw będzie producentem, młody będzie super działał ubraniowo,
2: super cieniem.
0: Ja będę uczył ludzi higieny osobistej. Każdy z nas będzie miał jakieś swoje działanie i wiesz, w wojsku na przykład 30% ludzi walczy, żeby 30% żołnierzy mogło walczyć, 70% ludzi musi pracować, żeby dać im możliwość do walki. Potrzebny jest kucharz, lekarz, potrzebny jest magazynier, kierowca, logistyk, obsługa cybernetyczna i tak dalej. No, więc uważam, że takie rzeczy trzeba promować, bo to jest jakby element naszej wspólnoty, a dbamy o wspólny interes. Mimo wszystko mamy wspólną kulturę, mówimy jednym językiem, mamy jakieś terytorium, które warto je bronić i żyjemy w najlepszych czasach w historii Polski, jakie były, wedle statystyk. Nie było większego dobrobytu nigdy, więc mamy co tracić, mamy co do stracenia, ale mamy też co do pielęgnowania.
1: Ale wiesz, bo powiedziałeś też o tym patriotyzmie i o historii, ale też trzeba mieć z tyłu głowy to, że niestety prawda ma dwie strony według opcji politycznych, tak? I to dla mnie jest to po prostu paranoja i chora sytuacja, że mamy w telewizji informacje, że jedni politycy twierdzą, że tak było, drudzy politycy twierdzą, że tak nie było, że to trzeba czcić, a ci, że tego nie trzeba czcić. Powiedz mi, jak, bo tak naprawdę uczymy się historii od podstawówki, jak jesteśmy mali. Tak. Kontynuujemy historię. Warto w ogóle znać historię, nawet niekoniecznie ucząc się jej w szkole, tylko po prostu warto wiedzieć. Ale gro ludzi nie zna historii w ogóle, nie wiedzą, kiedy było wybuch Powstania Warszawskiego, albo kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa. To jest dla mnie po prostu zatrważające.
0: Dynastia Gielonów, jak pytam młodzież o narkotyki w szkołach, to wymieniają mi cały leksykon. Nawet wczesne klasy podstawówki, typu czwarta klasa. Jak pytam ich o dzisiejszych youtuberów, patostreamerów, wymieniają bez problemu. Jak pytam o trzech królów dynastii Gielonów, to są schody wtedy. I to jest przerażające, bo to też jest taki poziom, ci ludzie będą łatwi do zmanipulowania, jeżeli jesteś tym, co jesz.
1: O to chodzi.
0: Natomiast jeżeli to, co mówiłeś, problem właśnie jak ktoś wykorzysta narrację do jak będzie manipulował historią, przestaje istnieć, kiedy jesteś osobą inteligentną, która posiada jakiś zasób wiedzy, rozumie kontekst, rozumie źródła, ma zbadane sprawy. Ja nie mówię, że ufaj temu, co ktoś mówi, tylko zbadaj sam.

0: Pap, jeszcze szybkie pytanie do ciebie. Muzycznie, bo ty bardzo dużo muzycznie robisz, współpracowałeś no tak naprawdę z zagranicznymi artystami. Czy masz jakiś plan teraz, żeby coś zrobić takiego w swoim stylu totalnie? Chociaż myślę, że krak jest w twoim stylu, tak?
1: No,
0: ale czy co, coś solowego? Czy jakaś producentka?
1: Myślę, że przerwie między krakiem 9 a 10 chciałbym swoją epkę zrobić i wydać. Nie wiem jeszcze w jakim stylu, bo wachlarz jest szeroki, ale myślę, że takie basowe, brytyjskie brzmienia na pewno tam będą.
0: W ogóle chyba brytyjskie brzmienia trochę wracają, zauważyłem, że... Znaczy w Polsce jest to w miarę popularne brzmienie, nie? W dalszym ciągu ten UK sound, taki garaż, coś takiego. I to ewoluuje, czasami trochę powraca, ale jednak jest ten garaż dalej wielkobrytyjski i u nas też to się fajnie przyjmuje.
2: Dobra przestrzeń do nawijania to jest też. Bardzo fajne, można... zupełnie na nowo, tak jest to fajne, świeże, coś innego się wie, że się nie brzmi tak jak każdy inny.
0: Oczywiście, tym bardziej, że pokazujmy, wychodźmy, otwierajmy, wyjdzie fajnie, nie wyjdzie, to i tak fajnie.
2: Fajnie, dla nas jest misja wykonana, niezależnie od tego, jaki będzie feedback. My misję wykonujemy zawsze w 100%, także my nie podejmujemy się rzeczy, które miałyby nie wypalić. Z naszej strony jest zawsze wypał. Nie wypał może być ze strony odbiorcy, ale to już nie nasza brocha, nie nasza
0: to
2: wina.
0: Prawda,
2: nie?
0: To prawda. Czy Krak 10 to będzie ostatni album? Z serii Krak? Czy jedziecie do końca świata po prostu? Do końca życia z Krakami?
3: Nie, nowa seria po Kraku będzie się nazywać Pokrak.
2: Bo już mamy z Bruce Willis kawałku mamy, Z is dead, więc można zejść do piwnicy, można zejść, bo Z zszedł, to będzie Pokrak. Może tak będzie, natomiast na pewno ważne, żeby powiedzieć, że 17 stycznia 2027 roku jest 20-lecie serii i akurat z tym się zbiega też możliwość wydania 10 Kraka i myślę, że jeszcze więcej dramaturgii byśmy dodali temu wydarzeniu, gdyby powiedzieć, że to jest ostatnia płyta i może tak będzie, możliwe, że tak będzie, bo pomysłów mamy też na różne inne rzeczy mnóstwo i kto wie, czy to nie byłaby fajna taka też zamykająca klamra, ale z drugiej strony może się okazać, że zobaczymy teraz po tych koncertach i po ludziach, że ludzie tego chcą i powiedzą, że Krak ma istnieć. No to
0: tak, ale jest ta energia, jest to moim zdaniem fajny, pozytywny aspekt w naszej muzyce, zróżnicowanie i coś, przy czym można naprawdę poczuć się trochę inaczej, a jednak cały czas słuchając rapu, bo to jest dosyć istotne.
2: Ja myślę, że przede wszystkim moja potrzeba była taka, żeby się nie ograniczać i jako raper być takim ragamuffin raper, robić jak najlepsze rzeczy. Paw jest tak eklektyczno-wszechstronnym maestro, że nie boimy się niczego. Ale to też dla takiej subkultury, że ten rap się jakoś rozwija, że się nie zamykamy w tym, co się raz sprawdziło i komercyjnie daje kasę, tylko idziemy dalej, rozwijamy nasz warsztat. Nie? I oczywiście, tutaj te bity dają nam takie przestrzenie, że hej. Nie?
0: No właśnie, ta przestrzeń chyba jest najważniejsza, żeby mieć ten oddech pełną piersią. Oddychać nie tylko życiowo, ale i muzycznie. Boski Roman, Młody Boski, Paw dzisiaj byli gośćmi w Członkowie. W studiu rozmawialiśmy o albumie Krak 9. No i mam nadzieję, że wam się to podobało, bo dzisiaj też kręciliśmy klip. Krzysztof był operatorem
3: kamery.
0: Nie kamerzystą, operatorem był. No i zrobiono mamy robotę, więc spodziewacie się efektów niebawem. Tak naprawdę.
1: Jest, tak jest.
0: Także dziękuję wam panowie bardzo serdecznie. Wracajcie do swoich domków.
4: Numer raz na fali.
5: Na fali.
6: This song here. Dedicated to Danny Dan. May he rest in peace. Who at his funeral left us with the words that he did it his way.

fali. A na zegarach 25 minut po godzinie 22, więc no jeszcze trochę ponad pół godziny będę z wami. Mam nadzieję, że wy ze mną również i że podobała wam się rozmowa z Boskim, z Pafem i z Młodym Boskim. Na pewno myślę, że warto też sprawdzać takie eksperymentalne albumy hip-hopowe, bo jakby nie było, jest w tym trochę eksperymentu. Ale z drugiej strony Boski nas przyzwyczaił już od wielu lat do swoich krakowych wygrzewek i myślę, że dla fanów albumu Krak, no to jest całkiem niezła pozycja, żeby potupać nóżką, nie wiem, posłuchać w samochodzie, bo energia tam jest naprawdę niespotykana. A to, co przed chwilą, to było In My Lifetime i Jay-Z. Ten numer ukazał się dopiero co, ale oczywiście ten utwór pochodzi z albumu In My Lifetime Volume 1 i zastanawiam się, a nawet nie, Show and Proof teraz widzę, a widzicie, In My Lifetime, czyli ja nawet szczerze mówiąc nie wiedziałem, dobra, czyli to był singiel

poprzedzający album In My Lifetime i na tym singlu właśnie na stronie B znalazł się ten kawałek. Ciekawe odkrycie, bo ja tego kawałka wcześniej nie słyszałem. Zobaczyłem go dzisiaj bodajże, czy wczoraj na relacji DJ-a Khaleda, no bo on sympatyzuje mocno z Jay-em i mówię, co w ogóle, myślałem, że to jakiś inny kawałek, ale ten, mówię, In My Lifetime, mówię, nie kojarzę. No i oczywiście szybciutko sprawdziłem, okazało się, że to właśnie taki numer Jay-Z wypuścił na nowo, bo oczywiście odświeża swoje albumy, odświeża swoje single, odświeża teledyski, pewnie po to, żeby za chwilę wydać coś nowego. No bo już trochę czekamy na album od Jay-Z. A już za chwilę Vibing i Hard Way, totalnie nieznana mi pozycja, oprócz tego, że wczoraj to wynalazłem, posłuchałem, mówię, siedzi, nadaje się, więc wam też polecam, ale później jest niesamowita ciekawostka, ponieważ niejaki Chad Hugo, nie wiem, czy kojarzycie tego gentlemana, ale możecie go kojarzyć z ekipy The Neptunes, ponieważ pod koniec lat 90. i początek 2000. aż do dzisiejszego dnia, przypuszczam, Chad Hugo i Pharrell Williams stworzyli ekipę, która nazywała się The Neptunes. No i The Neptunes na początku swojej kariery naprawdę zrobili niesamowity boom, bo robili praktycznie chyba wszystkim utwory, pewnie nawet tym, którzy nie prosili, też im zrobili na zasadzie remiksu, bo takich remiksów też się pojawiło, no ale Chad Hugo zawsze trochę stał w cieniu Pharrella Williamsa, no i wiadomo było, że ten Chad Hugo tam jest, pojawiał się w klipach, pojawiał się na różnych występach na żywo z The Neptunes czy z Pharrellem Williamsem, ale nie było nic takiego solowego, a może się okazać, że ja po prostu przegapiłem ten moment i Chad Hugo na przykład wydał 14 albumów mocno undergroundowych, o których po prostu totalnie nie wiedziałem. Ale ja to zaraz sprawdzę. Zanim sprawdzę, wy posłuchajcie, bo naprawdę ciekawa rzecz. Fajny beat, kawałek nazywa się Jump Up Winay, chyba. Jakoś tak. Tera Wack i Leike 47 razem z Chadem Hugo nagrali taki kawałek, jaki za chwilę usłyszycie. Ale zanim to, najpierw Vibing i Hard Way.

0: na fali w czwórce.
1: Chad Hugo w utworze o dziwnym tytule Jump Pump Winnia z gościnnym udziałem Terry Wack i Le-

K47. Nigdy nie wiem, jak wypowiadać tą ksywkę, pewnie jest jakiś patent na to, ale przepraszam was bardzo, jak źle to wypowiedziałem. A teraz zespół, który wypowiadam zawsze dobrze, ponieważ jest to zespół, który po prostu jest ze mną od prawie samego początku słuchania hip-hopu. Pojawił się pewnie jakieś parę lat, może od tego momentu, jak zacząłem słuchać, no bo pierwszy był Gangstar, z takich poważniejszych rzeczy Public Enemy oczywiście, a Trap Called Quest na pewno przyszło z czasem. Najpiękniejsze było odkrywanie tej muzyki i tych albumów, zarówno Trap Called Quest, jak i De La Soul. No po prostu były to albumy, które chodziły ze mną przez wiele lat, na początku w Walkmanie, potem w Discmanie, potem na MP3-kach przeróżnych, no i faktycznie w słuchawkach miałem dość często te ekipy. No a scenario w remiksie stwierdziłem, że dzisiaj zaprezentuję, bo oryginał jest świetny, ale myślę, że remiks jest jeszcze lepszy. On się w ogóle pojawił na wydaniu albumu The Movement, The Love Movement zespołu Trap Called Quest, ale w ogóle album pochodzi z drugiego albumu The Law and Theory. Natomiast oczywiście ten remiks ukazał się w tym samym momencie, ale chyba nie był nigdzie opublikowany oficjalnie. Ale oczywiście jest dostępny, więc możemy go posłuchać. Tutaj cała ekipa w tym scenario jest, ponieważ jest Leaders of the New School na czele z Busta Rhymesem. Jest tutaj... nie wiem, czy to jest De La Soul, jest, chyba jest, no ale w każdym razie jest chyba Jungle Brothers, jest A Trap Called Quest, czyli całe Native Tongues w jednym utworze. Energiczny, bardzo flowowy, jeżeli tak mogę powiedzieć, ale faktycznie tutaj u raperów słychać, że tam jest kombinowanie. W sensie wtedy to chyba nie było kombinowanie, tylko wtedy było po prostu sztuką było to, żeby się wyróżniać. I jak tych raperów było bardzo dużo, to każdy się z nich jakoś wyróżniał. No dzisiaj niestety po przykryciu tym filtrem new schoolowym troszeczkę już nie możemy rozpoznać niektórych raperów brzmieniowo, wokalnie, rapowo, flowowo, skillowo, bo wszystko jest bardzo podobne. No ale przy tym kawałku sami zobaczycie, ile tam jest raperów i każdy ma swoje własne szalone flow. Natomiast po scenario totalna nowość od 48 Pesh, Fool's Mail, 22:38 na zegarach, właściwie już nawet 39. No więc posłuchajmy Trap Called Quest i 48 Pesh.

0: us, huh? Fools me. Fools me. Fools me.
1: Numer raz. Numer raz. Na fali w czwórce.
2: 38 Spesz w utworze Full Mail. No i teledysk polecam, bo teledysk jest mocno streetowy, dużo ziomeczków takich streetowych, prosto z ulicy na tym teledysku się kręci. I jak zobaczyłem ten klip wczoraj chyba czy dzisiaj, to tak pomyślałem sobie, mówię, kurczę, kiedyś to te teledyski naprawdę tak wyglądały, praktycznie wszystkie. No były oczywiście jakieś artystyczne wygrzewki, ale no wszystko zazwyczaj opierało się na ulicy, na blokach, na ławce, na osiedlu, ewentualnie w jakichś fajniejszych miejscach. No a dzisiaj mamy taki czas, że zawsze te teledyski artystyczne były robione, ale czy u hip-hopowców to Hype Williams na pewno był takim reżyserem, który robił bardzo bogate klipy, między innymi Notoriusowi, Mace'owi, całej ekipie Bad Boy, no i wielu innym. Później nakręcił film Belly, który był zrobiony cały jak teledysk. I to faktycznie ten film się oglądało, jakby się oglądało jeden długi teledysk z raperami, bo w Belly grali raperzy. Nas chyba grał DMX, nie pamiętam już w tym momencie obsady, ale prostota z drugiej strony klipów jest fajna, jeżeli ma się fajny pomysł w miarę. Ja ostatnio wychodzę z założenia, że naprawdę samemu można sobie te klipy robić i wydaje mi się, oczywiście nie mam doświadczenia, jak na razie do końca płyty robię teledyski z profesjonalną ekipą, ale planuję już od nowego rozdziału, czyli od nowej muzyki, zająć się tym samemu. Na koniec jeszcze mam dla was informację, może akurat słuchać, może jesteście z Wilanowa, może jesteście z okolic, ponieważ pod sklepem, no to nie jest drogeria, nie będę mówił nazwy, no ale to jest sklep na Wilanowie z takimi, tam jest wszystko, i mydło, i powidło. Pies od 18 czeka na swojego właściciela, przywiązany do drzwi tego sklepu, głodny i spragniony. Od 18. Halo, jest 22.50. Mam nadzieję, że już tego psa to godzinę temu była ta informacja, więc liczę na to, że ktoś się zgłosił, a jeżeli słuchacie i na przykład słyszeliście, albo wiecie, gdzie to jest, albo znacie właściciela, to dawajcie znać, no bo nie można tak psa zostawiać. Rozumiem roztargnienie, roztrzepanie, że czasami wychodzimy, myślimy o czym innym i ten pies zostaje, tylko pamiętajmy, że ten pies nie ma nikogo oprócz nas i on na nas po prostu liczy. Liczy, że damy mu jedzenie, liczy na to, że wyjdziemy z nim na dwór, no i liczy też, że jak go zostawiamy pod tym sklepem, to go z powrotem zabierzemy. Mam nadzieję, że właściciel się znajdzie i że będzie po prostu happy end. Dziękuję wam za dzisiaj bardzo serdecznie. 10 minut do godziny 23 zostało. Na koniec Snoop Dogg, From the Church to the Palace, no, Iman Europe, Ego Def. Na koniec dzisiejszej audycji numer raz na fali, a my słyszymy się jutro. Wyjątkowo jutro, ponieważ jutro od godziny 13 do 16 będę zastępował Kamila Jasińskiego w jego audycji. No i myślę, że będzie wesoło, bo to kolejne wyzwanie radiowe, a zastąpić Kamila na pewno nie będzie łatwo. Także słyszymy się jutro, moi drodzy. Życzę wam dzisiaj dobrej nocy. Trzymajcie się. Pozdro.

0: from grace in his captivity. I've watched the most brilliant women get tricked out of their spot and into competition. The enemy's tool, the mind's prison, quasi-confidence, fake flyness, the embodiment of fear. Don't let it near, near, near, near, near.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Number solo, solo.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Yo, ilu mam ziomów na kradzież koni? A nie będę z nikim się gonić, bo już nie biorę mordy w kompromis. Znają mnie, że to urwi z okolic. Stary żoli kiedyś poli i fuerta. Wszędzie miałem, nie

0: Czwórka. To słychać.
1: To słychać.
2: To słychać.

Czwórka. Polskie Radio.

Mic check, BSK, BSK. Nie wiem, co jest w niej, ale chcę tego więcej. To główny powód tej, dlaczego nie śpię. Teraz na mnie się szukam tylko ciebie, bo takich

gra. Chyba nie was.

jak Britney w 2007. Czuję się jak Whitney, Ledger, a nie Legend. Czuję, że za późno, wszystko to na próżno. Czuję, że zaspałem, czuję, że przegrałem. Czuję jak żółć wypełnia mi wnętrzności. Czuję brak tchu, pięścią i szczękości. Czuję, że pękam, czuję, że tonę. Czuję, że to meltdown. Czuję, że to koniec.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Jak już wejdziesz na falę, to ta fala cię już potem niesie.
2: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy. Teraz gramy.
2: I nawet wtedy, kiedy męczy droga, to się zepnę i da.

W sumie rozumiem skrywanie sumień, niczym głosu za autotunem w boomie. Strumień posunięć zmienia kierunek, uderza w ciebie piorunę. Nemezis sumiennie zlicza wolumen, a ty opłacasz rachunek.

całe planety, bombardowanie orbitalne, rakiety, drony, roboty. Mówię, nie wiem o czymś, nie na jawie. Wywracają się oczy, ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza. Jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy. Dolej dosyp czuję w głębi trzewi. Nigdy nie byłem bliżej odpowiedzi. Pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika wiedzy. Sukces alfy, brud, omegi, mówią mi fajne auto dla mnie jak z kradzieży. I dla mnie miałoby to coś, gdyby to mi nie zdarzyło się, a zapracowałbym. Tak to leży w tym okresie kredy. I jak to tak, to za to pak, to taki klin. Tak nie było łatwo, to taki film. Ja w nim jako aktor manem jest i stylem.

Wiesz, Marcin jest zwykłym chłopakiem, zrobię ci sushi na ciele. Mam wielki pomysł na papier. Rano odwiozę na chatę, ja znowu praca 12, zalewam grzybisz i takie.